Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

ranek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb.

Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy Ale Materace. www.alematerace.pl. Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble, oferujący meble z drewna oraz materace. meblemagnat.pl.
3: Świetnie, że jesteście z nami. Środa, 14 dzień października. Dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela. Wszystkim nauczycielom wszystkiego dobrego. Na termometrach w Krakowie dziś w najcieplejszym momencie dnia 13 stopni. Przelotne opady deszczu są niewykluczone, a na ulicach jeszcze spokojnie.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy Ale Materace, oferujący produkty marki Magniflex. Kraków, Wielicka 87. www.alematerace.pl. Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble. meblemagnat.pl.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: SK Kraków News.
3: Christian Lis. Ponad 100 obietnic i tylko 3 lata na ich realizację. Przed prezydentem elektem Łukaszem Gibałą prawdziwy wyścig z czasem. Dokończy on kadencję po odwołanym Aleksandrze Miszalskim, co jak podkreśla Aleksandra Piotrowska z Akcji dla Krakowa, będzie ogromnym wyzwaniem.
5: To około jedna obietnica na tydzień, także no spore wyzwanie dla nowego prezydenta, żeby temu sprostać.
3: Kadencja nowej głowy miasta potrwa do wiosny 2029 roku. W ten piątek zacznie się przebudowa ulicy Rybitwy. Na półkilometrowym odcinku wprowadzony zostanie ruch wahadłowy. Prace mają potrwać do lipca przyszłego roku.
6: Jankes,
7: Gama
6: i Wiktor.
7: W Radiu SK.
8: 6 rano, środa. Ludzi szkoda.
9: Jakich ludzi?
8: No tych, co musieli wstać o tej porze.
9: No i zaraz musieli. Może są tacy, co wstają, bo chcą, a do tego mają świetny humor.
8: To jakieś podejrzane.
9: No to sprawdźmy, proszę, dajcie znać. Jaka jest to środa? Jest okejka czy kciuk w dół?
8: 664 402
9: 302
8: albo
10: Messenger.
8: Ma się rymować. Albo gadajcie do Messengera. O, i teraz jest okej. Okay, no.

0: Kama, J-Lo na antenie Eski. Pamiętaj, Kama, jakbyś miała się jakoś zestarzeć, to właśnie tak.
1: Dobrze, na bogato, rozumiem. Nie ma problemu z przyjemnością. I też bym chciała mieć pośladki ubezpieczone na jakieś 2 miliony dolarów.
0: O, i wyraz pośladki od razu dzień się lepiej zaczyna. Powstała kontrowersja na początku tego programu. Czy to możliwe, że w środę o tej porze ktoś już ma dobrą środę? Więc pytanie, czy dajecie już w środzie okejkę? Jak u was sytuacja? Okej, nie okej? Jesteście hejterami czy loversami tego dnia?
2: Dzień dobry. Z tej strony Wojtek. Wczoraj informowałem was, że jadąc na delegację nie wziąłem kluczy od sterówki.
3: Tak było.
2: No ale dzisiaj już tego błędu nie popełniłem. No i dzień jak najbardziej na plus.
1: A wiecie dlaczego nie popełnił? Bo postanowił nie jechać do pracy.
0: No to jak tam wasza środa? Jest okejka dla niej czy nie? Wiadomości na Messengerze.

0: Prima Balerina i Margaretka. Gdyby to jakiś facet śpiewał, to byłby Prima Baleron.
1: Też ładnie.
2: Poranne prasowanie.
0: Dawno nie jadłem baleronu.
3: A ja jeszcze chciałam chwilę temu powiedzieć, że Prima Balerina weszła do studia, ale po tym, że powiedziałeś baleron, to jednak nie będę tego mówić.
1: Może nie.
3: Z nami pani Jadzie, dzień dobry.
0: Jadzia jest jak najlepsza szyneczka, dzień dobry.
3: Dzisiaj pytamy się naszych fantastycznych słuchaczy, którzy są z nami już od 6 rano, czy środa jest okej, czy...
0: Okej.
1: Tak jak mały piątek.
3: I od razu się jakoś tak na serduszku zrobiło lepiej.
0: Kiedyś był taki słuchacz, który dzwonił i krzyczał, że środa minie, weekend płynie.
1: No
0: i to prawda. Słuchaj, tymczasem Sandra Kubicka, to jest taka była modelka, teraz celebrytka, influencerka, znana z Pudelka. Zaprosiła na randkę swojego nowego faceta, bo tam jest duża dynamika związku, był wcześniejszy, teraz jest nowsiejszy i oni poszli na randkę do bawialni dla dzieci, dlatego, że ten nowy facet dostał razem w pakiecie z Sandrą również jej dziecko.
3: Dziecko, które należy do barona.
0: Do barona.
3: Tak,
0: Nadążasz.
1: No.
0: I teraz to jest punkt wyjścia do pytania o twoje randki. Pamiętasz?
3: Czy ty chodziłaś na randki?
0: Pamiętasz to jeszcze?
1: Nie bardzo, ale chyba chodziła.
3: A taka najgorsza randka, na jakiej byłaś?
0: No. A w drugą stronę...
1: Jak mnie chłopak zaprosił na mecz Legii.
3: Domyślam się, że przegrała. A najlepsza?
1: A to ci nie powiem.
0: I być może najważniejsze pytanie naszego poradnego spotkania. Co byś zrobiła, gdybym to ja zaprosił cię na randkę?
3: Jakieś wymagania?
1: Powiedziałabym Oli.
4: Poranne prasowanie tylko w Radiu Wielka.
5: Coś dzwoni.
1: Środa
2: może
1: ginie.
2: Ola.
1: Tydzień ginie.
0: O, wszystko się zgadza.

0: delikatna. Moja babka kiedyś mówiła, to nie jest brzydki wyraz, wbrew pozorom, taka delikutaśna, czyli Billie Eilish na antenie Eski.
1: Pozdrowienia do twojej babci.
0: No to była niezła kobieta. 25 minut po godzinie 6. Czy niezła jest środa? Czy ona dostanie od was okejkę? Czy jest akceptacja dla tego dnia? O to pytamy.
2: Dzień dobry. Wszystko byłoby okej, gdyby nie ten deszcz. Pozdrawiam, miłego dzionka.
1: Nie no, spoko, generalnie jest to tekst, który możemy mówić przez najbliższe kilka miesięcy. Ale zdecydowanie okejkę będą udawali dzisiaj nauczyciele. Dzisiaj jest Dzień Edukacji Narodowej, w moich czasach powszechnie znany jako Dzień Nauczyciela.
0: Co to jest za praktyka, że się dzisiaj nie idzie do szkoły? Twoje dzieci nie idą, moja córka też nie idzie.

0: Kto to wymyślił?
1: Moja mama jest nauczycielką i jak zawsze chodziła, to przynosiła słodkie rzeczy tak, później.
0: To się łapówka nazywa.
2: Dzisiaj też pewnie nie idzie. Ale wiesz co, myślę sobie, że to trochę znak czasów. Kiedyś dzień nauczyciela i nauczyciele świętowali, a dzisiaj świętują, nie widząc się z uczniami.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
3: W Radiu SK.

0: Reklama.
1: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w Centrum Serenada, Ponarce i krakowskich outletach.
2: Hej Kraków, tu Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydygiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
3: Ile można szukać tej roboty?
4: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
5: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats.
6: I mogę zacząć od razu?
5: Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
4: Avalon-logistics.pl.
7: Nie czekaj, zgłoś się!
8: Jakie to jest dobre.
9: O, co chrupiesz?
8: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
9: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
8: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
10: W Galerii Krakowskiej szyjemy Jaśki na miarę.
11: Radosnego uśmiechu małych pacjentów.
10: W sobotę 17 października weź udział w akcji Uszyj Jasia w Galerii Krakowskiej.
11: Od 11 do 18 czekają na Ciebie instruktorzy, maszyny do szycia i potrzebne materiały. Nie umiesz szyć? Wszystkiego Cię nauczymy.
10: Jaśki trafią do małych pacjentów krakowskich szpitali. Pomóż nam wywołać ich uśmiech.
12: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
13: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas, Kraków Solway Park, ulica Zakopiańska 105. Dr. Materas, teraz twój sen w stylu italiano.
16: I po reklamie.
17: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika w Krakowie. Motowadowicka.pl.
20: Przypominam o sporych utrudnieniach przy moście Kotlarskim. Zaczęła się przebudowa skrzyżowania Kotlarskiej, Podgórskiej i Stachowskiego. Tam ma powstać nowe rondo. Z Kotlarskiej nie da się skręcić w Podgórską, a ruch w stronę Ronda Grzegórzeckiego jest tylko jednym pasem, więc jadąc tam trzeba kierować się na objazdy i te wszystkie prace mają potrwać aż do marca. Dzisiaj ma być do 13 stopni w Krakowie. Przelotne opady deszczu są niewykluczone. Ciśnienie jest na stabilnym poziomie. Zostańcie z nami.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika, dystrybutor marek Cupra, Bike, Omoda, Jayku, Cherry, Geely oraz GAC w Krakowie.
17: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: Zbliża się 6.30, to jest SK News. Jakub Krzyżak, narżownik z Wrocławia, zatrzymany. Do ataku doszło wczoraj wieczorem na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Więckowskiego. Do szpitala trafił około 40-letni mężczyzna z raną brzucha. Zatrzymany. Może usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa. Benzyna drożeje mimo programu CPN. Lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Maksymalna cena litra benzyny 95 wzrosła dziś do 7 zł i 11 groszy, a za olej napędowy zapłacimy 7,98.
19: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
0: SK Sport News.
21: Iga Świątek gra z Magdaleną Fręch. To w drugiej rundzie turnieju w Wuhan. Na razie Świątek wygrywa. W pierwszym secie było 6-2. Teraz 3-0 także dla Raszynianki. A dziś czeka nas jeszcze deblowe spotkanie Maji Chwalińskiej i Nikoli Bartunkowej. Polka i Czeszka zmierzą się z Elis Mertens i Dianą Schneider. Rozpoczęła się druga kolejka Ligi Mistrzów. Aż 7 bramek oglądaliśmy w spotkaniu Interu z Klub Brugge. Goście wygrali 4-3. Bayern Monachium sensacyjnie zremisował z norweskim Wikingiem 3-3. Z kolei Barcelona 4-1 rozbiła Galatasaray. Sabah Bachu Tymoteusza Puchacza wygrało ze Slavią Praga 2-0.
6: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
22: Jankes. Kama i Wiktor.
23: Radio SK.
24: Siemano, jest 6:30 rano. To jest SK. Dzień dobry. Środa, 14 dzień października.
25: No i właśnie, niektórzy twierdzą, że środa jest fantastyczna, niektórzy twierdzą, że środa trochę mniej im fantastycznie pachnie. W związku z tym pytanie do was. Dajemy okejkę, czy nie?
26: Siema, siema SK. Oczywiście pozytywnie, pozytywnie, bo coraz bliżej do weekendu, do weekendziku.
24: O, z każdym krokiem. No to jak jest? Dobrze czy niedobrze? Jest okejka? Kciuk w górę czy w dół? Dla środy oczywiście.
25: Chciałbyś też dostać okejkę?
24: Dawaj.

0: Jakbym ci powiedział, że to jest o mnie kawałek, to byś uwierzyła?
1: Nie. Ale ja generalnie rzadko kiedy wierzę w to, co mówisz.
0: Bardzo dobrze, bo tak się składa, że ten kawałek zatytułowany jest Loser.
1: No, sprytnie. 37 minut po godzinie 6. Czy ty już miałeś okazję mieć w ustach kawałek książula, a dokładnie jego pizzy?
0: Nie, ale mam internet i czuję się tak, jakbym zjadł z całym internetem tę pizzę. Z tą babcią, która powiedziała, zaraz umrę.
1: No ja oczywiście przy okazji tej całej historii z książulem, ludzie zaczęli grzebać w jego historii.
0: Tak.
1: I piszą tak, książulo jeździ Porsche, zarabia miliony, ale matury nie zdał.
0: To potwierdza tę starą internetową prawdę właśnie.
1: Czyli?
0: Że nie matura, a chęć szczera zrobi z ciebie youtubera.
2: Radio SK. Reklama.
3: Mamo, te wafelki mają żółtą naklejkę, mogę?
4: Jasne, kochanie. To znaczy, że dzisiaj są w super cenie.
3: A dlaczego?
4: Bo niedługo kończy im się data ważności, ale wciąż są okej. Okay. Netto je przecenia, żeby nic się nie zmarnowało. Nie marnuje i zyskuje.
3: Aha! A tu jest najlepiej spożyć przed. Co to znaczy?
4: To znaczy, że do tego dnia jest najsmaczniejszy, ale jutro też będzie dobry. A jak jest napisane, należy spożyć do, to trzeba zjeść na czas, żeby brzuszek nie bolał.
3: Czyli my teraz ratujemy ten wafelek przed zmarnowaniem?
4: Dokładnie. A przez cały tydzień świętujemy Światowy Dzień Żywności.
3: To idziemy ratować jedzenie?
4: My to robimy codziennie. Poszukajmy jeszcze jakichś pysznych skarbów.
2: Netto. Nie marnuje i zyskuje.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
9: Kraków. Zjedź na przewóz i poznaj najnowocześniejsze i największe centrum serwisowe Mercedes-Benz w Małopolsce. Nowoczesna diagnostyka i cyfrowy proces obsługi samochodów osobowych, dostawczych, ciężarówek i autobusów. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź najwyższy standard obsługi Mercedes-Benz Sobiesław Zasada Automotive. Kraków Feliksa Wrobela 6. Zjazd z S7 Kraków Przewóz.
10: To będzie ostatnia reklama. Szukacie pomysłu na weekend? Dyniolandia. Tysiące dyń, labirynt ze słomy i mini zoo. To farma dyniowa w Krakowie, więc daleko jechać nie trzeba. Wpadnijcie całą rodziną do końca października. Dyniolandia. Kraków, Bulwarowa 39, przy Zalewie Nowochódzkim.
11: I po reklamie.

0: Niezłe żarty sobie robi Calvin Harris. Summer. Oho, kolejny summer zaplanowany za 10 miesięcy. Happy birthday
1: to you. Edzia, Edzia.
0: Yeah, yeah.
2: Budzi w urodziny.
0: Cześć, Edytka.
3: Cześć, cześć.
1: Witamy cię bardzo serdecznie, bardzo ważnego dnia, 14 października. Kochana, wszystkiego najlepszego z okazji twoich fantastycznych, okrągłych 40 urodzin!
3: Wow. Dzięki bardzo!
0: Słuchaj, przede wszystkim to gratulacje należą się twojej mamie, bo to... To nasz prywatny Freddie Mercury, czyli
3: kochana.
0: Kama. Słuchaj, to, ale że twoja mama, ja oczywiście nie chcę niczego umniejszać ludziom, którzy mają trochę więcej lat, no bo mama siłą rzeczy ma trochę więcej lat niż ty, skoro jesteś jej córką.
3: Troszkę.
0: Ale że ona ogarnęła wejście na sk.pl, wypełnienie formularza, przeklikanie, napisanie i wykombinowanie, że tą nową technologią się dołączy do radia, a my do ciebie zadzwonimy, to naprawdę jest dla...
3: Mama jest internetowa. Ostatnio nawet nauczyliśmy ją korzystać z Allegro, więc...
4: O, tylko na Tinder jeszcze.
0: Może akurat tego nie.
1: Słuchaj, ale mamy informację właśnie od twojej mamy, że jesteś wspaniałą córką. Na co dzień pracujesz podobno w gabinecie słuchowym, więc czy ty mogłabyś zrobić badanie słuchu Wiktorowi? Bo ja mam poczucie, że ja do niego mówię, a on ciągle mnie nie słyszy.
3: Oj, oczywiście, zapraszam.
0: Ale jaki, da się to jakoś przez telefon zrobić? Jakiś taki prosty test?
3: Przez telefon trudno, musiałby się na osobistą wizytę umówić.
1: Czekaj, ja jestem osobiście obok niego. Wiktor!
0: No?
1: Idź zrobić mi kawę.
0: Co?
1: No, nie działa, no.
0: Edyta, słuchaj, no. Jednocześnie klikam sobie, patrzę, że pierwszy wolny termin, bo na NFZ chciałem. 2029, także jesteśmy umówieni.
3: Po znajomości trochę wcześniej.
1: Rok wcześniej. Edytko, kochana, jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji twoich urodzin. Stówka urodzinowa dla ciebie od nas. Wręczamy
3: Dzięki
1: ci.
3: Dzięki bardzo.
1: I życzymy ci tego, żebyś była zawsze tak samo fajna, uśmiechnięta i dobrze słyszała.
0: Tak, wszystkiego
3: Dzięki.
0: Najlepszego.
3: A mogę kogoś pozdrowić?
0: Dawaj.
3: Na szybkiego?
0: No.
3: Oczywiście dziękuję mamie kochanej, mojemu rodzeństwu, sąsiadom, dziewczynom z pracy. Marta w Radomiu, słuchaj mnie.
0: Słuchaj.
3: wszystkich znajomych, którzy byli na sobotniej imprezie.
4: Urodzinowej
3: oczywiście.
1: Ale co więcej, wszyscy słuchają.

0: Za chwilę siódma, za chwilę kolejne newsy w SC. Tak podglądamy, co tam Kuba Krzyżak przygotował. I jest ranking poparcia czy też zniechęcenia dla alertów RCB.
1: No, bo jak się okazuje, są ci, którzy lubią i są ci, którzy nie lubią. I ku naszemu zaskoczeniu, zresztą sami się tego dowiecie, jest zupełnie na odwrót niż myślicie.
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: W Radiu SK.
4: Radio SK. Reklama.
5: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
6: Chyba rurka.
5: A, no faktycznie.
6: No.
7: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
13: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś ptasie mleczko Wedel 340 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
14: Carrefour w sumie najlepszy jest.
15: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
16: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
17: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
22: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
23: I po reklamie.
24: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
25: Sponsorem programu jest właściciel firmy Ale Materace. www.alematerace.pl. Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble, oferujący meble z drewna oraz materace. Meblemagnat.pl.
26: Środowy poranek, 14 października. Bardzo niska temperatura, tylko 2 stopnie. Niewykluczone w pierwszej części dnia przelotne opady deszczu. Dziś maksymalna temperatura to 13 stopni, ale z powodu wiatru odczuwalna będzie niższa. Ciśnienie jest na wysokim poziomie.
25: Sponsorem programu jest właściciel firmy Ale Materace, oferujący produkty marki Magniflex. Kraków, Wielicka 87. www.alematerace.pl. Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble. Meblemagnat.pl.
24: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
0: Jest siódma, czas na SK News. Jakub Krzyżak, 66-latek, podejrzany o planowanie zamachu, usłyszał 9 zarzutów. W mieszkaniu podejrzanego znaleziono kilkanaście improwizowanych materiałów wybuchowych, mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie.
27: O charakterystyce podobnej do granatów odłamkowych.
0: Mężczyzna nie chciał współpracować ze śledczymi, nie przyznał się do zarzutów. Grozi mu do 15 lat więzienia. Nie było wcześniej sygnałów o agresji czy przemocy w rodzinie, a 55-latek, który zamordował swoją rodzinę, nie leczył się psychiatrycznie. To najnowsze informacje po tragedii w Kielcach, do jakich dotarli reporterzy Radia SK. Na linii Weronika Wawrzyk, która zajmuje się tą sprawą.
1: Dramat miał rozegrać się w poniedziałkowy późny wieczór. Sąsiedzi około 22 mieli słyszeć niepokojące odgłosy z mieszkania rodziny. Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że ofiary miały poważne obrażenia głowy. Mężczyzna zabił siekierą żonę oraz dwóch synów, a potem popełnił samobójstwo.
2: Taki pogadał i to i w ogóle, no naprawdę tragedia to, co się dzieje.
1: Teraz sprawą zajmują się śledczy, informuje Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
3: Celem tych czynności jest zabezpieczenie śladów oraz zabezpieczenie ewentualnych narzędzi zbrodni.
1: Przyczynę śmierci ofiar ustalą zlecone przez prokuratora sekcje.
0: Te zaplanowano na dziś. Najnowsze ustalenia w tej sprawie mamy też na sk.pl. Kubuś Puchatek ma już 100 lat. 14 października 1926 roku ukazała się pierwsza książka o Kubusiu Puchatku, misiu o bardzo małym rozumku. W Polsce dopiero w 1938 w tłumaczeniu Ireny Tuwim.
4: SK Kraków News.
26: Krystian Lis. Zielone światło dla wielkiej inwestycji przy Wielickiej. Pełniący funkcję prezydenta Stanisław Kracik zgodził się na umowę z deweloperami, którzy planują wybudować bloki na około 700 mieszkań. Projekt budzi dyskusję, ale umowa zakłada korzyści dla miasta. Inwestorzy wpłacą 6 milionów złotych na miejskie lokale i przekażą przestrzeń pod nową filię Biblioteki Kraków. Decyzja należy teraz do Rady Miasta. Niebezpieczne odkrycie przy Stolarskiej. Podczas remontu kościoła Dominikanów okazało się, że ozdobna wieżyczka na szczycie fasady pęka i grozi zawaleniem. To efekt błędów sprzed 30 lat. Żeby nikt nie ucierpiał, konstrukcja zostanie pilnie rozebrana i odbudowana na nowo.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
6: W Radiu SK.
23: 2 minuty po godzinie 7. Dzień dobry. I w zasadzie tu jest zawarte to pytanie, czy to jest dobry dzień, czy nie?
27: No właśnie, dajemy okejka tej środzie, czy niekoniecznie?
23: Czytam wiadomości, które dostajemy w formie tekstowej.
27: Mhm.
23: I to jest ostateczny dowód na to, że to jest dobra środa.
27: Dawaj.
23: Jadę na grzyby.
27: Czy tam podpisano Jankes?
23: Nic nie napisano.

0: Dawid Kwiatkowski był chyba na badaniach u lekarza ostatnio. Miał kolonoskopię i śpiewa, że dalej w środku tacy sami. Wszystko się zgadza.
1: Dziękujemy ci bardzo za tłumaczenie czasami, tej rzeczywistości.
0: Czasami trzeba po prostu bardzo uważnie słuchać, co artysta ma do przekazania i dzięki temu można się dowiedzieć wiele o jego życiu.
1: A ty wiesz, czego się dowiedziałam? Czegoś, co mnie totalnie zszokowało, bo mam wrażenie, że przyszłość z amerykańskich filmów jest już w naszej rzeczywistości.
0: Co się stało?
1: Okazuje się, że we Francji został zrobiony taki dziwny cyberatak na lodówki w 300 supermarketach. I w każdej ci hakerzy, którzy się włamali do tych lodówek, podnieśli temperatury, co spowodowało, że do kosza trzeba było wyrzucić bardzo dużo jedzenia. Naprawdę, podobno setki ton żywności.
0: Próbuję analizować to, co zrobili i mam jedno podstawowe pytanie.
1: Tak.
0: Po co lodówkom internet? Bo skoro hakerzy się dostali do tych lodówek z zewnątrz, to one musiały być podłączone do sieci. Więc po co lodówkę, która ma po prostu trzymać w chłodzie mleko i jajka, po co jej internet?
1: To proste, bo te krasnoludki, które gaszą światło, kiedy zamykasz drzwi, też chcą sobie YouTube'a

0: 15 minut po siódmej. Idealna pora, żeby zagrać w siódme wygrywa.
1: No mówiłeś.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: No to dzwońcie 664-402-302. Telefon przy uchu, bardzo prosimy. Dzisiaj do zdobycia zestaw naszych eskowych fantastycznych nagród, ale pamiętajcie, żeby trzymać telefon przy uchu, bo będziemy rozłączać.
0: No to w takim razie, kto już trzyma? Halo, dzień dobry. Kogo witam, kogo goszczę?
3: Dzień dobry, Ela z tej strony.
0: Jeszcze raz?
3: Ela z tej strony.
0: No i teraz to idealnie się słyszymy. Elka, startujemy, zaczynamy.
3: Dobrze.
2: Zabawa rozpoczęta.
0: Pierwsze.
1: W jakim polskim mieście koziołki lubią się stukać?
3: Poznaniu.
0: Dobrze. Podobno nie tylko koziołki. Co się robi z użyciem liczydła?
3: Liczy się.
1: Też dobrze.
0: To ci niespodzianka, no.
2: Trzecie.
1: Służy do przewożenia towarów po rzece oraz muzycznego wspominania papieża. Jedno słowo.
3: Marka.
2: Czwarte.
1: Dzisiaj jest Dzień Nauczyciela. Czego ty mogłabyś nauczać?
3: Matematyki.
1: Naprawdę? A, no tak, na liczydle się zna. Głupie pytanie, przepraszam.
0: To uwaga, jeszcze kontrola sytuacji.
2: Piąte.
0: 7 razy 8.
1: Ojej, najgorzej.
3: 32. Nie, 36.
1: To było pytanie dodatkowo od nich.
0: Czekaj.
1: Pytanie z gwiazdką.
0: Wróćmy, czego mogłabyś nauczyć?
4: Dobra, sama przy okazji by się podszkoliła, no.
0: Powiedzmy, że piąte też zaliczone.
2: Piąte.
1: Dobrze, jak się nazywają wąsy kota? Wibrysy czy irysy?
3: Wibrysy.
1: Dobrze. To jest dobra odpowiedź. Ostatnie pytanie.
0: Tak, siódme. Bo tamte 32 zaliczyliśmy. Słuchaj, udawaj, że otwierasz uroczystą kolację na odlocie ściśle tajnym. Za chwilę lecimy z słuchaczami. Jak brzmi twój pierwszy toast?
3: Za nas lot i fajną wycieczkę.
0: No, ja to rozumiem. To jest kulturalny, normalny toast. A potem dopiero ten 17 już będzie taki rozchełstany.
1: Ale tym oto sposobem doleciałaś do naszych eskowych nagród. Eskowa butelka, eskowe skarpetki, październikowe wydanie magazynu SK Story z wywiadem z Andziaks. Zapraszamy bardzo serdecznie po odbiór nagród. Tak. Trzeci pokój na prawo, tak. Zaraz obok pokoju księgowych z liczydłem.
0: To jeszcze ostatnie pytanie.
1: Pytamy o ciebie!
0: 2 razy 16?
3: 32.
0: No i zgadza się teraz.

0: Rozkręca się ta środa. Cały czas podpytujemy, czy dajecie jej okejkę, czy nie. Wiadomo, wydarzenia z kraju i ze świata są niektóre właśnie na okejkę, a niektóre na nie.
1: No właśnie, i w newsach będzie między innymi o tym, że dwie polskie tenisistki spotkały się w Chinach.
0: Tak, to był mecz w Wuhan, więc mam taką prośbę, żeby po meczu nie szły na zupę z nietoperza.

0: Reklama.
1: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Kraków Pasternik 69. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Kraków Pasternik 69.
2: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
3: We must fight together.
2: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
4: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Dyskretne kamery, czułe podsłuchy i profesjonalne wykrywacze pomogą Ci ją odkryć. Zadbamy też o kalibrację Twojego alkomatu. Sklep detektywistyczny SpyShop. Kraków Kazimierza Wielkiego 80. Wejdź na spyshop.pl.
7: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
8: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
7: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
9: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś się. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
10: Jakie to jest dobre.
11: O, co chrupiesz?
10: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
11: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
10: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Szukasz auta, którym bez problemu wjedziesz do strefy czystego transportu? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz szeroki wybór popularnych marek, sprawdzonych w naszym autoryzowanym serwisie. Samochody są gotowe na nowe przepisy i jazdę po Krakowie. Zapraszamy na Aleję Pokoju 63 i na lyko.pl.
14: I po reklamie.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika w Krakowie. Motowadowicka.pl.
18: Do najbliższego piątku na ulicy Turonia potrwa remont jezdni na odcinku od trasy Łagiewnickiej do ulicy Ruczaj w czasie frezowania wahadło, a podczas układania nowej nawierzchni droga będzie okresowo całkowicie zamykana. Chłodny to poranek, tylko 2 stopnie na krakowskich termometrach może dzisiaj przelotnie popadać, zwłaszcza w pierwszej części dnia. Po południu maksymalnie 13 stopni, wiatr może jednak obniżać odczuwalną temperaturę. Ciśnienie jest wysokie.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika, dystrybutor marek Cupra, Bike, Omoda, Jayku, Cherry, Geely oraz GAC w Krakowie.
15: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Zbliża się 7.30, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Szkoły w całym kraju reagują na ostatnie dramatyczne wydarzenia z Mazowsza. W pobliżu placówek cały czas widoczne są patrole policyjne. W wielu miejscach strażacy spotkają się z dyrektorami szkół i przedszkoli, aby ustalić zasady reagowania na zagrożenie. Wyszła z domu i ślad po niej zaginął. Trwają poszukiwania 13-letniej Roxany z Warszawy. Dziewczyna od soboty nie nawiązała kontaktu z rodziną. Mundurowi opublikowali wizerunek zaginionej dziewczynki na swoich stronach i apelują o kontakt do osób, które mogą mieć na jej temat jakiekolwiek informacje.
17: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
20: SK Sport News.
19: Iga Świątek wygrywa z Magdaleną Fręch w Wuhan. Tenisistki zmierzyły się ze sobą w drugiej rundzie turnieju. Iga wręcz rozgromiła Magdę 6-2, 6-1. O ćwierćfinał Świątek zagra ze zwycięzczynią spotkania Kruger-Tara Rudi. Ze zwycięstwem również Maja Chwalińska, która pokonała Czeszkę Marię Buzkową 1-6, 6-1, 6-1. Polskie piłkarki awansowały do finału baraży o mundial. Biało-czerwone wygrały rewanżowe spotkanie z Belgią 3-2 i doprowadziły do dogrywki. rozgrywki i rzutów karnych. Bohaterką została bramkarka Kinga Severin, która obroniła dwie jedenastki. O mundial piłkarki zagrają z Irlandią, to na przełomie listopada i grudnia.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
14: Jankes. Kama i Wiktor.
21: Jankes, Kama i Wiktor.
14: Radio SK.
22: No i dzień dobry się z Państwem. Dzisiaj środa, no i Dzień Nauczyciela. Taka melancholia trochę mnie ogarnęła, bo przypomniałem sobie panią Gniazdowską od angielskiego z mojej szkoły, z liceum. Pamiętam, jak patrzyła na mnie takim wzrokiem i mówiła: What's the problem, chłopaku? You will get jedynka.
23: No i potem twój angielski jest jaki jest.
22: No, not good, not good.

0: 7.37 na eskowych zegarach, to znaczy, że pierwszy dzwonek w szkołach już niedługo i nie ukrywam, mówię to poniekąd do mojego dziecka, które dopiero się budzi, hej!
1: O, to jak się obudziło, to może by śmieci wyniosło, poszło.
0: Hmm? A ty wiesz, że zawsze zwalam to na dzieciaki. Nie lubię wyrzucać śmieci. Teraz mam nadzieję, że nie słyszę. Nie lubię wyrzucać śmieci, więc zawsze mówię, że muszą mieć jakieś obowiązki domowe.
1: Po to sobie dziecko zrobiłem, żeby śmieci wynosiło, dokładnie. Ale słuchajcie, już niedługo nasze śmieci przestaną być anonimowe.
0: Wytłumacz.
1: Chodzi o to, że wchodzą nowe technologie i sprawy mają rozwiązać inteligentne pojemniki wyposażone w chipy, elektroniczne identyfikatory i czujniki zapełnienia. Wszystko dlatego, że Polacy się ciągle nie mogą nauczyć tego, że segregacja to jest segregacja. Dużo ludzi, szczególnie mieszkając w bloku, miesza te śmieci i mówiąc krótko, ma to gdzieś.
2: Miesza.
1: Bo i tak nikt tego nie sprawdza.
3: Miesiane.
1: Więc teraz zaczną to sprawdzać. I uwaga, pierwszym dużym miastem, które przypomnę, połączy śmieci z właścicielem, będą zaczipowane te pojemniki, worki, wszystko będzie kontrolowane, ma być Bielsko-Biała i już wkrótce rusza z ogólnomiejskim eksperymentem.
0: Ojej, już wkrótce każdy bielszczanin idący z workiem do śmietnika będzie...
4: Nie wytrzymam! Permanentna inwigilacja! Nie wytrzymam!
5: Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne,
6: będę grał w grę.
5: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esse po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Głoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
7: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Panie Pascalu,
9: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest się tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
12: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
15: Nie przegap najbardziej jesiennego miejsca w Krakowie. Dyniowa farma w Galerii Kazimierz codziennie i za darmo do 31 października. Dyniowy labirynt, wyjątkowe zdjęcia i prawdziwie jesienny klimat. A ostatniego dnia cukierkowe wyzwanie na czas i kiszony upominek za zakupy. Szczegóły na galeriakazimierz.pl.
16: Rano kawa na spokojnie, za oknem cisza.
17: Dzieciaki do żłobka i przedszkola, 2 kroki od domu.
16: Z miasta wracamy szybko, dojazd mamy świetny.
17: Wieczorem zakupy w sklepie obok i spacer wśród zieleni.
16: Tu dzień sam się układa.
17: Osiedle Mozaika na Prądniku Białym od KG Group w wyjątkowych cenach. Już od 12 500 zł za metr.
16: Odwiedź biuro sprzedaży przy Pękowickiej albo zajrzyj po szczegóły na osiedlemozaika.pl.
17: Ułóż swoje życie w idealną mozaikę.
18: Czujesz rytm? Weź udział w Rule the Dance Floor już 17 października w Bonarce. W programie warsztaty taneczne, jazz, hip-hop, commercial, a na finał Dance Battle. Dziesiątki nagród do zdobycia, w tym karty podarunkowe Bonarki. Zapisy i szczegóły na bonarka.com.pl. Bonarka to o nas.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
21: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
22: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
23: I po reklamie.

0: Pora śniadaniowa u nas się zaczęła. Ja tutaj herbatka.
1: Ja tutaj granola.
0: Kama ma dietę pojemnikową, jak ustaliliśmy. Zjada pojemniki, a to co w środku zostawia.
1: Jak ważne, że działa.
0: To co, to może przegryziemy nowego noselka.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo.
4: Czy od pani Teresy się dotelefonowałam?
3: Oddziałowa
4: po tej stronie, ochlaj morda Marzena. Telefonuję, proszę pani, bo mam na ortopedii panią, że pani czeka na termin. To pani, tak?
3: Tak.
4: Będę miała dla pani termin, tylko że wskazaniem na termin to jest łóżko.
3: To znaczy, może mi pani to ściślej powiedzieć?
4: Tak. Jak pani się zdeklaruje, proszę pani, że pani chce mieć ten termin, to ja daję pani to łóżko i pani to łóżko będzie miała już, proszę pani, do swojego zabiegu. I jak pani już będzie miała termin, żeby przyjść na zabieg, to pani z tym łóżkiem przychodzi.
3: A jak to się w ogóle załatwia takie sprawy, ja nie wiem.
4: No już pani mówię. Pani na przykład mówi, że chce mieć pani ten termin na kolano za 2 lata. To ja mówię, w przyszłym miesiącu może pani przyjechać po łóżko i wydamy pani łóżko.
3: Aha, i że to łóżko trzeba zabrać ze sobą.
4: Bo wtedy to ta łóżko jest gwarancją, proszę pani, zabiegu. Wtedy pani przychodzi po prostu z tym łóżkiem, my już wiemy, że panią trzeba przyjąć, bo pani ma łóżko.
3: Jak to mam załatwić? Powiedz mi, proszę pani, jak to
4: ma pani jakiś samochód, może z hakiem holowniczym?
3: Nie.
4: A przyczepką?
3: Kurczę, jeszcze mieszkam na osiedlu, jeszcze na drugim piętrze.
4: Czy pani, wstawi pani do piwnicy, jak pani ma, albo do garażu i tyle.
3: A do piwnicy, garażu nie ma.
4: No tylko trzeba konserwować, proszę pani, przez te 2 lata, żeby tam nie zardzewiało.
3: Takie już teraz są sprawy.
4: No wie pani, ale to jest gwarancja już, że pani zostanie przyjęta, bo pani ma łóżko.
3: Dobra.
4: To no, co?
3: To ja to jakoś spróbuję załatwić. Muszę, wie pani, najpierw sobie zadzwonić do znajomego, czy byłaby taką możliwość, żeby mi to przewieźć.
4: O, no widzi pani, to się dobrze składa. To co, proszę pani, szykować już, tak jakby za miesiąc?
3: Tak, za miesiąc, no.
4: Dobrze, ale wcześniej to posłucha pani Mateusza.
5: Babcia, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
3: Wiesz co, ty jesteś niepoważny. Skąd takie pomysły?
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: 14 dzień października. Jak ja chodziłam do szkoły, był to dzień nauczyciela. Teraz to jest dzień edukacji narodowej.
1: Jak ja chodziłem do szkoły, to nie było wtedy wolnego, z tego co pamiętam, a teraz jest wolne. Co to się porobiły za czasy? Ale słuchajcie, mamy dla was zajęcia z informatyki.
0: Otóż, ściągacie apkę Radia SK.
1: Potem logujecie się, tak aby już była wasza na zawsze w telefonie.
0: I potem wrzucacie zdjęcia, z kim chcielibyście polecieć na odlot ściśle tajny, bo za momencik, po godzinie 8 zabieramy kolejne osoby na podkład. Nie wiadomo dokąd, ale wiadomo, że na jedną fantastyczną trzydniową imprezę.
1: Impreza w przyszłym tygodniu. Lecimy w piątek, wracamy w niedzielę i dobrze się bawimy. Tylko najpierw ta apka.
2: Wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
0: Dobra, ściągam apkę! Dobra!
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę, musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
14: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie. To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
15: To będzie ostatnia reklama.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Ale Materace. www.alematerace.pl. Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble, oferujący meble z drewna oraz materace. Meblemagnat.pl.
5: 14 października, więc Dzień Nauczyciela. Dzisiaj wielu uczniów ma wolne, a w pogodzie no mało sprzyjająco. 13 stopni to maksymalna temperatura, która i tak będzie obniżona z powodu wiatru. W odczuwaniu będzie nam się wydawało, że jest około 10 stopni.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Ale Materace, oferujący produkty marki Magniflex. Kraków, Wielicka 87. www.alematerace.pl. Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble. Meblemagnat.pl.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Jest ósma, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Maciej Berek za godzinę w Sejmie złoży ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Na uroczystości najprawdopodobniej nie będzie jednak prezydenta. Były minister następnie uda się do Trybunału Konstytucyjnego. Został on wybrany na stanowisko sędziego TK przez Sejm 4 września. Do sprawy będziemy jeszcze wracać, a poszczegóły zajrzyjcie już teraz na sk.pl. Przez całą noc wojskowe i cywilne służby pracowały na plaży w Karwi, niedaleko Władysławowa w Pomorskiem. Wczoraj przypadkowy przechodzień znalazł tam fragmenty, najprawdopodobniej drona. O szczegóły dopytywał dziś o poranku reporterski Mateusz Chłyston. Powiedz, co dokładnie znaleziono nad Bałtykiem.
7: Służby bardzo oszczędnie informują o szczegółach swoich ustaleń. Jak przekazała mi oficer prasowa puckiej policji, zgłoszenie, które wczoraj otrzymali policjanci, dotyczyło fragmentów drona. Nieoficjalnie ustaliłem, że może chodzić o sporą maszynę o ponad metrowej rozpiętości skrzydeł. Nie widać gołym okiem jej oznaczeń, bo jest częściowo przysypana piachem. Na miejscu teraz o poranku nadal pracują specjaliści, którzy neutralizują ewentualne zagrożenie biologiczne. Do tej pory udało im się wykluczyć zagrożenie eksplozją. Po tych czynnościach, jak usłyszałem, żandarmi przystąpią do kolejnych oględzin, które mają wyjaśnić pochodzenie zabezpieczonych resztek sprzętu.
6: O sprawie piszemy też na sk.pl. Dziś Dzień Nauczyciela. Spytaliśmy, za co uczniowie cenią ich najbardziej.
8: Że są dla nas mili.
9: Za to, że nas uczą i dają nam bardzo też ofiary.
10: Za to, że chce im się z nami siedzieć i że wytrzymują.
6: Z uczniami szkoły podstawowej nr 3 w Bełchatowie rozmawiał Rafał Różycki. Dla nauczycieli pozdrowienia też od Eski.
11: SK Kraków News.
5: Krystian Nis. Już za tydzień we wtorek Łukasz Gibała oficjalnie obejmie urząd prezydenta Krakowa. Tradycyjne przekazanie łańcucha przebiegnie inaczej niż zwykle. Wszystko przez majowe referendum, mówi sekretarz miasta Antoni Fryczek.
12: Ten łańcuch będzie po prostu wyeksponowany i ten łańcuch zostanie nałożony na nowego prezydenta.
5: Łukasza Gibałę w Radzie Miasta zastąpi Zuzanna Piekarz ze Stowarzyszenia Wspólne Jutro. Park przy Forcie w Bronowicach czeka wielka zmiana. Powstaną tam m.in. nowe boisko, wybieg dla psów i strefa do ćwiczeń. Urzędnicy czekają na ofertę wykonawców do poniedziałku.
13: Jankes,
14: Jankes,
13: Kama
14: i Wiktor
15: w Radiu SK.
16: Pani profesor Kama i doktor Wiktor prowadzą dzisiaj badania terenowe na temat środy.
17: No, doktor Wiktor, dodam, że bardziej jako dentysta niż...
16: Ale jak trzeba, to mogę i wymazać tę środę. Pytanie tylko, czy dajecie okejkę dzisiejszemu porankowi? Jak jest u was?
18: SK, jestem na tak, bo dzisiaj kończę o 12, potem 6 godzin i będę w domku. I zaczynam weekend, aż do poniedziałku.
17: Ojej, takie weekendy to ja lubię.
16: A skoro Dzień Edukacji Narodowej, to zajęcia z muzyki.

0: 8 minut po godzinie 8. Gratuluję wyboru. Lepiej się nie dało kliknąć w stację radiową. SK gra z samego rana.
1: Ojej! I liczysz na premię?
0: Nie no, ja sam bym włączył, tylko znowu jest problem, że jestem w pracy, nie mogę słuchać radia. No.
1: Ojejku, no. Dobrze, to teraz będzie coś na drugą nóżkę, żeby nie było tak słodko i tak po prostu przecudownie i cukierkowo, bo zimowe zakupy spożywcze mocniej obciążą nasze portfele.
0: Ojojoj.
1: Spójrz na swój portfel, zobacz jaki jest teraz gruby i zobacz jaki będzie chudy za chwilę tak
0: naprawdę.
1: Lepiej
0: go podnoszę ze stołu.
1: Bo więcej zapłacimy za chleb, ziemniaki, ale również za te wszystkie egzotyczne owoce i czekoladę. I według prognoz na ceny wpływają oczywiście słabsze tegoroczne zbiory, dostawy, rosnące ceny paliw, cała reszta. Jednym słowem, drożyzna będzie! Ała!
0: Ale nie macie takiego wrażenia, że to wszystko już kiedyś było i tak naprawdę historia zatoczyła koło?
1: Znowu pomarańcze i czekolada, świąteczny rarytas.
0: Aha.
1: Kupimy ci rajstopki pod choinkę.

0: Kolejny dowód na to, że jesteśmy w dobrym miejscu jest Zalia.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Peugeot i Citroën Renoma Autowieliczka.
2: Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
3: Ja na Instagramie cały czas codziennie robię odliczanie. Zostało już tylko 9 dni do odlotu i kompletujemy naszą ekipę. Poprzednie dwie edycje odlotu ściśle tajnego skończyły się tak fantastycznie, że robimy trzecią i tak nie możemy się doczekać. Jak dzieci czekające na Boże Narodzenie i na prezenty.
0: No ale zasada działania jest za każdym razem ta sama, czyli najpierw kompletujemy ekipę, wy wchodzicie najpierw do aplikacji Eski, tam zostawiacie swoje informacje o sobie, kilka fotek, no a potem jest ten moment, który teraz właśnie na antenie.
3: Z nami Jędrzej, dzień dobry.
4: Dzień dobry, miło mi z was słyszeć.
3: Ten wielki pogłos to dlatego, że Jędrzej siedzi w toalecie u siebie w pracy.
4: Tak jest.
0: To jest pokój zadumy, pokój ciszy i pokój, z którego można doskonale porozmawiać.
3: Ale z racji tego, że jesteś w toalecie, to ja nie jestem pewna, czy chcę się zapytać, co ty robisz w pracy.
4: Przerwa tam, gdzie król chodzi piechotą.
0: Słuchaj, napisałeś, że lubisz spotykać się ze znajomymi, ładuje cię to pozytywną energią, często skłania cię do poznawania nowych osób. No, brzmi to jak materiał na dobrego kandydata.
4: Też tak uważam.
3: No jakbyś miał się tak zareklamować i żebyśmy to właśnie ciebie wybrali na odlot ściśle tajny, to co byś powiedział o sobie?
0: Czy potrafisz się nieźle odpalić?
4: Potrafię, na pewno buzia się nie zamyka i będzie mnie słychać.
3: Czy to jest ten moment, w którym powinniśmy zapytać się, czy jesteś w stanie dać głos?
0: jakaś mała imprezowa próbka, ale to jesteś tym, który śpiewa na imprezach po prostu?
4: Dużo mam do powiedzenia na pewno. Ze śpiewaniem to może później.
3: No, to spokojnie. Wiktor ma dokładnie to samo. Ostatnio odpalał miód malina na naszej imprezie.
0: Tak było, nie kłamie. Tak było.
3: Tak było, dokładnie.
0: Słuchaj, gdyby tak się stało, że cię zabierzemy na naszą weekendową imprezę, że polecimy razem w nieznane, to będziesz...
3: To kogo byś zabrał?
0: No, miał do dyspozycji jeszcze jedno miejsce.
4: Mam taką kumpelę, z którą wypady zagraniczne są zawsze udane. Zawsze boli głowa jeszcze tydzień po.
3: Ojej. Rozumiem, że odgadania oczywiście, nie? No bo jak się mieli wzorem, to wiadomo i w ogóle. Słuchajcie, to ja mam propozycję. Zróbmy to i przekonajmy się na własnych uszach.
0: Jędrzej, pakuj się, bo lecisz z nami na odlot ściśle tajny.
4: Boże, jak się cieszę.
3: Czekam na moment, aż z kabiny obok, tej kabiny w toalecie oczywiście, ktoś zapuka i się zapyta, Jędrzej, wszystko okej?
0: No i to jest ten moment, żeby zapytać ciebie, czy ty wiesz, gdzie lecimy, czy masz jakieś koncepcje, jeżeli chodzi o miasta, bo my mamy kolejną podpowiedź od kapitana. Posłuchajmy tej najnowszej, a potem razem spróbujemy wykombinować jakieś miasto.
5: Mówi kapitan, miasto, które odwiedzicie, miało słynną nauczycielkę. Angielskiego.
3: Wiktor, ty jesteś dobry w nauczycielki angielskiego.
0: No podobno nie ma takiego miasta jak Londyn, ale może jednak.
3: Londek zdrój.
0: Jędrzej, a twoja propozycja?
4: Kurczę, z tymi nauczycielkami angielskiego to różnie było, bo tu już tyle się zmieniało.
0: A może coś po tych wcześniejszych podpowiedziach, że królowie, że ściany, że historia, że patrzy się z góry?
4: Chyba wolę zostawić sobie niespodziankę, nie mam pomysłu.
3: I słusznie, pamiętajcie o tym, że nadal nie wiemy, dokąd lecimy, dowiemy się będąc na lotnisku w przyszły piątek, więc warto jak najszybciej zgłosić się i ściągać apkę Radia SK.
0: A wszystkie podpowiedzi, gdybyście chcieli pozgadywać, na naszym Instagramie.
2: Odlot ściśle tajny.
1: Sponsorem programu jest właściciel Renoma Auto, dealer Peugeot i Citroën w Wieliczce. www.renomaauto.pl

0: chyba pierwszy raz po nowej podpowiedzi. Wiem dokładnie tyle samo, co przed nią. Nic mi dzisiejsza podpowiedź się nie zasugerowała, a brzmiała ona...
1: A czy możemy właśnie ją przypomnieć?
2: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, miało słynną nauczycielkę. Angielskiego.
1: Pisałam. Słynna nauczycielka angielskiego.
0: Co może ta pani Gniazdowska moja, którą już dzisiaj wspominałem, która mówiła you will get jedynka, chłopcze.
1: I niestety nie. Wyskakują mi tylko i wyłącznie laski z TikToka.
3: Jankes. Jankes. I Wiktor. W Radiu SK.
0: Zostańcie z nami, bo już za chwilę newsy w SC. Będziemy was uczyć WOS-u.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł.

0: Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
7: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
8: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
6: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
8: Za darmo to uczciwa cena.
6: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO. Twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły w tym taryfa prowizji i opłat bankowych są dostępne w placówkach banku i na pko.bp.pl.
9: Pewnie i kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Kraków, Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewnie i kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W Galerii Krakowskiej szyjemy Jaśki na miarę.
12: Radosnego uśmiechu małych pacjentów.
11: W sobotę 17 października weź udział w akcji Uszyj Jasia w Galerii Krakowskiej.
12: Od 11 do 18 czekają na Ciebie instruktorzy, maszyny do szycia i potrzebne materiały. Nie umiesz szyć? Wszystkiego Cię nauczymy.
11: Jaśki trafią do małych pacjentów krakowskich szpitali. Pomóż nam wywołać ich uśmiech.
13: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
14: I po reklamie.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika w Krakowie. Motowadowicka.pl.
18: Przed mikrofonem Krystian Lis. Ruszył remont chodnika na ulicy Sołtysowskiej w Czyżynach i Kąpielowej w Swoszowicach i tam lokalne zwężenia, układanie nowej nawierzchni na ulicy Obrońców Tobruku i jeszcze utrudnienia w przejeździe w kierunku ulicy Musza. A remont jezdni na ulicy Turonia od piątku i poza wahadłem będą też zamknięcia na odcinku od trasy Łagiewnickiej do ulicy Ruczej. Dzisiaj maksymalnie 12 stopni, odczuwalna temperatura może być jednak niższa. Może popadać w pierwszej części środy.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika, dystrybutor marek Cupra, Bike, Omoda, Jayku, Cherry, Geely oraz GAC w Krakowie.
15: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Zbliża się 8.30, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Chcą zbudować bazę? Zobaczymy. Oni za nią zapłacą. Tak Donald Trump wypowiedział się na temat powstania stałej bazy wojskowej USA w Polsce. Rozstrzygnięcia w tej sprawie mogą zostać ogłoszone jeszcze w grudniu. Ministerstwo Rolnictwa sprawdza doniesienia w sprawie wiceszefa resortu Michała Kołodziejczaka. Przypomnijmy, Kanał Zero opublikował relacje dawnych współpracownic, które oskarżają posła o przemocowe zachowania oraz nakłanianie do zażywania kokainy. Polityk odpiera zarzuty, twierdzi, że to pomówienia. Manchester City zmierzy się dziś z PSG, to w ramach drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Ciekawie zapowiada się też mecz Romy z Realem Madryt, z kolei Porto zagra na wyjeździe z Realem Betis. Początek tych spotkań o 21:00.
14: Jankes, Kama, Wiktor.
1: W Radiu SK.
7: Siemano, jest 8.30 rano. Dzień dobry, witamy. SK się kłania.
3: Niektórych boli kolano, dlatego ich nie ma. Mówimy oczywiście o Jankesie, za którego bardzo mocno trzymamy kciuki, ponieważ dzisiaj tam ktoś mu w tym kolanku będzie grzebał. No ale pytamy się, czy dzisiaj środa na okej, czy nie?
7: No właśnie, jeżeli macie jakiś stosunek co do tego dnia, to bardzo proszę go ujawnić w messengerach albo telefonach. Jest też Światowy Dzień Normalizacji. To nie u nas. U nas normalnie nie jest.

0: powiedz coś, powiedz.
1: No powiedz.
2: Nie mogę, bo jem ciasto.
0: No, fajnie, że się podzieliłeś. Bardzo miło z twojej strony.
1: Nawet psem się
0: dobry kolega, no.
2: Kocham atmosferę w pracy. Kocham was.
0: Polecamy się.
2: Kocham ciasto.
0: Polecamy się cały czas, oczywiście. No, ale właśnie, polecamy się również na eskowym messengerku. Tutaj sprawdzamy, czy u was środa okej, czy nie okej.
3: Cześć Eska, u mnie środa, oczywiście, że na łapkę w górę. Środa na tak, dlaczego? Jadę z córką odebrać stypendium wójta. Ale powiem wam, naprawdę skubana, no petarda, zasłużyła. Jest tak kreatywna, podejrzewam, że gdyby do was zaczęła mówić, to byście ją przyjęli do radia. Jest tak kreatywna, że jeszcze i u was by się załapała na jakieś stypendium. Eski?
0: Jak moje dzieci odnoszą sukcesy, to zawsze mówię, po mamusi.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
6: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
5: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
6: Magnifique!
5: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
6: No, Hisense Media Expert to ma sens.
7: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
11: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
12: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
11: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
13: Poleca Radio SK.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
17: Doradczyni klienta.
16: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
18: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
19: I po reklamie.

0: Na pewno wszystkich to bardzo interesuje. Ciasto zjadłem, było smaczne.
1: Nadal się nie podzielił. Nawet okruszki wziął, zrobił tak.
0: Ciekawe, co będzie do jedzenia na odlocie ściśle tajnym, bo przypominamy, że za każdym razem to również jest podróż kulinarna.
1: Byliśmy na Cyprze, były tam takie pyszne, takie w miodzie, takie trochę jakby tureckie różnego rodzaju rzeczy. Dobre to było i takie greckie.
0: Byliśmy w Hiszpanii, no więc tapasiki, patasta, zbrawas.
1: Weź przestań, bo się ślinia, w radiu to tak trochę nie bardzo.
0: No dobra, no więc gdzie wylądujemy, w jakiej kuchni tym razem? Podpowiadają nam również chłopaki z popołudnia, czyli Sońta i Korościel. Mają swoje podpowiedzi, które zazwyczaj w ogóle nam nie pomagają.
2: Słyszałem, że jedziecie do miasta, które słynie z tego, że miało słynną nauczycielkę angielskiego. Nie jestem pewny, ale miałem jakiś kolegę z Wałbrzycha. On mówił, że w Wałbrzychu mieli panią z angielskiego, która była słynna z tego, że co 2 tygodnie zmieniała narzeczonego. Także nie chcę was straszyć, ale mi się wydaje, że to może być Wałbrzych.
0: Tutaj wpisuję specjały kuchni wałbrzyskiej.
1: O. Niech zgadnę. Cokolwiek zjemy, na koniec i tak, i tak węgiel.
3: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
0: Do dobrego jedzenia trzeba się dokopać.

0: I teraz wchodzisz ty z rapem, Kamila, ej, na sam ej, koniec mówisz, dawaj, że dawaj, to będzie fajna środa, kochanie. Ej, hej, je.
1: Yeah. Ja rapowałam z Krychowiakiem i już nic tego nie przebije.
0: Słuchajcie, dzisiaj jest Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela. Kto jeszcze nie miał okazji, niech albo, jak macie numer telefonu, wyślijcie SMS-a do pani nauczycielki, bo w szkole jej nie spotkacie.
1: Nie, wolne, napisz nie? W tym dzienniku elektronicznym.
0: No dobra, to w takim razie prezenterzy wesoło wybiegli z radia, ale nie zapalili papierosów i nie wyciągnęli flaszek. Do usłyszenia.
2: Kama i Wiktor
3: w Radiu SK.
1: Ja przepraszam za kolegę, ale wrócimy jutro.
4: Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
8: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochodyallegro.pl.
9: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
10: Poznań, płatność zakończona.
11: Kraków, ruszamy dalej.
12: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
13: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
14: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
15: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
21: I zrobiła nam super pokój.
22: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
25: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alematerace www.alematerace.pl.
26: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble, oferujący meble z drewna oraz materace. Meblemagnat.pl.
27: Przelotne opady deszczu są w prognozach dla Krakowa na pierwszą część środy. Maksymalna temperatura na dzisiaj to 13 stopni, ale wiatr może ją obniżać. Jutro ma być około 14, najcieplejsza w tym tygodniu sobota z 15 stopniami. O ile dzisiaj deszcz, o tyle w kolejnych dniach już nie.
25: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alematerace, oferujący produkty marki Magniflex. Kraków, Wielicka 87. www.alematerace.pl. Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble. Meblemagnat.pl.
24: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
0: Jest dziewiąta, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Lada chwila Maciej Berek ma złożyć ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Odbierze je od niego marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, a nie prezydent Karol Nawrocki. Szczegóły zna reporterski Mateusz Chłystun. Powiedz, co będzie działo się w czasie uroczystości.
1: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ma wręczyć Maciejowi Berkowi uchwałę o wyborze, a sam wybrany przez parlament we wrześniu sędzia ma złożyć ślubowanie. Rządzący liczą na przełamanie impasu w sprawie obsady Trybunału, ale kancelaria prezydenta wciąż zgłasza wątpliwości dotyczące stażu zawodowego Macieja Berka i domaga się dokumentów potwierdzających jego kwalifikacje. Dodatkowego znaczenia sprawie nadaje stanowisko Komisji Weneckiej, która wskazała, że prezydent powinien odbierać ślubowanie od wybranych sędziów bez zbędnej zwłoki.
0: Więcej o tym piszemy też na sk.pl. Zakaz social mediów dla dzieci do 15 roku życia coraz bliżej. Jak przyznała w rozmowie z nami wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, trwają prace nad odpowiednim dokumentem.
2: Jestem współodpowiedzialna wspólnie z panem.
3: A to się już przekuwa na jakiś projekt?
2: Tak, dokładnie.
3: I będzie tak lada moment?
2: Prace już trwają.
0: Mówiła w rozmowie z Markiem Balawajdrem. Nad projektem wspólnie pracują Ministerstwa Edukacji i Cyfryzacji. Wielkimi krokami zbliża się czas na wymianę opon. W warsztatach wulkanizacyjnych już przybywa klientów. Kiedy najlepiej zmienić ogumienie? Opowiada Marcin Wejtko, współwłaściciel serwisu wymiany opon.
4: Gdy temperatura spada poniżej 7 stopni, warto już zmienić. To jest orientacyjny próg wskazywany przez producentów.
0: Lepiej z tym nie zwlekać, bo później będą kolejki albo co gorsza zaskoczenie. Śnieg, a w aucie letnie gumy.
24: SK Kraków News.
27: Krystian Lis, jak prawidłowo reagować na sygnały alarmowe i unikać dezinformacji w sieci? Tego dowiedzą się krakowianie podczas specjalnych, bezpłatnych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa. Praktyczne zajęcia na Politechnice Krakowskiej i Uniwersytecie Rolniczym ruszają w ten piątek. 500 wystawców, Olga Tokarczuk, Jakub Żulczyk i 100-milowy las. Już 22 października zaczną się Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie. W hali Expo czeka też m.in. symulacja procesu sądowego, mówi komisarz targów Małgorzata Downa.
11: Na ławie oskarżonych Stanisław Wokulski.
27: Święto Literatury Przygalicyjskiej potrwa 4 dni.
22: No ale halo, ostatnia ławka, powiedzcie na głos, to się wszyscy razem pośmiejemy. Nie mogłam sobie odmówić, bo dzisiaj jest Dzień Nauczyciela. Z pozdrowieniami dla wszystkich tych, których dziś widzicie w szkole albo których widzieliście lata temu. 2 minuty po 9, Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: We own it! Wiz Khalifa w Radiu SK. 18 minut po godzinie 9, to żeby było miło nie tylko nauczycielom z okazji ich święta, nie, przepraszam, wszystkim pracownikom sektora edukacji naukowej. Nie, no edukacji, po prostu. To mam 30 sekund tylko dobrych informacji. Polscy młodzi konstruktorzy ze srebrem w Korei. Nasza reprezentacja zdobyła srebrny medal za dokumentację techniczną podczas międzynarodowych zawodów First Global Challenge w Korei Południowej. Darmowa podróż po Europie czeka na 18-latków. Można zdobyć bezpłatny bilet na podróż po Europie, bo trwa nabór do programu Discover UA. Oprócz biletu zwycięzcy dostaną kartę zniżkową na noclegi i atrakcje. Ulubiona muzyka może zmniejszać ból, mówią badania. W takim badaniu obejmującym ponad 200 pacjentów, osoby słuchające wybranej przez siebie muzyki odczuwały mniejszy ból niż te, którym towarzyszyła cisza. Ból istnienia, być może muzyka też niejako wycisza, więc teraz gramy w Radiu SK. Radio
1: SK. Autopromocja. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na sk.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z Leszczykiem już dziś po 18. Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
2: Autopromocja. Reklama. Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Ile można szukać tej roboty?
3: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
2: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats. I mogę zacząć od razu? Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
3: Avalon-logistics.pl.
2: Nie czekaj, zgłoś się!
4: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
5: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
6: Jakie to jest dobre.
7: O, co chrupiesz?
6: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
7: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
6: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj

0: To jeszcze raz wszystkiego najlepszego, bo dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej świętują nie tylko nauczyciele, ale wszyscy, którzy w szkołach pracują i dbają o edukację naszego społeczeństwa. 23 minuty do godziny 10. Ze szkoły wiele rzeczy umyka, ale nie umykają teksty nauczycieli, które słyszeliśmy przez lata. Cały czas się zastanawiam, czy was gdzieś, drodzy nauczyciele, uczą na studiach, czy tam jest taki przedmiot, co mówić w klasie, żeby oni zapamiętali to na całe życie i potem powtarzali między sobą i żeby wszyscy nauczyciele korzystali dokładnie z tych samych tekstów typu powiedzcie na głos, wszyscy się razem pośmiejemy. Które z tekstów nauczycieli zapadły wam najbardziej w pamięć i okazały się całkiem przydatnym w życiu? Czekam na głosówki na eskowym messengerze. Można pozdrawiać też swoich nauczycieli sprzed lat, o których istnieniu albo chcielibyście zapomnieć, albo to oni o waszym istnieniu być może chcieliby zapomnieć.
1: Radio SK. Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 11 tysięcy. Zgłoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
6: Szukacie pomysłu na weekend? Dyniolandia! Tysiące dyń, labirynt ze słomy i mini zoo. To farma dyniowa w Krakowie, więc daleko jechać nie trzeba. Wpadnijcie całą rodziną do końca października. Dyniolandia. Kraków, Bulwarowa 39, przy Zalewie Nowochódzkim.
7: Szukasz auta, którym bez problemu wjedziesz do strefy czystego transportu? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz szeroki wybór popularnych marek, sprawdzonych w naszym autoryzowanym serwisie. Samochody są gotowe na nowe przepisy i jazdę po Krakowie. Zapraszamy na Aleję Pokoju 63 i na lyko.pl.
8: Rano kawa na spokojnie, za oknem cisza.
9: Dzieciaki do żłobka i przedszkola, dwa kroki od domu.
8: Z miasta wracamy szybko, dojazd mamy świetny.
9: Wieczorem zakupy w sklepie obok i spacer wśród zieleni.
8: Tu dzień sam się układa.
9: Osiedle Mozaika na Prądniku Białym od KG Group w wyjątkowych cenach. Już od 12 500 zł za metr.
8: Odwiedź biuro sprzedaży przy Pękowickiej albo zajrzyj po szczegóły na osiedlemozaika.pl.
9: Ułóż swoje życie w idealną mozaikę.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jak przechytrzyć raka? Lekarz-onkolog Maria Srebro-Stańczyk.
12: Nowotwory złośliwe są jednym z największych zagrożeń dla naszego stanu zdrowia. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, zgłoś się do specjalisty. Możesz również skorzystać z onkologicznego telefonu zaufania.
11: Onkologiczny telefon zaufania 501-352-115. Więcej na www.profilaktykawmalopolsce.pl. Prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz zmniejszenia umieralności na nowotwory w Małopolsce. Program zrealizowano ze środków finansowych województwa małopolskiego.
13: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydygiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
4: Uwięzione we wnętrzu wieloryba, dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę, musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
5: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Minas World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Minas World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas, Kraków Solway Park, ulica Zakopiańska 105. Dr. Materas, teraz twój sen w stylu italiano!
8: Jak przechytrzyć raka? Lekarz-onkolog Maria Srebro-Stańczyk.
9: Nowotwory złośliwe są jednym z największych zagrożeń dla naszego stanu zdrowia. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, zgłoś się do specjalisty. Możesz również skorzystać z onkologicznego telefonu zaufania.
8: Onkologiczny telefon zaufania 501-352-115. Więcej na www.profilaktykawmalopolsce.pl. Prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz zmniejszania umieralności na nowotwory w Małopolsce. Program zrealizowano ze środków finansowych województwa małopolskiego.
10: Jakie to jest dobre.
11: O, co chrupiesz?
10: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
11: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
10: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w Centrum Serenada, Bonarce i krakowskich outletach.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika w Krakowie, motowadowicka.pl.
17: Przed mikrofonem Krystian Lis. Już powoli środowy poranek zmienia się w przedpołudnie. Z newsów drogowych w Czyżynach trzeba uważać na Sołtysowskiej. Tam ruszył remont chodnika do ulicy Sikorki. Jezdnia będzie zwężana. W godzinach szczytu ruch może być sterowany ręcznie. Również utrudnienia na Królowej Jadwigi, bo tam też rusza remont chodnika do ulicy nad Zalewem. Pieszych czeka spacer drugą stroną ulicy, a kierowców lekkie zwężenia. Na termometrach dzisiaj maksymalnie 13 stopni. Odczuwalna temperatura z powodu wiatru będzie niższa.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika, dystrybutor marek Cupra, Bike, Omoda, Jayku, Cherry, Gili oraz GAK w Krakowie.
15: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
18: Zbliża się 10:00, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Ślubowanie wobec prezydenta, ale bez prezydenta. Mowa o ślubowaniu Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Odbyło się ono w Sejmie przed marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym.
19: Złożenie ślubowania przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest prawnym obowiązkiem. Warunkiem objęcia przez niego urzędu sędziowskiego jest złożenie ślubowania.
18: mówił Berek. To jest groteska, stwierdził prezydencki minister Zbigniew Bogucki. Państwo musi zrobić wszystko, aby umożliwić tym sędziom orzekanie, odpowiada z kolei minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Sędzia Berek jedzie teraz do siedziby Trybunału w towarzystwie innych sędziów, którzy już wcześniej składali ślubowanie w Sejmie. Przemoc domowa, myśli samobójcze i samotność to tematy najczęściej poruszane przez dzieci. W tym roku podczas rozmów z konsultantami telefonu zaufania. Jak wynika ze statystyk, tematyka staje się coraz bardziej drastyczna.
20: W trakcie jednej rozmowy, często krótkiej, musimy zdobyć zaufanie, zbudować relacje i przekonać, że dorośli wcale nie są tacy źli.
18: Mówi Weronika Goldberg, konsultantka telefonu zaufania. Miesięcznie pod ten numer 812 12 12 dzwoni około 5 tysięcy dzieci. Jeżeli intensywnie szukają miejsca do zimowania i gromadzą zapasy energii przed hibernacją. Sterty liści, gałęzie i zarośla mogą stać się ich zimowym schronieniem, dlatego zanim będziemy je utylizować, warto sprawdzić, czy nie ukrywa się w nich kolczasty lokator.
21: SK Kraków. Sport.
17: Christian Lis. Czas na gorące derby w okręgowym Pucharze Polski. Już dziś o 15.30 rezerwy Krakowi podejmą w rocznej drugą drużynę Wisły. Pasy idą jak burza w czwartej lidze i chcą sprawić niespodziankę. Z kolei Wiślacy grają o poziom wyżej i zapowiadają walkę o obronę trofeum. Zapowiada się świetne widowisko. A już jutro o 18.00 hokeiści Komarch Krakowi podejmą Zagłębie Sosnowiec. Mamy dla Was darmowe wejściówki na to starcie. Piszcie na krakow@sk.pl i przekonajcie nas, dlaczego to właśnie Wy macie trafić na trybuny. Kto pierwszy, ten lepszy.
22: Prawdy życiowe od waszych nauczycieli. Dostałam takich dużo na SK Messenger i chętnie puszczę to dalej w świat, bo one się chyba przez lata nie zmieniają, a z okazji Dnia Edukacji Narodowej warto je przypomnieć. Są, bo już teraz w SK Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: tak właśnie powinno być. Back to yours, Alnor w Radiu SK, 16 minut po godzinie 10. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich pracowników edukacji narodowej. Wspominamy dzisiaj wasze najlepsze teksty, drodzy nauczyciele. Jak ktoś chce, może nagrać i może też pozdrowić tego jednego nauczyciela, któremu szczególnie jakoś zapadł w pamięć. Jest Borys, który najwyraźniej skorzystał.
1: Ja zapamiętałem tekst nauczyciela: przeszkadzam ci. I do dzisiaj, kiedy mówię, a ktoś w tym samym momencie zaczyna gadać, używam tego tekstu.
0: Czy ja wam nie przeszkadzam? Tak to mniej więcej brzmiało w mojej klasie. Co ciekawe, nie tylko Borys, ty, dlatego że to się podprogowo gdzieś w umyśle zaczytuje i w pewnym momencie te teksty, o których mówiliśmy, że nigdy w życiu ich nie powtórzymy, czy to nauczycieli, czy rodziców, trafiają do naszego słownika i zaczynamy używać ich mimowolnie.
2: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja. Reklama.
6: W Galerii Krakowskiej szyjemy Jaśki na miarę.
7: Radosnego uśmiechu małych pacjentów.
6: W sobotę 17 października weź udział w akcji Uszyj Jasia w Galerii Krakowskiej.
7: Od 11 do 18 czekają na ciebie instruktorzy, maszyny do szycia i potrzebne materiały. Nie umiesz szyć? Wszystkiego cię nauczymy.
6: Jaśki trafią do małych pacjentów krakowskich szpitali. Pomóż nam wywołać ich uśmiech.
8: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
9: Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Dyskretne kamery, czułe podsłuchy i profesjonalne wykrywacze pomogą ci ją odkryć. Zadbamy też o kalibrację twojego alkomatu. Sklep detektywistyczny Spyshop. Kraków, Kazimierza Wielkiego 80. Wejdź na spyshop.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Tato, co znaczy negocjować?
12: Szukać porozumienia.
11: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
13: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
14: I po reklamie.

0: Zapomnieć się, no absolutnie, jedno się mylę, jak zapomnieć w Radiu SK 25 minut do 11, tak samo jak nie zapominamy tekstów naszych nauczycieli. A i przypominamy z okazji święta, wiadomo. Bartek?
1: Jakich słów myślałem, że będę nigdy nie używać? Chyba takich, co każdy. Nie pyskuj.
0: O, ile razy padło na lekcji. A potem człowiek dostał zapis do głowy i puszczał dalej w świat. Nawet jeśli nie ma dzieci. Do obcych dzieci też można, do psów też, potwierdzona informacja.
2: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy. Odlot ściśle tajny. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Ile można szukać tej roboty?
6: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
5: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats. I mogę zacząć od razu? Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
6: Avalon-logistics.pl.
5: Nie czekaj, zgłoś się!
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
12: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
11: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
13: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
11: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
14: Czujesz rytm? Weź udział w Ruled Dance Floor już 17 października w Bonarce. W programie warsztaty taneczne, jazz, hip-hop, commercial, a na finał Dance Battle. Dziesiątki nagród do zdobycia, w tym karty podarunkowe Bonarki. Zapisy i szczegóły na bonarka.com.pl. Bonarka to o nas.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
17: I po reklamie.

0: Wbrew tytułowi, czyli Patient Zero, nic wspólnego z medycyną to nie ma. Taylor Swift przed 11 w Radiu SK, po 11. Po 11 to może pójdzie się do pracy, ale ja też będę grać najlepsze hity w SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Gastorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
3: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
5: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie frankfurterki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
6: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. 3 dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
7: Kraków. Zjedź na przewóz i poznaj najnowocześniejsze i największe centrum serwisowe Mercedes-Benz w Małopolsce. Nowoczesna diagnostyka i cyfrowy proces obsługi samochodów osobowych, dostawczych, ciężarówek i autobusów. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź najwyższy standard obsługi Mercedes-Benz Sobiesław Zasada Automotive. Kraków Feliksa Wrobela 6. Zjazd z S7 Kraków Przewóz.
8: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alematerace. www.alematerace.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble, oferujący meble z drewna oraz materace. Meblemagnat.pl.
15: Uwaga, ciepłe kurtki mocno w cenie. Nad Krakowem rozgaszcza się zimne arktyczne powietrze. Choć w dzień możemy liczyć na trochę słońca i nawet 12-13 stopni, to noce i poranki będą chłodne. Przy gruncie pojawią się pierwsze przymrozki, więc kierowcy, rano może was czekać pierwsze skrobanie szyb.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alematerace, oferujący produkty marki Magniflex. Kraków, Wielicka 87. www.alematerace.pl. Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble. Meblemagnat.pl.
12: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
17: Jest 11:00, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Starcie z policjantami i blokada Trybunału Konstytucyjnego przez zwolenników PiS. Do przepychanek doszło podczas próby umożliwienia wjazdu Maciejowi Berkowi do siedziby Trybunału. Na miejscu jest reporter SK Mateusz Chłyston. Co teraz się tam dzieje?
18: Dzień dobry. Maciej Berek spędził w budynku około kwadransa. Zdecydowanie większe emocje towarzyszyły jego wjazdowi przed gmach przy Alei Szucha. Do przepychanek z policją doszło właśnie chwilę przedtem, podczas próby udrożnienia wjazdu do Trybunału Konstytucyjnego. Policyjny kordon nadal jednak szczelnie odgradza wjazd do tego budynku. Po obu jego stronach jest spora grupa protestujących, którzy nie akceptują wyboru Macieja Berka na sędziego. Żeby ich usunąć sprzed bramy, policja musiała wcześniej użyć siły. W trakcie tych przepychanek co najmniej jedna osoba straciła przytomność. Przed chwilą zabrała ją stąd karetka. odtworzono także hymn Polski, a w czasie wjazdu kolumny aut z Maciejem Berkiem także rotę. Sprzed Trybunału Konstytucyjnego Mateusz Chłystun.
17: Niezłożenie ślubowania w określonym terminie byłoby jednoznaczne z rezygnacją z mandatu, mówił tuż po porannym ślubowaniu w Sejmie Maciej Berek.
11: Złożyłem ślubowanie w formie prawnie dopuszczalnej. Moje ślubowanie jest adresowane do prezydenta Rzeczypospolitej.
17: Więcej o tym piszemy na sk.pl. Do sprawy będziemy jeszcze wracać. Dziś 14 października, czyli Dzień Edukacji Narodowej, albo jak ktoś woli, Dzień Nauczyciela. Czego dzieci życzą swoim nauczycielom w dniu ich święta?
19: Żeby mieli cierpliwość do uczniów, żeby nie krzyczeli za dużo i fał nie wstawiali.
17: Niech się spełnią. Z uczniami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki.
20: SK Kraków. Na czasie.
15: Christian Nis. Miłość, słinki, potężna porcja humoru. W ten piątek, 16 października, na scenie Nowochódzkiego Centrum Kultury Katarzyna Dąbrowska zaśpiewa największe przeboje Danuty Rin w ramach Studenckiego Festiwalu Piosenki. Usłyszymy kultowe Gdzie ci mężczyźni w odświeżonych aranżacjach. A jeśli wolicie dosłownie popłakać się ze śmiechu, to już za tydzień w poniedziałek w Ice Kraków wystąpi grupa Neonówka z nowym programem Pokolenie DNA. I uwaga, mamy dla was darmowe wejściówki na to widowisko. Piszcie na krakow@sk.pl.
21: 2 minuty po 11. Kto miał spotkanie o 11, ten jest spóźniony i pewnie chwała mu za to, bo prawdopodobnie to jest spotkanie, które mogłoby być mechlem. Robin Schulz, One Tickle Tiki, Zajbletka. Za chwilę Wesce. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 300 zł z kieszeni. Za dwie minuty. Neptunika, What If w Radiu SK 15 minut po godzinie 11. 300 zł kosztowała wizyta prywatna u jednego z lekarzy. Taką historię opisał jeden z pacjentów w internecie właśnie, mówiąc, że 300 zł za dwie minuty to cena chyba nie do końca adekwatna, dlatego że czas trwania versus cena nie wychodzi w tej kalkulacji najlepiej. No ale patrząc na NFZ, to tutaj statystyki nieco inne. Co prawda wizyta za 0 zł, a czekanie, nie, czas trwania, przepraszam, tej wizyty. 2 lata, jakieś 10 minut. 2 lata oczekiwania, 10 minut kontaktu z lekarzem.
1: Radio SK. Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
6: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna

0: inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK. Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
1: We must fight together.
0: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
2: Nie przegap najbardziej jesiennego miejsca w Krakowie. Dyniowa farma w Galerii Kazimierz. Codziennie i za darmo do 31 października. Dyniowy labirynt, wyjątkowe zdjęcia i prawdziwie jesienny klimat. A ostatniego dnia cukierkowe wyzwanie na czas i kiszony upominek za zakupy. Szczegóły na galeriakazimierz.pl. To będzie ostatnia reklama.
0: Jak przechytrzyć raka? Lekarz-onkolog Maria Srebro-Stańczyk.
3: Nowotwory złośliwe są jednym z największych zagrożeń dla naszego stanu zdrowia. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, zgłoś się do specjalisty. Możesz również skorzystać z onkologicznego telefonu zaufania.
0: Onkologiczny telefon zaufania 501-352-115. Więcej na www.profilaktykawmalopolsce.pl. Prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz zmniejszenia umieralności na nowotwory w Małopolsce. Program zrealizowano ze środków finansowych województwa małopolskiego.
4: I po reklamie.

0: Trans, Lorida, Kesha w Radiu SK. 25 minut zostało jeszcze do godziny 12. Coraz więcej podpowiedzi i coraz mniej wiedzy, przynajmniej w mojej głowie. Ta akcja nazywa się Odlot ściśle tajny i polega na tym, że siadacie do samolotu razem z nami, ale nikt z nas nie wie, dokąd ten samolot leci. Dobra, no może się dowiemy na lotnisku, ale do tej pory wam nie powiemy, bo sami nie wiemy. Jeżeli chcecie z nami polecieć na weekend w nieznane, to pobierajcie aplikację Radio SK i tam się zgłaszajcie. A jeżeli chcecie się dowiedzieć, dokąd lecimy, to kapitan ma kolejną podpowiedź.
1: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, miało słynną nauczycielkę angielskiego.
0: Dzisiaj jest Dzień Edukacji Narodowej. Przypadek? Nie sądzę. Jeżeli ktoś ma jakieś typy, to typujcie w głowie, pobierajcie aplikację i dołączajcie na przykład do naszego słuchacza Jędrzeja i jego koleżanki, którzy już usiądą z nami w samolocie. Ale kilka miejsc jeszcze jest, więc pobierajcie aplikację Radia SK i czekamy na wasze zgłoszenia.
2: Radio SK. Promocja.
3: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
4: Opowiedz nam swoją historię na sk.pl.
5: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
6: Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18.
7: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
8: Autopromocja. Reklama.
9: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen.
10: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
12: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jesienny off w salonie Hof. Tylko do 25 października. Do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof Kosocicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
15: I po reklamie.

0: to jest ta pani od Apatę. Rose, New Trick w Radiu SK, 5 minut do godziny 12. Uff, nareszcie 12. Macie jakąś przerwę? Jak nie, to sobie zróbcie. Michu Sobkowski za chwilę przychodzi i gra najlepsze hity na czasie Westy.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Reklama.
2: Rano kawa na spokojnie, za oknem cisza.
3: Dzieciaki do żłobka i przedszkola, dwa kroki od domu.
2: Z miasta wracamy szybko, dojazd mamy świetny.
3: Wieczorem zakupy w sklepie obok i spacer wśród zieleni.
2: Tu dzień sam się układa.
3: Osiedle Mozaika na Prądniku Białym od KG Group w wyjątkowych cenach. Już od 12 500 zł za metr.
2: Odwiedź biuro sprzedaży przy Pękowickiej albo zajrzyj po szczegóły na osiedlemozaika.pl.
3: Ułóż swoje życie w idealną mozaikę.
4: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w Centrum Serenada, Ponarce i krakowskich outletach.
5: Hej Kraków, tu Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydygiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
6: Szukacie pomysłu na weekend? Dyniolandia! Tysiące dyni, labirynt ze słomy i mini zoo. To farma dyniowa w Krakowie, więc daleko jechać nie trzeba. Wpadnijcie całą rodziną do końca października. Dyniolandia. Kraków, Bulwarowa 39, przy Zalewie Nowochódzkim.
7: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marvin. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marvin od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
8: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Doktor Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Doktor Materas, Kraków Solway Park, ulica Zakopiańska 105. Doktor Materas, teraz twój sen w stylu italiano!
9: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
10: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
11: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
10: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
12: Poleca Radio SK.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika w Krakowie, motowadowicka.pl.
19: Przed mikrofonem Krystian Nis. Jesień pokazuje nam swoje chłodne oblicze. Co prawda wyż przynosi nam mocne rozpogodzenia, ale nocą ciepło błyskawicznie ucieka. I w Krakowie, ale też w najbliższych okolicach musimy przygotować się na spadki temperatur blisko zera, na przygruncie nawet do minus 3 stopni w najbliższych dniach. Może już warto pomyśleć o zmianie opon? Na pewno warto pomyśleć o cieplejszej czapce, która staje się już obowiązkowa. Dzisiaj już bez deszczu.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika, dystrybutor marek Cupra, Bike, Omoda, Jayku, Cherry, Gili oraz GAG w Krakowie.
1: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
12: Jest południe, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Spór o ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Barek, wybrany przez Sejm, złożył ślubowanie przed marszałkiem Sejmu. Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski pozostawił sprawę do rozpatrzenia prezydentowi. Przed siedzibą Trybunału doszło wcześniej do przepychanek z policją. Na miejscu cały czas jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, o czym jeszcze mówił Bogdan Święczkowski?
17: Tłumaczył, że nie dopuścił Macieja Berka do pracy, a zgoda na jego wejście do gmachu była jednorazowa.
20: Do czasu uzyskania odpowiedzi od pana prezydenta, czy uznaje to ślubowanie za złożone w jego obecności. W dniu dzisiejszym wysyłam takie pismo do pana prezydenta.
17: Mówił podczas spotkania z dziennikarzami Bogdan Święczkowski. Zebrana tu grupa protestujących co jakiś czas podnosiła jeszcze antyrządowe okrzyki. Tymczasem tu przed Trybunałem tłum protestujących przerzedza się. W deszczu i podmuchach zimnego wiatru pozostała jeszcze grupa kilkudziesięciu osób. Z Alei Szucha w Warszawie Mateusz Chłystun.
12: Sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym to też oczywiście najważniejszy dzisiejszy temat w Sejmie. Tam się teraz przenosimy. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Michał Rawa.
21: Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału Konstytucyjnego, mówi, że nie dopuścił do orzekania Macieja Berka. Co teraz?
22: Czekajmy na następne kroki. Dzisiaj odebranie ślubowania złożonego wobec prezydenta tutaj w Sejmie przez sędziego Berka. Wierzę w ten plan i trzymam mocno za niego kciuki.
12: Powiedziała SC posłanka PSL-u Magdalena Sroka. Wygląda jak autobus, a działa jak mobilny szpital. Pierwszy taki ambulans pojazd w Polsce trafił do Łodzi. Mobilny szpital wesprze też placówki przeciążone liczbą pacjentów.
23: SK Kraków. Na czasie.
19: Christian Nis, surowy rap, wychodzi ze studia prosto na wielką scenę. Już 24 października w Tauron Arenie Kraków odbędzie się gala Red Bull 64 Bars Live. Bez refrenów i bez upiększaczy, tylko czysty tekst i charyzma. Na jednej scenie zobaczymy absolutną czołówkę polskiego rapu, m.in. Szpaka Białasa, Kaca Bałagane, Palucha czy Janki Diego. SK poleca. A jeśli wolicie mroczne klimaty, to już 23 i 24 października przy Forcie Sidzina Noc Upiorów. Mamy dla Was bilety na tę grę terenową. Piszcie na Kraków @sk.pl i zgarniajcie wejściówki.
24: Środowe popołudnie, szanowni państwo. To oznacza już tyle, że z górki, prawda? Jeśli chodzi o ten tydzień. No i z górki z zyskowymi hitami na czasie. Będzie Damiano Dawid i The First Time, będzie też Liwka, Poza tobą nic. Zdarzy się też coś od Dawida Podsiadło. A na początek wszystkie marzenia. Łatwo Gang, Majko, Michu Sapkowski. Witajcie, zapraszam.

0: Junior Caldera na antenie Radio SK i wokal od Sophie Ellis Baxter, oczywiście Can't Fight This Feeling. Gdyby w lokomotywach były biegi takie jak w samochodzie, to śmiało moglibyśmy powiedzieć, że PKP wrzuca kolejny wyższy już bieg, bo właśnie ogłosili, że od 13 grudnia, czyli za dwa miesiące, pociągi z Warszawy do Trójmiasta będą jeździły, słuchajcie, co pół godziny i to nie jest jedyna zmiana, ale tutaj chyba jest największa. Rekordowa liczba połączeń i szybsze podróże. Tego w informacji prasowej nie znalazłem, ale jestem pewien, że na PKP można liczyć i że pociągi spóźniać się też będą szybciej. Oskar Cymz za chwilę, później Enrique Iglesias i Duele El Corazón Vesce.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka M lub L 10 sztuk. Drugi tańszy produkt za złotówkę. A do tego wszystkie mascarpone. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Aj! Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
2: We must fight together.
1: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
3: W Galerii Krakowskiej szyjemy Jaśki na miarę.
4: Radosnego uśmiechu małych pacjentów.
3: W sobotę 17 października weź udział w akcji Uszyj Jasia w Galerii Krakowskiej.
4: Od 11 do 18 czekają na Ciebie instruktorzy, maszyny do szycia i potrzebne materiały. Nie umiesz szyć? Wszystkiego Cię nauczymy.
3: Jaśki trafią do małych pacjentów krakowskich szpitali. Pomóż nam wywołać ich uśmiech.
5: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
1: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
6: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Kraków Pasternik 69. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Kraków Pasternik 69.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

0: Toby Romeo, You Fly High na antenie Radio SK. Za chwilę obiecany Dawid Podsiadło, a później obiecuję, że na pewno do godziny 13 jeszcze Mrozu i Kasperczyki, czyli wszystko, czego chciałem. Nie wiem, co jest dzisiaj, słuchajcie, dla mnie bardziej blea. Czy to jest pogoda po powrocie z krótkich wakacji, czy jednak wydarzenia w polityce? Nowy sędzia Trybunału. Został wybrany? Nie został zaprzysiężony. Teraz zaprzysiąg się sam. Dziś go do Trybunału wpuścili, ale od jutra już go wpuszczać nie będą. Zdecydowanie wolę tą dziecięcą definicję zabawy w berka.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo. Nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
12: To będzie ostatnia reklama. 18, 47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
13: To ja też chcę. 24, 39.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

0: Jakie to jest dobre. Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem. Jeśli wszystko, czego chcieliście, to hity na czasie po godzinie 13, to mam dla was dobre wieści, bo będzie i będzie ich dużo. Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat na sam początek tej kolejnej godziny hitów. A wcześniej trochę o tym, co w pogodzie i trochę najważniejszych newsów z kraju, ze świata.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
2: Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
9: Za mnie!
10: Castorama.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
11: Castorama. Razem najlepiej.
10: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
13: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
14: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
12: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
14: Za darmo to uczciwa cena.
12: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO, twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO, rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkob.pl.
15: Kraków. Zjedź na przewóz i poznaj najnowocześniejsze i największe centrum serwisowe Mercedes-Benz w Małopolsce. Nowoczesna diagnostyka i cyfrowy proces obsługi samochodów osobowych, dostawczych, ciężarówek i autobusów. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź najwyższy standard obsługi Mercedes-Benz Sobiesław Zasada Automotive. Kraków Feliksa Wrobela 6. Zjazd z S7 Kraków Przewóz.
16: Jesienny off w salonie Hof. Tylko do 25 października. Do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof Kosucicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Ile można szukać tej roboty?
19: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
20: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats.
21: I mogę zacząć od razu?
20: Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
19: Avalon-logistics.pl.
22: Nie czekaj, zgłoś się!
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
25: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alematerace. www.alematerace.pl.
26: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble, oferujący meble z drewna oraz materace. meblemagnat.pl.
27: Szaro, buro i ponuro w tę środę w Krakowie. Chmury zwiastują opady deszczu. Już gdzieniegdzie pokropiło, ale może też popadać nieco mocniej. Wiatr jest umiarkowany i porywisty, a temperatura bez szału do 13 stopni Celsjusza dziś najwyżej.
25: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alematerace, oferujący produkty marki Magniflex. Kraków, Wielicka 87. www.alematerace.pl. Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble. meblemagnat.pl.
24: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
0: Zbliża się 13. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Spór o ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Barek złożył ślubowanie w Sejmie, bo prezydent nie wyznaczył terminu uroczystości. Karol Nawrocki podkreśla, że nie było go przy tym, bo spotkał się z prezydentem Czarnogóry.
1: Jeśli doszło do jakiegoś aktu niezgodnego z polską konstytucją i z polskim prawem, to odbywało się to poza mną, bo dzisiaj mam inne obowiązki.
0: Maciej Barek po ślubowaniu w Sejmie dostarczył dokumenty do kancelarii prezydenta. Prezes TK oświadczył, że Barek nie będzie orzekał, dopóki prezydent nie uzna jego ślubowania. Protest górali przeciwko obwodnicy Zakopanego. Około 50 właścicieli działek pojawiło się przed magistratem i sprzeciwiło się budowie północnej trasy.
2: To jest niesprawiedliwe. Biorą całą działkę. Całą 1370 metrów.
3: Koło mojego domu 70 centymetrów mamy obwodnica.
4: Każdy zostanie ograbiony ze swojej własności. W różnym stopniu.
0: Mieszkańcy złożyli pismo do władz miasta i domagają się wycofania planów, a obwodnica ma odciążyć zakorkowane centrum Zakopanego. Dziś Dzień Edukacji Narodowej, czyli Święto Nauczycieli. Sprawdziliśmy, za co uczniowie cenią ich najbardziej.
9: Że są cierpliwi.
21: Za to, że nas uczą i dają nam bardzo dużo ofiary.
23: Za to, że chce im się z nami siedzieć i że wytrzymują.
0: Powiedzieli SC uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Bełchatowie.
28: SK Kraków. News.
29: Kasia Smakowska. Woda zalewa ulicę Mazowiecką. Doszło tam do awarii sieci wodociągowej. Na miejscu jest już pogotowie wodno-kanalizacyjne, które ustala przyczyny awarii. Walka z rosnącym zadłużeniem oraz trudna współpraca z Radą Miasta to największe wyzwania nowego prezydenta Łukasza Gibały, mówi w rozmowie z nami politolog Łukasz Stach z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Problemem Gibały może być także zarządzanie miastem, dodaje ekspert.
30: Jak Łukasz Gibała odnajdzie się w tej całej sieci urzędniczych powiązań?
29: A w czasie kampanii wyborczej Łukasz Gibała złożył ponad 100 obietnic.
31: Jak tak sobie pokminię, to wpływ na moje życie nauczyciele niektórzy mieli naprawdę bardzo, bardzo duży. I co ważne i szczęśliwe, w moim przypadku raczej pozytywny. Wszystkim nauczycielom wszystkiego dobrego. Jacyś nauczyciele mieli wpływ na was? Dajcie znać. Teraz Justin Bieber, Nicki Minaj. Michu, witajcie.

0: Naprawdę bardzo dobry numer na naszej antenie. Even i Easy Bizu, All of My Love. I tak słuchając go w tym momencie, pomyślałem sobie, że to byłaby świetna ilustracja dźwiękowa do rolki z odlotu Ściśle Tajnego. Jak już oczywiście odlot się odbędzie, to byłaby świetna ilustracja muzyczna, naprawdę. Cały czas kompletujemy ekipę. Dzisiaj dołączył do niej w dosyć niecodziennych okolicznościach kolejny słuchaczewski.
1: Z nami Jędrzej, dzień dobry.
2: Dzień dobry, miło mi z was słyszeć.
1: Ten wielki pogłos to dlatego, że Jędrzej siedzi w toalecie u siebie w pracy.
2: Tak jest.
3: Słuchaj, napisałeś, że lubisz spotykać się ze znajomymi, ładuje cię to pozytywną energią, często skłania cię do poznawania nowych osób. No, brzmi to jak materiał na dobrego kandydata.
2: Też tak uważam. Na pewno buzia się nie zamyka i będzie mnie słychać.
0: Proszę nie łączyć tego, będzie mnie słychać z miejscem odbycia rozmowy telefonicznej. Bardzo o to proszę. Aplikacja radiańska, moi drodzy, to tam się zgłaszacie. Kolejne jeszcze miejsca mamy dla was w tym tygodniu i na początku przyszłego też. A sam odlot w kolejny weekend, ten między 23 a 25 października. I co o nim wiemy? Wiemy na pewno, że będzie fajnie i czy zyskową ekipą będzie miał miejsce. Dokąd? To przekonamy się na lotnisku. Zalia za chwilę, a później Alesso, Nate Smith i I Like It Veste.
4: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym.

0: radioeska.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego Twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
9: I po reklamie.

Latynoamerykańskie brzmienia dla wszystkich. Tak, chłopaki mówili o tym numerze podczas wizyty u nas w studiu u Sointy i Korościela. Hancho, Malik Montana i Mami już teraz.

0: Linkin Park i In The End wciąż brzmi bardzo dobrze na antenie Radia SK. Teraz czas na codzienny już chyba taki zwyczaj nam się zrobił, taka tradycja z pozdrowieniami dla pracowników stacji benzynowych w całym kraju, bo ci, przynajmniej jeśli chodzi o benzynę 95, no to będą mieli trochę mniej roboty przynajmniej dzisiaj, bo jutro będzie tańsza i to tańsza o 10 groszy. Dzisiaj cena to 7,11 maksymalna, z tego co widzę, nowe to obwieszczenie ministra energii, to benzyna 95 jutro za 7,01, a olej napędowy za 8,05. 98, no kto tankuje 98, ten na cenę to chyba nie patrzy. Juste, Jack Staley, John, Turn Lights Off za moment, później Benson Boone na antenie Radio SK.
1: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na SK.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z dreszczykiem już dziś po 18. Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
2: Autopromocja. Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
9: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
10: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
3: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
2: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
3: Magnifique!
2: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
3: No, Hisense Media Expert to ma sens.
4: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango na pamiątkę tego niesłusznie minionego lata 2026, tuż przed godziną 14 na antenie Radio SK. Za chwilę gramy dalej. Będzie Imagine Dragons, już za chwilę Westę.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
2: Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Jesteśmy w sklepie Netto. Czy wie pan, co oznacza zapis najlepiej spożyć przed?
5: Że po tym terminie trzeba wyrzucić produkt do kosza, bo nie nadaje się do jedzenia.
4: Błąd.
6: Najlepiej spożyć przed to informacja o dacie minimalnej trwałości produktu. Po jej upływie produkt może, choć nie musi, stracić swoje niektóre właściwości i tak wciąż jest dla nas bezpieczny. Tym oznaczeniem objęte są m.in. produkty suche, jak mąka, herbata czy kasze. Zanim więc produkt po dacie z oznaczeniem najlepiej spożyć przed wyrzucimy do kosza, warto sprawdzić go sensorycznie, na przykład wąchając.
4: Organizatorem akcji mającej na celu ograniczenie marnowania żywności jest Netto.
7: Więcej na netto.pl.
8: Uwięzione we wnętrzu wieloryba, dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę, musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
10: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
13: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
14: Bo teraz w Auchan na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
16: Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Dyskretne kamery, czułe podsłuchy i profesjonalne wykrywacze pomogą Ci ją odkryć. Zadbamy też o kalibrację Twojego alkomatu. Sklep detektywistyczny SpyShop. Kraków Kazimierza Wielkiego 80. Wejdź na spyshop.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Elektrowit 6-7.
21: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika w Krakowie, motowadowicka.pl.
22: Awaria wodociągu na ulicy Mazowieckiej już naprawiona. Tam woda z pękniętej rury zalała ulicę, chodnik i zieleniec. Na miejsce pojechało pogotowie wodno-kanalizacyjne. Ulica już powinna być przejezdna i bez utrudnień. W pogodzie niewiele dobrego. 13 stopni najwyżej. Chmury, opady deszczu mogą się pojawić w każdej chwili w tę środę. Do tego umiarkowany i porywisty wiatr, który jeszcze nam obniża tę odczuwalną temperaturę. Aura nie zmieni się mocno aż do końca tego tygodnia.
21: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika, dystrybutor marek Cupra, Bike, Omoda, Jayku, Cherry, Gili oraz GAG w Krakowie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
0: Minęła 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Ostry spór o Trybunał Konstytucyjny. Jarosław Kaczyński nazywa ślubowanie Macieja Berka w Sejmie zamachem stanu. Zdaniem prezesa PiS działania te mają charakter przestępczy.
2: Atak siłą na Trybunał Konstytucyjny to jest element czegoś, co można przynajmniej w tym szerszym tego słowa znaczeniu uznać za próbę doprowadzenia do zmiany ustroju siłą, a więc zamach stanu.
0: Mówił prezes PiS do swoich zwolenników zgromadzonych przed siedzibą Trybunału. Maciej Berek z dokumentami po ślubowaniu w Sejmie pojawił się w kancelarii prezydenta, później w Trybunale Konstytucyjnym. Tam spotkał się z prezesem TK Bogdanem Święczkowskim. Ten zapowiedział, że Berek nie będzie orzekał, dopóki prezydent nie uzna jego ślubowania. Benzyna tańsza, ale za to droższy diesel. Minister energii ogłosił nowe ceny maksymalne w ramach programu CPN. Jutro litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 7,01 zł, a za litr oleju napędowego zapłacimy nie więcej niż 8,05 zł. Kubuś Puchatek kończy dziś 100 lat. Słynny miś o bardzo małym rozumku od dekad podbija serca dzieci i dorosłych. Mało kto wie, że inspiracją dla tej postaci była prawdziwa niedźwiedzica Winnipeg, która mieszkała w londyńskim zoo.
19: SK Kraków. Na czasie.
22: Kasia Stankowska. Andrzej Wajda na muralu przy Alei Kijowskiej. Odsłonięcie we wtorek. Projekt zwyciężył w konkursie, do którego zgłoszono 28 różnych propozycji. 2026 jest rokiem Andrzeja Wajdy. Własny styl, kreatywność i energia na Dance Battle to na finał eventu pod hasłem Ruled Dance Floor w sobotę w Bonarce pod Eskowym patronatem. Będą warsztaty taneczne z różnych stylów, a hip-hop poprowadzi Rafał Tito Kryla z pierwszej edycji You Can Dance. Wszystko na placu centralnym w Bonarce. Wstęp jest wolny.
23: Pięknie płyniesz. Dawid Podsiadło tak zaśpiewa dosłownie za kilkanaście minut na antenie Radia SK. Będzie też Margaret, będzie też między innymi Natasha Bedingfield i Unwritten. Obiecuję w tej godzinie. A na początek Imagine Dragons. Michał Sobkowski.

0: Gajewska.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

0: Wasted Nolly, Major League DJs na antenie Radio SK. Za chwilę Somber, a później między innymi Margaret i Prima Ballerina. A to? No co to za taksówkarz? No prima sort, można powiedzieć. Stos. Słuchajcie, wychodzą nowe fakty w związku z podpaleniem stacji przekaźnikowej Starlinków sprzed kilku tygodni na Mazowszu. Pewnie słyszeliście, dwóch Turków zatrzymano w Niemczech, a pomógł w tym właśnie taksówkarz, bo prawdopodobnie podpalacze po akcji pojechali taksówką do Warszawy. Mieli mokre, brudne ubrania, mówili, że nocowali w lesie. Kierowca skleił, że coś podejrzanego się podziało i nagrał ich rozmowę. A te przetłumaczono i pojawiły się tam słowa o akcji, o bazie, o satelicie. No i to miało pomóc w ujęciu rzezimieszku. No i jeśli to był przewóz na aplikację, to mam wrażenie, że nie będzie ani pięciu gwiazdek, ani napiwku.
1: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w centrum Serenada, Ponarce i krakowskich outletach.
5: Ile można szukać tej roboty?
6: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
5: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats. I mogę zacząć od razu? Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
6: Avalon-logistics.pl.
7: Nie czekaj, zgłoś się!
8: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydygiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
5: Ile można szukać tej roboty?
6: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
5: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats. I mogę zacząć od razu? Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
6: Avalon-logistics.pl.
7: Nie czekaj, zgłoś się!
9: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
10: Szukasz auta, którym bez problemu wjedziesz do strefy czystego transportu? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz szeroki wybór popularnych marek, sprawdzonych w naszym autoryzowanym serwisie. Samochody są gotowe na nowe przepisy i jazdę po Krakowie. Zapraszamy na Aleję Pokoju 63 i na lyko.pl.
11: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
12: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
11: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
13: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
11: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
10: Kraków. Zjedź na przewóz i poznaj najnowocześniejsze i największe centrum serwisowe Mercedes-Benz w Małopolsce. Nowoczesna diagnostyka i cyfrowy proces obsługi samochodów osobowych, dostawczych, ciężarówek i autobusów. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź najwyższy standard obsługi Mercedes-Benz Sobiesław Zasada Automotive. Kraków Feliksa Wrobela 6. Zjazd z S7 Kraków Przewóz.
2: To będzie ostatnia reklama.
14: Czujesz rytm? Weź udział w Ruled Dance Floor już 17 października w Bonarce. W programie warsztaty taneczne, jazz, hip-hop, commercial, a na finał Dance Battle. Dziesiątki nagród do zdobycia, w tym karty podarunkowe Bonarki. Zapisy i szczegóły na bonarka.com.pl. Bonarka to o nas.
15: I po reklamie.

0: No to po kolei, kilka chwil temu na antenie Radio SK Tiesto i Hard to be Around, czyli koncertowa zapowiedź tego, co będzie się działo w czerwcu przyszłego roku w Warszawie podczas Warsaw Music Festival, bo wiemy, że Tiesto się tam pojawi. A to Natasha Bedingfield i Unwritten, czyli z kolei koncertowe wspomnienie tego, co działo się ponad rok temu podczas Bittersweet Festival. To było naprawdę fantastyczne zobaczyć i usłyszeć ją na żywo, jak śpiewa ten numer, a razem z nią tysiące osób. Tak, to wspomnienie, to jedno z takich marzeń moich muzycznych spełnionych właśnie w zeszłym roku. Jeśli waszym marzeniem jest wybrać się gdzieś w jakieś mega miejsce z fajną ekipą, no to mocno polecamy odlot ściśle tajny. Wciąż kompletujemy ekipę. Wiemy na pewno, że ten odlot między 23 a 25 października, czyli kolejny weekend. Wiemy, że z zyskową ekipą. Wiemy, że z lotniska Chopina w Warszawie. A poza tym to nie wiemy za dużo. W sensie wiemy na pewno, że będą fajni ludzie, bo kompletujemy tę ekipę, a wasze zgłoszenia lądują w aplikacji Radia SK zupełnie za free. Za chwilę Andrea Bocelli, David Guetta i spółka, czyli DNA, później Kygo, Selena Gomez.
1: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS-01 i STS-02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
2: Reklama.
3: W Galerii Krakowskiej szyjemy Jaśki na miarę.
4: Radosnego uśmiechu małych pacjentów.
3: W sobotę 17 października weź udział w akcji Uszyj Jasia w Galerii Krakowskiej.
4: Od 11 do 18 czekają na Ciebie instruktorzy, maszyny do szycia i potrzebne materiały. Nie umiesz szyć? Wszystkiego Cię nauczymy.
3: Jaśki trafią do małych pacjentów krakowskich szpitali. Pomóż nam wywołać ich uśmiech.
5: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
14: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
15: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
16: Szukacie pomysłu na weekend? Dyniolandia. Tysiące dyń, labirynt ze słomy i mini zoo. To farma dyniowa w Krakowie, więc daleko jechać nie trzeba. Wpadnijcie całą rodziną do końca października. Dyniolandia, Kraków, Bulwarowa 39, przy Zalewie Nowochódzkim.
17: Gastorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
17: a w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
19: Mamo, ten bohater jest dziwny.
20: Nie lubisz go?
2: Lubię i to jest najdziwniejsze.
19: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
20: To będzie ostatnia reklama. Rano kawa na spokojnie, za oknem cisza.
21: Dzieciaki do żłobka i przedszkola, dwa kroki od domu.
20: Z miasta wracamy szybko, dojazd mamy świetny.
21: Wieczorem zakupy w sklepie obok i spacer wśród zieleni.
20: Tu dzień sam się układa.
21: Osiedle Mozaika na Prądniku Białym od KG Group w wyjątkowych cenach. Już od 12 500 zł za metr.
20: Odwiedź biuro sprzedaży przy Pękowickiej albo zajrzyj po szczegóły na osiedlemozaika.pl.
21: Ułóż swoje życie w idealną mozaikę.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.

0: Najpopularniejszy hit w Polsce. Krótko mówiąc, numer jeden z gorącej dwudziestki Radia SK i wcale mnie to nie dziwi. Sztos. Naprawdę. MJ Deli i Deli Supreme w Radiu SK tuż przed godziną 15. Za chwilę po godzinie 15 Sońta i Krościel. Poprawka. Sońta, Krościel i Cyms. Bo Oskar Cyms muzycznie pojawi się zaraz po 15 na antenie Radia SK. A my mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 12. Michu Sobkowski. Dzięki, cześć.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
2: Reklama. Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
10: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
13: Poznań, płatność zakończona.
14: Kraków, ruszamy dalej.
15: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
16: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
17: Wyprzeć zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
18: Castorama.
19: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
20: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
19: Castorama. Razem najlepiej.
20: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Jesienny off w salonie Hof. Tylko do 25 października. Do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof Kosocicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
0: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
25: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alematerace, www.alematerace.pl.
26: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble, oferujący meble z drewna oraz materace. Meblemagnat.pl.
27: Tuż przed godziną 15 w Krakowie i mocno korkuje się obwodnica Skawiny. Do ronda z ulicą Skotnicką i Krakowską sznur aut sięga aż ulicy Tynieckiej i mostu przez Skawinkę. Cały czas straszy opadami. Na termometrach najwyżej 13 stopni w tę środę, a w nocy 6 stopni.
25: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alematerace, oferujący produkty marki Magniflex. Kraków, Wielicka 87. www.alematerace.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble. Meblemagnat.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
2: Zbliża się 15. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Premier komentuje spór o Trybunał Konstytucyjny. Donald Tusk zapewnia, że ślubowanie Macieja Berka w Sejmie odbyło się zgodnie z prawem.
3: Wybrano zgodnie z prawem, zgodnie z konstytucją i z dobrym obyczajem kolejnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
2: A prezydent Karol Nawrocki zaznaczył, że jeśli do ślubowania nie doszło przed prezydentem, to Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jego wjazd do gmachu blokowali dziś rano zgromadzeni tam zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości. Doszło do przepychanek z policją. Areszt za podpalenie stacji Starlink pod Grójcem. Niemiecki sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla dwóch obywateli Turcji. Polskie służby chcą sprowadzić ich do kraju. Pod koniec września mieli podpalić stację zapewniającą łączność satelitarną, między innymi dla walczącej z Rosją Ukrainy. Jeże intensywnie szukają miejsca na zimę. Sterty liści, gałęzie i zarośla mogą stać się ich zimowym domem. Dlatego przed porządkami w ogrodzie sprawdźmy, czy nie mieszka tam kolczasty lokator. Uważajmy też na jeże na drogach, szczególnie po zmroku.
4: SK Kraków News.
27: Kasia Snakowska. Policja bada, czy leki psychotropowe nie trafiały do uczniów. 44-letni nauczyciel z Krakowa to kolejna osoba zatrzymana w głośnej sprawie nielegalnej dystrybucji opioidów. Mężczyzna miał przez kilka lat współpracować z anestezjologiem z Dolnego Śląska, który hurtowo wypisywał recepty.
5: Skala tego procederu było tak duża, że zmuszony był również do wykorzystywania danych swoich uczniów.
27: Mówi Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji. Remont A4 między Skawiną a Zakopianką od jutra to 4,5-kilometrowy odcinek w kierunku Rzeszowa. Prace będą prowadzone nocami.
8: Sońta i Koroście.
14: Sońta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
18: Sońty znowu nie ma, proszę państwa, ale nie ma co płakać. Jest Ola Kot. Dzień dobry, Olu.
28: Bo jak Sońty nie ma, to jest kot.
18: Jest kot i jest bardzo dobrze. Ty byłaś ostatnio, widziałem w internecie, z jakimiś owcami się przepychałaś w górach, tak?
28: Byłam na tym wielkim redyku.
18: Aha, i to się nazywa rudyk?
28: Redyk.
18: A czemu?
28: No redyk tak się nazywa,
18: takie
28: kiedy
18: zjawisko.
28: Owce z hal schodzą.
18: Ja nie rozumiem, bo jestem taki barant, że...
28: Jaj.
18: No dobrze, z Olą Kot będziemy tu przynajmniej do 18, jak nam się będzie podobało, to jeszcze dłużej.

0: Too Sweet i Hozier w SC. Dzisiaj jest 14 października, to znaczy, że dzisiaj jest Dzień Nauczyciela. Jak wspominasz swoich nauczycieli, Ola? Byli mili dla ciebie, czy masz do tej pory jakieś siniaki na przykład po nich?
1: Mam siniaki od pani z matematyki.
0: Naprawdę?
1: Ale może dlatego, że ja po prostu nigdy nie byłam umysłem ścisłym, aha, więc te przedmioty były dla mnie po prostu bardzo trudne.
0: Rozumiem.
1: Ale ty grałeś w szachy, więc rozumiem, że z matmy miałeś piątkę.
0: Miałem z matmy piątkę rzeczywiście, ale później już było coraz gorzej. Natomiast chciałem zapytać, z czego ty byłaś najlepsza?
1: Ja zawsze z WF-u.
0: I chciałbym to sprawdzić. Wiem, że w radiu nie widać, ale myślę, że po odgłosach słuchacze będą mogli ocenić, czy ty nie oszukujesz. Czy ty mogłabyś teraz,
1: tak,
0: przy mikrofonie zrobić pięć przysiadów? Ja ci będę liczył, dobra?
1: Dobra, wstaję, mam długi kabel, mogę to zrobić bez problemu, proszę bardzo.
0: Dobra, ona wstaje rzeczywiście raz. Dobry.
1: I pięty przy podłodze.
0: Pięty przy podłodze, nie odrywa pięt. Dwa, trzy, cztery i pięć. Jej. Zrobiła. Słuchaj, a będziesz miała zakwasy, czy robisz te przysiady w miarę regularnie?
1: Może nie robię regularnie, ale jest tak, coś takiego jak pamięć mięśniowa, więc, aha, wydaje mi się, że po tych pięciu przysiadach nic mi nie będzie.
0: Okej, okay, ale to jest, działa na mięśnie ud czy pośladków bardziej i na czym ci ewentualnie bardziej zależy?
1: Nie no, generalnie zależy na ogólnym, aha, ruchu fizycznym, aha, okay, prawda?
0: Pięknie wybrnęłaś, pięknie wybrnęłaś. Proszę sobie zrobić parę przysiadów, to się człowiek lepiej poczuje w pracy.

0: Airplanes w Esce. 15 minut po godzinie 15, co znaczy, że teraz zapowiadamy konkurs Państwa Miasta. Ty wiesz, Ola, na czym polega ten konkurs?
1: Ja go obserwowałam od lat.
0: Aha, okej.
1: Okay. Ale najważniejszy jest tutaj u nas w Esce.
0: Oczywiście, tak jest. Słuchaj, dzisiaj będą odpowiedzi na literkę S i chciałbym cię przetestować. Czy ty wiesz, o co chodzi? Zwierzę na literkę S.
1: Słoń.
0: Słoń, może być, fajne, no.
1: Ale wyszukane, prawda?
0: Bardzo.
1: Dobra,
0: bardzo.
1: Surykatka.
0: Surykatka, szczupak może być
1: szczupak
0: też.
1: Szczupak też, bardzo być ważne,
0: tak,
1: pewnie.
0: Tak, tak, każdy, kto chce zagrać w Państwa Miasta i wygrać eskowe gadżety, to powinien wysłać nam swój numer telefonu na eskowym messengerze. My będziemy dzwonić w tej sprawie. Ola będzie wybierać te numery po znajomościach pewnie, a może nie, zobaczymy. I będziemy dzwonić i grać. Zachęcamy eskowy messenger.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. Eskalive Remix. Eskalive Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. Eskalive Remix w Esce. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu,
4: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
10: Aj! Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
11: We must fight together.
10: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
10: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
13: I po reklamie.

0: She Doesn't Mind w SC. Gramy w Państwa Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: O tak, proszę Państwa, dzisiaj gramy z samymi paniami, ponieważ Ola jest, będzie zadawała pytania. Tak, Olu, jesteś gotowa?
2: Tak, ja potwierdzam, wszystko się zgadza, dzisiaj mamy po prostu damski skład.
0: I
2: ty
0: bardzo
2: jesteś
0: się
2: naszym rodzynkiem.
0: No tak, też takim połowicznym, powiedzmy. No już nie wgłębiajmy się w moją płeć, bo to też jest dyskusyjne mocno. Rywalizuje dzisiaj pani Karolina. Cześć, Karolina.
3: Cześć.
0: Witamy cię serdecznie i rywalizuje z Iwoną. Cześć, Iwona.
4: Cześć.
0: Miłe panie, ja najpierw muszę przedstawić zasady. Dzisiaj
2: oczywiście
0: odpowiedzi na literę S, jak Sońta, którego nie ma trzeci dzień z rzędu. Na odpowiedź są 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą jest punkt, za brak punkt dla przeciwniczki. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Iwona, a później Karolina, a pytania będzie zadawała Ola. Czy wszystko jest jasne?
4: Jasne.
0: Dobrze, no Olu, to
2: super. To dziewczyny, jesteście zwarte i gotowe, czyli teraz pytanie dla Iwony.
0: Dla Iwony.
2: Iwona, można to znaleźć w kieszeni?
4: Skrzydło.
0: Skrzydło czego?
4: Samolotu, zabawki. No.
2: Super, ja wielokrotnie miałam w kieszeni skrzydło.
0: Samolotu, zabawki.
2: Tak,
0: ja
2: wiedziałem, no nie mów, że ty nie miałeś.
0: Ja wiedziałem, że ty będziesz tak wyrozumiała na słuchaczek. Dobra, ale to jest dzisiaj twoja gra. Okej, okay, punkt dla Iwony, 1-0 dla Iwony. Przechodzimy do Karoliny.
2: Karolina, uwaga. Można to znaleźć w mikrofalówce.
4: Sałatka.
0: Sałatka się podgrzewa?
2: Pyszna, przepyszna jest sałatka. Spróbuj.
0: Jarzynowa podgrzewana.
2: Spróbuj.
0: Błagam cię, no dobra, dobra. 1-1, moim zdaniem tu dochodzi do skandalu, ale gramy dalej. Drugie pytania, dla Iwony z powrotem.
2: Iwona, jesteś gotowa?
4: Tak.
2: No to kolejne pytanie, coś zielonego.
4: Sałata.
0: Tu okej, okay, tu nie mam pytań.
2: Dobrze,
0: okay.
2: Tutaj nie chcesz z nami dyskutować.
0: Nie, nie chcę dyskutować, nie, nie fajnie poszło. 2-1 dla Iwony.
2: Karolina, pytanie dla ciebie. Coś czarnego.
4: Smoła.
0: Dobrze, znowu dobrze, ale
2: rewelacja.
0: Poszło. I dziewczyny, wiecie co, ja tu się muszę teraz na chwilę wtrącić, bo jest 2-2 i teraz jest kategoria dogrywkowa, musimy rozstrzygnąć, która wygra. Ola przeczyta kategorię i jak któraś z was wie, to broń Boże, nie krzyczy odpowiedzi, tylko krzyczy swoje imię. Jak już krzyknie swoje imię, to wtedy dopiero odpowiada. Ma na to 3 sekundy, okej? Okay? Ola, masz dogrywkową kategorię?
2: Mam, mam. Okay, dziewczyny, okay. Czy wy jesteście gotowe i czy rozumiecie zasady?
4: Tak.
2: Dobrze, okay. To uwaga, kategoria to piłkarz.
4: Karolina.
0: Karolina. W związku z tym Iwona wygrywa. Karolina się zgłosiła, nie odpowiedziała. Iwona wygrywa, to mógł być Smolarek, Saganowski, Szewczenko czy ktokolwiek. Iwona wygrywa i wybiera sobie nagrodę. Albo torbę, albo butelkę. Możesz podpowiedzieć, co jest fajniejsze, Olu.
2: Nie wiem, a co byś Iwona po prostu wolała?
4: Ja torbę bym chciała.
2: Torbę. Dobra. Masz dużo tego mandżuru, trzeba gdzieś tą sałatę nosić, prawda?
0: No to dla Karoliny mamy butelkę oraz dobre słowo. Trzymajcie się, dziewczyny. Wszystkiego dobrego, miłego dnia.
2: Na razie.
4: Wzajemnie. Do usłyszenia.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.

0: Linkin Park w Radiu SK i bardzo fajnie, że Linkin Park, ale teraz będziemy mówić o Backstreet Boys. Proszę sobie wyobrazić, że ten zespół jeszcze jest, on działa. Mało tego, Ola Kot była na koncercie Backstreet Boys. Jak ty tam trafiłeś? Jak to się stało?
1: Zadzwonił do mnie taki znajomy razem z moją przyjaciółką, zaproponowali, czy byśmy tam sobie nie pojechali do Düsseldorfu na koncert Backstreet Boys.
0: No. Tak. Dobrze, a powiedz, czy oni dalej grają w piątkę, tak jak grali w latach 90?
1: Grali w piątkę i co ciekawe, co oni śpiewają na żywo, coś, co nie jest dzisiaj popularne.
0: I oni śpiewają te same piosenki, I want it that way i tak dalej?
1: Tak, everybody.
0: I śpiewali to?
1: Yeah.
0: I poczułaś się znowu, jak miała 15 lat, 10. A w którym ty się podkochiwałaś? Bo jak lubiłaś Backstreet Boys, to na bank się podkochiwałaś w Nicku Carterze na
1: właśnie
0: przykład.
1: W Nicku trochę mniej, a bardziej w Brianie.
0: Tak, który to był?
1: On taki najniższy był, taki blondynek, taki...
0: I dalej ci się podoba, jak go zobaczyłaś?
1: Właśnie nie. Jak go teraz po latach zobaczyłam, to już trochę mi się przestał podobać. Chyba najlepiej się ten Nick Carter trzyma, mam takie wrażenie.
0: Czyli właściwie cieszysz się, że wtedy ten Brian nie
1: że nie zadzwonił do mnie. No, podobno próbował, ale nie nadzwonił się finalnie.
0: Alan Walker i Faded, to za moment w SC.
2: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na SK.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18. Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
3: Autopromocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Kraków. Zjedź na przewóz i poznaj najnowocześniejsze i największe centrum serwisowe Mercedes-Benz w Małopolsce. Nowoczesna diagnostyka i cyfrowy proces obsługi samochodów osobowych, dostawczych, ciężarówek i autobusów. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź najwyższy standard obsługi Mercedes-Benz Sobiesław Zasada Automotive. Kraków Feliksa Wrobela 6. Zjazd z S7 Kraków Przewóz.
5: Jak przechytrzyć raka? Lekarz-onkolog Maria Srebro-Stańczyk.
6: Nowotwory złośliwe są jednym z największych zagrożeń dla naszego stanu zdrowia. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, zgłoś się do specjalisty. Możesz również skorzystać z onkologicznego telefonu zaufania.
5: Onkologiczny telefon zaufania 501-352-115. Więcej na www.profilaktykawmalopolsce.pl. Prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz zmniejszania umieralności na nowotwory w Małopolsce. Program zrealizowano ze środków finansowych województwa małopolskiego.
7: Kraków, czas na hokej. Komarch Krakowia wraca do gry. Załóż barwy, zabierz bliskich i stwórzmy atmosferę, której nie zapomni nikt. Widzimy się przy Siedleckiego 7. Bilety dostępne na bilety.krakowia-hokej.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: A teraz w RTV Euro AGD.
10: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
11: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: Back to Yours w Esce. Za moment będzie prognoza pogody. Jesteś przygotowana, Ola?
1: Jestem zwarta i gotowa, żeby powiedzieć, jaka będzie pogoda.
0: No to za moment, później newsy w Esce.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
3: Reklama.
4: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas, Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105. Dr. Materas, teraz twój sen w stylu italiano!
5: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
6: Ile można szukać tej roboty?
7: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
6: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats. I mogę zacząć od razu? Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
7: Avalon-logistics.pl.
8: Nie czekaj, zgłoś się!
9: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
10: Szukasz auta, którym bez problemu wjedziesz do strefy czystego transportu? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz szeroki wybór popularnych marek, sprawdzonych w naszym autoryzowanym serwisie. Samochody są gotowe na nowe przepisy i jazdę po Krakowie. Zapraszamy na Aleję Pokoju 63 i na lyko.pl.
11: Nie przegap najbardziej jesiennego miejsca w Krakowie. Dyniowa farma w Galerii Kazimierz. Codziennie i za darmo do 31 października. Dyniowy labirynt, wyjątkowe zdjęcia i prawdziwie jesienny klimat. A ostatniego dnia cukierkowe wyzwanie na czas i kiszony upominek za zakupy. Szczegóły na galeriakazimierz.pl.
12: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie. To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
13: Rano kawa na spokojnie, za oknem cisza.
14: Dzieciaki do żłobka i przedszkola, dwa kroki od domu.
13: Z miasta wracamy szybko, dojazd mamy świetny.
14: Wieczorem zakupy w sklepie obok i spacer wśród zieleni.
13: Tu dzień sam się układa.
14: Osiedle Mozaika na Prądniku Białym od KG Group w wyjątkowych cenach. Już od 12 500 zł za metr.
13: Odwiedź biuro sprzedaży przy Pękowickiej albo zajrzyj po szczegóły na osiedlemozaika.pl.
14: Ułóż swoje życie w idealną mozaikę.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
19: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
20: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
23: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika w Krakowie. motowadowicka.pl.
24: Newsy z drugi na początek. Apele policji o przygotowanie pojazdów do warunków na drogach, bo one bywają już coraz trudniejsze. Nocne i poranne mgły, śliska nawierzchnia, coraz niższe temperatury. Ulica Skotnicka do zjazdu na A4, ciąg Turowicza i Herberta w kierunku węzła Łagiewniki, aleja 29 listopada do Opolskiej, ulica Kocmyrzowska do Ronda Kocmyrzowskiego, no i Rondo Grunwaldzkie, tam teraz największe korki w Krakowie, a na termometrach 12 stopni.
22: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika, dystrybutor marek Cupra, Bike, Omoda, Jayku, Cherry, Gili oraz GAG w Krakowie. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
0: Minęła 16. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie w obecności notariusza. Prezydent przez kilka tygodni nie wyznaczył terminu uroczystości. Politycy PiS mówią o zamachu stanu, a marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiada normalne funkcjonowanie Trybunału. W Sejmie te wydarzenia śledził nasz reporter Michał Rawa.
1: Maciej Berek z Sejmu udał się do kancelarii prezydenta, gdzie złożył pismo z notarialnym poświadczeniem ślubowania. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że prezydent nie miał prawa odmówić ślubowania.
2: Miał miesiąc, żeby wypełniać swoje obowiązki.
1: A Karol Nawrocki odpowiedział, że Maciej Berek nadal nie jest sędzią Trybunału. Z kolei prezes PiSu Jarosław Kaczyński przed budynkiem Trybunału stwierdził, że jest to zamach stanu.
0: Koszalin szykuje się do bicia rekordu. Setki osób będą jednocześnie ćwiczyć resuscytację na fantomach, mówi Małgorzata Kulik, nauczycielka z drugiego liceum ogólnokształcącego w Koszalinie.
3: To jest największa lekcja w Polsce przywracania czynności serca, tak zwanego RKO przy użyciu fantomów.
0: A to wydarzenie w piątek o 11.30. Nowi lokatorzy w Zoo Borysew w Łódzkiem. Do ogrodu przyjechały trzy gerezy angolańskie. To dopiero drugie zoo w Polsce, w którym można zobaczyć ten gatunek. Małpki już podbiły serca zwiedzających.
21: Ciekawa, no ładna.
25: Te akurat mi się najbardziej podobają z tych wszystkich. Mają inny jakby kolor, wyróżniają się jakby ze środowiska.
0: Małpki nie mają jeszcze imion, a zoo wkrótce ogłosi konkurs na ich wybór.
26: SK Kraków News.
24: Kasia Snakowska. Nie zgadzamy się na wycięcie blisko 300 drzew, alarmują mieszkańcy Krakowa. Chodzi o planowaną przez Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej budowę kompleksu strzelnic. Inwestycja tuż obok zabytkowego fortu Bronowice to według nich zagrożenie dla przyrody.
27: Niszczenie ekosystemu jest niedopuszczalne.
28: Nie zgadzamy się na to, żeby uczelnia z buta wchodziła w przestrzeń, w zieloną.
24: Czekamy na komentarz uczelni. Wszyscy obywatele świata mogą uratować życie. To hasło Światowego Dnia Przywracania Czynności Serca w Krakowie. Darmowe warsztaty z resuscytacji w piątek w AIS-ie.
29: Sońta i Koroście.
30: Sońta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
31: No właśnie, Sońty nie ma, ale to jest chyba dobra informacja dla wszystkich Polaków, bo jest Ola Kot. Witamy cię serdecznie,
32: jestem.
31: Olu, raz jeszcze.
32: Podkreślam, nie ma Sońty, jestem ja, ale powiedz, czy ty sobie śmieszkowałeś, czy to naprawdę nie znasz piosenki Idzie dys, idzie dys, idzie sikawica.
31: Nie znam piosenki naprawdę Idzie dys, nie... idzie dys, idzie sikawica. Skąd ty? A weź za mną
32: cię, czekaj. Idzie dys, idzie sikawica, uleje usiece, uleje usiece, uleje usiece, Janickowelica.
31: Mam nadzieję, naprawdę? Że będziemy grali to codziennie w SC od dzisiaj.
32: Na razie.
31: Na razie jednak Zalia.

0: Miley Cyrus w Radiu SK. Dzisiaj jest 14 dzień października, dzisiaj jest Dzień Nauczyciela. Wszystkim nauczycielom składamy najlepsze życzenia. Dzisiaj dzieci mają wolne. Moje dzieci nie poszły dzisiaj do szkoły.
1: Wszystkie dzieci dzisiaj chyba świętowały w domu. Mogły się wyspać.
0: Tak, no ale akurat dzieci jak mają wolne, to wtedy nie śpią. Wstają o 6.
1: Wtedy akurat mają taki dzień, że akurat tak bardzo wcześnie wstają. A ty do szkoły wstawałeś z uśmiechem na twarzy?
0: Bardzo szerokim uśmiechem na twarzy. I wyglądało to niekorzystnie, bo ja miałem problem z górną jedynką, wiesz? No ale i tak się uśmiechałem. Nie przejmowałem.
1: A nauczyciele cię kochali?
0: Nie wszyscy. Myślę, że pani z polskiego niespecjalnie i ja jej też niespecjalnie, bo ja się trochę niedobrze zachowywałem. Miałem z nią poważny konflikt, bo miało być przedstawienie na koniec roku szkolnego. Mm-hmm. Ja miałem grać małego księcia, wiesz?
1: Czyli rozumiem, że rola główna.
0: Rola główna. Miałem grać małego księcia i już się nauczyłem tej kwestii o tych lisach, różach i tak dalej.
1: Tam sporo jest do mówienia.
0: Tak, tak. A ja lubię mówić akurat. No i ona powiedziała ostatecznie, że ja nie mogę być małym księciem, bo ja się źle zachowuję. Ale to nie przystoi małemu księciowi, żeby się źle zachowywał. Było mi tak przykro, bo chciałem grać tego małego księcia. Już później nigdy nie zagrałem małego księcia, a cały czas to marzenie gdzieś mam z tyłu głowy.
1: No to wie? Może jakoś tutaj eskowo byśmy to zrealizowali, co?
0: Możemy o tym
1: pomyśleć. A Sońta by wtedy kim był w tej inscenizacji?
0: Sońta byłby kulą ziemską.

0: Hot If w Radiu SK. Będziemy teraz gadać o grach komputerowych. Olu, czy ty grałaś w jakąś grę? Czy grasz w grę?
1: No ja jestem z tego pokolenia, że ja I Love Simsy.
0: Simsy tak, grałaś, tak.
1: Cassandra Ćwir i prowadzenie tam rodziny i całej kariery, coś pięknego. Aha. Ale grałam też trochę w Need for Speeda.
0: A, czy miałaś taką żyłkę w kierowcy wyścigowego?
1: Miałam. I nawet w Counter-Strike'a trochę gdzieś tam pograłam z moimi kuzynami, bo miałam starszych kuzynów, więc mnie wprowadzili w ten świat.
0: Teraz mamy właśnie komunikat dla ludzi, którzy lubią pograć, bo jest coś takiego jak PGA Poznań Games Arena. To jest za 10 dni w Poznaniu. Mamy zaproszenia na tę imprezę i mamy też do wygrania komputer level up warty 11 tysięcy złotych.
1: Wow.
0: Gramy o ten komputer od poniedziałku, wyobraź sobie. I pierwszą odsłonę walki wygrał słuchacz Michał. Wczorajszą wygrał słuchacz Michał i dzisiaj do słuchacza Michała też będziemy dzwonili. Może dzisiaj znowu wygra, ale jeszcze nie wiemy, z kim będzie grał. I to jest właśnie pytanie do was, kochani. Czy chcecie zagrać z Michałem o ten komputer? Jeżeli chcecie, to wejdźcie na sk.pl i napiszcie, dlaczego mamy zagrać akurat z wami, tak?
1: Czyli czekamy na zgłoszenia.
0: Zgłoszenia na sk.pl, tak jest.
2: Radio SK. Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie.
5: Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
7: Już to czytałyśmy?
6: Już to wymyśliłam.
8: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
11: 18,47,12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24,39.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Jakie to jest dobre.
15: O, co chrupiesz?
14: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
15: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
14: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
16: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
19: To będzie ostatnia reklama.
9: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: I'm good. Mam nadzieję, że wszyscy są good, bo teraz będziemy grali o poważne rzeczy.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, dystrybutor i producent sprzętu komputerowego.
0: A te poważne rzeczy, kochani, to jest komputer Level Up warty 11 tysięcy złotych, na którym można zagrać we wszystko. Można zagrać w symulację życia nawet, wiesz, Olu?
2: Oj, wiem, no to jest niezły sprzęt. Będę grał w grę, nabiera nowego znaczenia.
0: Oczywiście, że tak. I o ten komputer gramy od poniedziałku do piątku. W poniedziałek wygrał Michał, we wtorek Michał znowu grał i znowu wygrał i dzisiaj znowu Michał będzie grał. Cześć, Michał!
3: Siema. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: My też cię pozdrawiamy, słuchacze już cię znają, bo ty już grasz od poniedziałku. Czy czujesz już takie ciśnienie, że ty teraz już musisz, że ty jesteś, jak wiesz, Adam Małysz na skoczni, że ty już nie masz wyjścia, że musisz?
3: Dokładnie, wyjdź mi z głowy.
2: Dobrze, czyli jest stres już od rana. Wstajesz rano i sobie myślisz, o kurde, dzisiaj będą znowu dzwonić zeski.
3: Nie, ja nie idę spać. Cały czas się uczy.
0: Dzisiaj twoim rywalem będzie Krystian. Czy Krystian, jesteś gotowy pozbawić Michała tego komputera, przynajmniej wirtualnie na razie?
4: Będziemy się starać.
0: Okej, zasady są następujące, że Ola będzie czytała pytania. Kto zna odpowiedź, ten krzyczy swoje imię i odpowiada. Dobrze to punkt, źle to punkt dla przeciwnika. Tych pytań jest 3. I kto będzie miał więcej punktów po tych 3 pytaniach, ten przechodzi do jutrzejszej rozgrywki, a kto przegra, dostaje fajne nagrody pocieszenia. Czy wszystko jest jasne?
3: Tak.
0: Olu, czy odpalamy pierwsze pytanie?
2: Tak, panowie, jesteście gotowi? Mogę odpalać pierwsze pytanie?
3: Tak.
2: Dobrze, no to pierwsze pytanie brzmi: ile razy Bartosz Zmarzlik zdobył indywidualne Mistrzostwo Świata na żużlu?
0: Nie wszyscy naraz.
2: Biją się o to, kto będzie odpowiadał na to pytanie.
0: No nic, nie ma chętnego, przechodzimy do drugiego pytania.
2: Ale ja jak zobaczyłam to pytanie, to od razu powiedziałam, że to jest bardzo trudne pytanie.
0: 6 razy zdobył Bartosz Zmarzlik Mistrzostwo Świata na żużlu, ale gdybym nie był pewny, też bym nie mówił. Drugie pytanie, Olu.
2: Uwaga, pytanie numer 2. Jak nazywa się stolica Słowacji?
0: Halo, panowie, jesteście tam? No nic, nie ma chętnego. Bratysława się nazywa stolica Słowacji. Panowie, jesteście tam?
2: Ale panowie,
0: tam,
2: czy wy żyjecie tam w ogóle po tej drugiej stronie?
3: Jesteśmy.
0: Ale taką mają strategię, że jak nie są pewni, no to jest trzecie pytanie i wiecie co? Jeżeli teraz nikt się nie zgłosi, będą dogrywkowe, a jeżeli ktoś się zgłosi i odpowie dobrze, no to wygrywam, no bo po 3 pytaniach ktoś tam będzie miał więcej punktów.
2: Czy na pewno mnie słyszycie? Mogę zadawać to pytanie?
3: Tak, słyszymy.
2: Dobrze, proszę cię nie śmiać, proszę się skupić.
0: Ze mną nie było problemu, ty chyba ich trochę przestraszasz, wiesz?
2: Ja straszę,
0: no
2: przepraszam, że jestem ostatnia, jeśli chodzi o straszenie
0: ludzi. Ja wiem właśnie, rzeczywiście. Dobra, dawaj to pytanie, Ola.
2: Pytanie numer 3. Jaki przysmak Mario wywołał pandemię w serii gier The Last of Us?
0: Chłopaki, jaki przysmak Mario wywołał pandemię w serii gier The Last of Us? Nie ma odpowiedzi. Znowu, ten przysmak
2: ale,
0: to jest...
2: Ale taktycznie zadałeś to pytanie jeszcze raz. jakby nie było słychać za pierwszym.
0: Panowie, ten przysmak to grzyb. Wiecie?
2: No przecież Mario i grzyby, jasna sprawa.
0: Słuchaj, wiesz co, może umówmy się tak, że może ja zadam pytanie.
2: Dobrze, to ja się teraz odłączam z tej zabawy, słuchajcie, ja się odłączam.
0: Dobra, uwaga, panowie. Pytanie brzmi następująco. Ile województw jest w Polsce?
3: Michał
0: był pierwszy.
3: 16,
0: to jest dobra odpowiedź. Michał wygrywa. Widzisz, Ola, jak się zadaje pytania?
2: Właśnie nie wiem, ja dobrze, że tylko jestem dzisiaj raz na gościnnych występach. Ja już tu nie przychodzę.
0: Chłopaki, dlaczego nie chcieliście odpowiadać na pytania Oli?
3: Ja już z przyzwyczajenia czekałem na pana.
0: Dobra, jak to teraz sytuacja wygląda? Michał, ty przechodzisz do jutrzejszej rozgrywki, czwartek, po raz czwarty będziesz z nami grał. Właściwie to ja już cię zaraz zrobię chrzestnym mojego dziecka, tak długo się znamy. Krystian, a dla ciebie mam następujące informacje. Wręczam ci podwójne zaproszenie na PGA Poznań Games Arena. Wręczam ci 300 zł kieszonkowego i jeszcze głośnik przenośny Hama. Może być?
3: Super, dzięki.
2: Fajne nagrody.
0: Oczywiście.
3: Fajne.
0: Oczywiście.
2: Tak, ale jednak jak pan redaktor Korościel przeczyta pytania, to każdy nagle zna odpowiedź.
3: To jest, może być.
0: Dobra, słuchajcie, jutro już Olki nie będzie. Znaczy, nie, że ona coś źle zrobiła, po prostu i tak miało jej nie być.
2: Dobra, spoko, nie przyjdę, jest okej, okay, nie przyjdę.
0: Trzymajcie się, chłopaki, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy.
2: Pa!
3: Dzięki.
0: Pa!
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl

0: Matt Con i Baggin w Radiu SK. Dzisiaj jest Dzień Nauczyciela, 14 dzień października, w związku z czym nasza przesympatyczna profesor Aleksandra przygotowała zadanie dla naszych przesympatycznych słuchaczy.
1: No bo dobrze się ze szkoły wspomina takie różne przypały, takie różne jakieś fajne sytuacje, więc może dajcie nam znać na naszym eskowym messengerze, co takiego fajnego za czasów szkolnych odstawiliście, z czego w sumie z perspektywy lat możecie być na przykład dumni.
0: Nagrywajcie głosówki. Odwaga. W tej sprawie. Profesor Ola może nawet jakąś nagrodę będzie miała, jak głosówki będą interesujące.
1: Znajdę, wygrzebię. Dajcie tak fajne historie.
2: Promocja. Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydygiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
15: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
16: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
18: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. 2 sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: W Galerii Krakowskiej szyjemy Jaśki na miarę.
20: Radosnego uśmiechu małych pacjentów.
19: W sobotę 17 października weź udział w akcji Uszyj Jasia w Galerii Krakowskiej.
20: Od 11 do 18 czekają na Ciebie instruktorzy, maszyny do szycia i potrzebne materiały. Nie umiesz szyć? Wszystkiego Cię nauczymy.
19: Jaśki trafią do małych pacjentów krakowskich szpitali. Pomóż nam wywołać ich uśmiech.
21: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
22: Jakie to jest dobre.
23: O, co chrupiesz?
22: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
23: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
22: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Jesienny off w salonie Hof. Tylko do 25 października. Do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof Kosucicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
26: I po reklamie.

0: To jest, proszę państwa, ulubiona piosenka geologów. Morena. Nie wiem, czy wiesz, Olu, że morena to jest taka gleba, wiesz?
1: Gleba. Morena. Chociaż kiedyś taka inna piosenka była. Morena, I give you my heart, czy coś takiego.
0: To była Macarena.
1: Nie.
0: Tak?
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
6: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
8: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
11: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w Centrum Serenada, Ponarce i krakowskich outletach.
12: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
13: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
12: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
14: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
12: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
15: Szukasz auta, którym bez problemu wjedziesz do strefy czystego transportu? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz szeroki wybór popularnych marek, sprawdzonych w naszym autoryzowanym serwisie. Samochody są gotowe na nowe przepisy i jazdę po Krakowie. Zapraszamy na Aleję Pokoju 63 i na lyko.pl.
16: Czujesz rytm? Weź udział w Rule the Dance Floor już 17 października w Bonarce. W programie warsztaty taneczne, jazz, hip-hop, commercial, a na finał Dance Battle. Dziesiątki nagród do zdobycia, w tym karty podarunkowe Bonarki. Zapisy i szczegóły na bonarka.com.pl. Bonarka to o nas.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
19: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alematerace, www.alematerace.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble, oferujący meble z drewna oraz materace. Meblemagnat.pl.
7: Utrudnieniami, ale przy utrzymanym ruchu. Jutro wieczorem rozpocznie się remont A4 na bardzo newralgicznym dla Krakowa odcinku między Skawiną a Zakopianką. Prace będą prowadzone od 20 do 6 rano. Na nitce w kierunku Rzeszowa dostępny będzie jeden pas ruchu. Pochmurno w Krakowie. Tej nocy 6 stopni.
20: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alematerace, oferujący produkty marki Magniflex. Kraków, Wielicka 87. www.alematerace.pl. Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble. Meblemagnat.pl.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
22: Z
1: Zbliża się 17. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Prezydent Karol Nawrocki w Trybunale Konstytucyjnym spotkał się z prezesem Bogdanem Święczkowskim. Wizyta odbyła się w dniu politycznych napięć wokół ślubowania Macieja Berka. Przed siedzibą TK doszło do przepychanek z policją. A przypomnijmy, prezydent nie uznaje ślubowania Berka w Sejmie, a rząd przekonuje, że odbyło się ono zgodnie z prawem. Paliwo drożeje mimo pakietu CPN. Jak tłumaczą eksperci, program ogranicza ceny, ale nie zatrzymuje ich wzrostu. Kierowcy płacą więcej, bo drożeje ropa na światowych rynkach.
19: Wydaje się, że jesteśmy w szczycie takiego trudnego okresu. Ze względu na to, że mamy szczyt zapotrzebowania przede wszystkim na paliwo dieslowskie, no bo jeszcze trwają prace rolne, bo zaczyna się sezon grzewczy.
1: Mówi Dawid Czopek, ekspert do spraw rynku paliw. Jutro litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 7 zł i 1 grosz, a za litr oleju napędowego zapłacimy nie więcej niż 8 zł i 5 groszy. Ekologiczna szkoła w Dąbrowie Górniczej w podstawówce numer 26 do spłukiwania toalet wykorzystuje się deszczówkę.
22: Rynny są tak podpięte, że woda, która spływa z dachu, jest odprowadzana do tych zbiorników. Cywia Dębska, dyrektor szkoły. Tam działają pompy, które z kolei tłoczą wodę, no i przy spłukiwaniu jest wykorzystywana do spłuczek.
1: A szkoła ma też panele fotowoltaiczne i magazyn energii. Do sprzątania z kolei nie używa się detergentów, wystarczy sama woda.
23: SK Kraków.
24: Kasia Stankowska, ponad 15 miliardów złotych, tyle w ubiegłym roku wydali w Krakowie turyści. To niemal trzykrotny wzrost w porównaniu z 2016 rokiem. Z tej kwoty około 9,5 miliarda złotych zasiliło bezpośrednio lokalną gospodarkę.
25: Patrzymy się na turystę jakościowego, który przyniesie nam więcej zysku.
24: Mówi Katarzyna Gądek, wicedyrektor do spraw turystyki Urzędu Miasta. Kraków usuwa azbest. Można się już ubiegać o bezpłatne usunięcie azbestowych dachów i elewacji oraz transport odpadów. Wniosek trzeba złożyć do 21 października.
26: Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
0: A tak naprawdę to jest Kot i Korościel, czyli KK w Radiu SK.
1: Przypomniałeś mi o tym, o nazwie naszego duetu KK. Ja
0: mam nadzieję, że kiedyś jakiś lektor to nagra, bo to naprawdę uważam, że nazwa jest tak dobra, że godna nagrania.
1: Znam jednego lektora, poproszę go.
0: A właśnie, nawet masz blisko. Clean Bandit, Demi Lovato, teraz w SC.

0: Avicii i Levels w Radiu SK. Jest 11 minut po 17, dzisiaj jest 14 października, czyli Dzień Nauczyciela i Ola miała prośbę do naszych słuchaczy. Możesz powtórzyć tę prośbę, Olu?
1: Prośba była taka, żebyście dali znać, jakie przypały zaliczyliście w szkole, ale takie pozytywne, z których jesteście gdzieś tam dumni.
0: Tak, słuchamy.
2: Byłam w pierwszej gimnazjum, to moja mama kupiła pierwszy taki nasz aparat cyfrowy, taki malutki. I z koleżankami zrobiłyśmy sobie sesję na kibelkach.
0: No masz, ale coś mi mówi, Olu, jak patrzę w twoje oczy, że ty też miałaś podobne doświadczenie.
1: Nie, no ja pamiętam te takie zdjęcia właśnie w toaletach, różne sesje zdjęciowe. Ja jestem tylko ciekawa, czy nasza słuchaczka była w ubraniu.
0: Ale widzisz, to ja powinien być ciekawy, a nie ty. Ja jednak potrafię się kulturalnie zachować. No wiesz, to myślę, że nie uzyskamy odpowiedzi na to pytanie, ale możemy nagrodzić naszą słuchaczkę, prawda?
1: Ale zdecydowanie, bo to tak się miło wspomina.
0: Oczywiście.
1: A jeszcze lepiej by było, jakby nam te zdjęcia wysłała, jakby gdzieś
0: znalazła. A jednak, no tak, dobra, okej, tak. Na sk.pl proszę nadsyłać te zdjęcia dla Oli, z dopiskiem dla Oli, a słuchaczce Kamili wysyłamy eskowe gadżety.

0: Temper City w Radiu SK. To jest audycja KK, czyli Kot i Korościel. I korzystając z tego, że Ola Kot jest tutaj w studiu, ja się dowiaduję wiele o tak zwanym redyku. Dobrze mówię?
1: Dokładnie tak.
0: Redyk
1: to jest
0: sprowadzanie owiec z powrotem z hali do...
1: Do właścicieli.
0: Do właścicieli. Tak. A to jest tak, że właściciel ma owce i on ją oddaje bacy, czy komu?
1: Tak, dokładnie tak. No, baca jak ma te owce, to zazwyczaj to nie są wszystkie jego owce, aha, tylko po prostu są owce jeszcze od innych właścicieli. On je bierze w kupę i je zabiera na halę. A potem jak schodzi, czyli jest redyk, no to jedzie potem oddać właścicielom.
0: No dobrze, owce. A kiedy? Oni tam w kwietniu, w maju zaprowadzą na halę?
1: Tak, to zależy, kiedy będzie trawka, no bo one sobie tam muszą
0: i
1: schować
0: trawkę.
1: I one tam
0: 5 miesięcy same siedzą?
1: No tam z juhasami są, także juhasy to jest... Bycie juhasem to jest bardzo ciężka robota.
0: Naprawdę? Ale podobno te juhasy są przystojne chłopaki, tak czy nie?
1: Wiesz co, teraz jak byłam, to poznałam. Na oko pan miał 80 lat.
0: No
1: nie
0: i co?
1: Miał,
0: no i gdzie jest problem?
1: Nie miał zębów, no ale był bardzo wesoły, sympatyczny był. I powiedział mi, że praca w telewizji to nie praca.
0: Tak? A ja się zgadzam z tym juhasem. Ja chyba kiedyś też na starość zostanę juhasem. Wiesz, mam plan. Radio
2: SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata. W klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pan zalecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999.

0: 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Jakie to jest dobre.
2: O, co chrupiesz?
1: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
2: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
1: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W Galerii Krakowskiej szyjemy Jaśki na miarę.
5: Radosnego uśmiechu małych pacjentów.
4: W sobotę 17 października weź udział w akcji Uszyj Jasia w Galerii Krakowskiej.
5: Od 11 do 18 czekają na Ciebie instruktorzy, maszyny do szycia i potrzebne materiały. Nie umiesz szyć? Wszystkiego Cię nauczymy.
4: Jaśki trafią do małych pacjentów krakowskich szpitali. Pomóż nam wywołać ich uśmiech.
6: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
7: I po reklamie.

0: Ed Sheeran w Radiu SK. Kochani, za 28 minut 18, czyli to trzeba już powoli wychodzić z roboty do domu. Mam nadzieję, że już wyszliście. Tymczasem mam informację, która może zawrócić w głowach ludziom, którzy mają psy. Wiesz, ty masz psa, nie?
1: I nawet dzisiaj jest tutaj z nami.
0: Jest w studiu, tak. Nazywa się Chudy. I jest chudy, prawda?
1: Jest chudy, ale może kiedyś być gruby. No mam nadzieję, że tak nie będzie.
0: Ale słuchaj tego. Psy mają dominującą łapę. Samce zwykle są lewołapne, a samice prawołapne. Wiedziałaś o tym?
1: Nie wiedziałam. No, tak jakby, że ludzie, no to wiadomo sprawa. Jedni piszą prawą, drudzy lewą. Ale
0: psy też. A weź go zawołaj i powiedz
1: chudy,
0: mu, żeby dał łapę.
1: Chodź tutaj.
0: I powiedz, żeby dał łapę. Którą da?
1: Łapa. Lewa.
0: Lewa. No to jest samiec.
1: To jest samiec.
0: To jest samiec alfa, powiem ci.

0: September w Radiu SK. Proszę Państwa, niechętnie ludzie przyznają się do swoich błędów, do swoich gaf, ale Ola Kot to jest osoba wysokiej kultury i też tak niezwykle pokorna. Teraz chciałaby się przyznać, że nie zawsze była idealna.
1: Nie zawsze byłam idealna, przyznaję się do tego. Ja po prostu świetnie kombinowałam i kiedyś w liceum, ja miałam bardzo zgraną klasę w liceum, postanowiliśmy, że na WOS-ie podłożymy gotowca.
0: To jest wiedza o społeczeństwie.
1: Tak, tak. Była grupa A, grupa B, przygotowaliśmy sobie pytania. Pytań było 4, więc wszyscy zgrani podłożyliśmy tego gotowca, mimo tego, że pan 10 pytań zadał, a na gotowcu były tylko 4, ale stwierdziliśmy, że dobra, podkładamy. No i potem mija tydzień, pan mówi, że doszło do dziwnej sytuacji w sprawie tych kartkówek, my już cali w strachu, że on się zorientował, a on mówi, że jeden chłopak napisał 10 pytań i on nie rozumie, o co chodzi, że dlaczego ten jeden chłopak myślał, że czego oszuka, że podłoży inne pytania, a on co, da mu 5 i nie dał mu 1.
0: Słuchaj, mam nadzieję, że ten jeden chłopak słuchał teraz tej historii.
1: Łukasz, pozdrawiam cię bardzo serdecznie.
0: I ten Łukasz teraz myśli sobie, Olka, ty świnio, wiesz? On tak pewnie myśli.
2: Promocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji. Autopromocja.
5: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
6: mam? Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
2: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
8: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
9: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
10: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
11: Kraków, ruszamy dalej.
12: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
13: Jakie to jest dobre.
14: O, co chrupiesz?
13: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
14: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
13: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
15: Kraków. Zjedź na przewóz i poznaj najnowocześniejsze i największe centrum serwisowe Mercedes-Benz w Małopolsce. Nowoczesna diagnostyka i cyfrowy proces obsługi samochodów osobowych, dostawczych, ciężarówek i autobusów. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź najwyższy standard obsługi Mercedes-Benz Sobiesław Zasada Automotive. Kraków Feliksa Wrobela 6. Zjazd z S7 Kraków Przewóz.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: A teraz w RTV Euro AGD.
18: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
19: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.

0: Watch this, watch this. To jest SK za 5 minut 18. Będą newsy, a później jak zwykle imprezka. Zapraszamy. Radio
1: SK. Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
2: Reklama.
3: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
4: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
3: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
4: Magnifique!
3: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
4: No, Hisense Media Expert to ma sens.
5: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Szukacie pomysłu na weekend? Dyniolandia! Tysiące dyni, labirynt ze słomy i mini zoo. To farma dyniowa w Krakowie, więc daleko jechać nie trzeba. Wpadnijcie całą rodziną do końca października. Dyniolandia. Kraków, Bulwarowa 39, przy Zalewie Nowochódzkim.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
8: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Nie przegap najbardziej jesiennego miejsca w Krakowie. Dyniowa farma w Galerii Kazimierz. Codziennie i za darmo do 31 października. Dyniowy labirynt, wyjątkowe zdjęcia i prawdziwie jesienny klimat. A ostatniego dnia cukierkowe wyzwanie na czas i kiszony upominek za zakupy. Szczegóły na galeriakazimierz.pl.
2: Jakie to jest dobre.
3: O, co chrupiesz?
2: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
3: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
2: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
4: Jak przechytrzyć raka? Lekarz-onkolog Maria Srebro-Stańczyk.
5: Nowotwory złośliwe są jednym z największych zagrożeń dla naszego stanu zdrowia. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, zgłoś się do specjalisty. Możesz również skorzystać z onkologicznego telefonu zaufania.
4: Onkologiczny telefon zaufania 501-352-115. Więcej na www.profilaktykawmalopolsce.pl. Prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz zmniejszenia umieralności na nowotwory w Małopolsce. Program zrealizowano ze środków finansowych województwa małopolskiego.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ile można szukać tej roboty?
8: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
7: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats.
9: I mogę zacząć od razu?
7: Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
8: Avalon-logistics.pl.
7: Nie czekaj, zgłoś się!
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika w Krakowie, motowadowicka.pl.
12: Tej nocy w Krakowie już nie tak zimno i mglisto jak poprzedniej, bo 6 stopni w tym najchłodniejszym momencie. Najbliższe dni nie przyniosą rewolucji w pogodzie. Jutro i w piątek do 14 stopni maksymalnie i niewielkie przejaśnienia. W sobotę najcieplej 15 stopni, ale za to duże zachmurzenie. Niedziela i poniedziałek z opadami deszczu. W prognozach z dłuższym terminem nie widać wartości powyżej 15 stopni Celsjusza.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika, dystrybutor marek Cupra, Bike, Omoda, Jayku, Cherry, Gili oraz GAG w Krakowie. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
13: Jest 18. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Utrudnienia na S17 w stronę Lublina. Przed węzłem na Łęczów zderzyły się bus i ciężarówka. Dwie osoby są ranne, a korek ma kilka kilometrów. Leki psychotropowe mogły trafiać do uczniów. Zatrzymano 44-letniego nauczyciela z Krakowa. Miał współpracować z lekarzem wystawiającym recepty na opioidy. Sprawa może mieć związek ze śmiercią 4 młodych kobiet.
11: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
14: SK Sport News.
13: Manchester City zmierzy się dziś z PSG, a Roma zagra z Realem Madryt. Porto powalczy na wyjeździe z Realem Betis. Wszystkie mecze rozpoczną się o 21:00. Iga Świątek poznała rywalkę w 1/8 finału turnieju w Wuhan. Polka zmierzy się z Amerykanką Ashlyn Kruger, a mecz jutro nie wcześniej niż o godzinie 13:00.
11: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
14: SK Kraków.
12: Kasia Snakowska, benedyktynki ze Staniątek w trudnej sytuacji. Do końca roku muszą rozliczyć budowę wirydarzy dziedzictwa benedyktyńskiego. Trwa wyścig z czasem, bo mniszkom brakuje 4 milionów złotych.
15: Jeśli nie uda nam się wykończyć budynku, no może nam grozić zwrot dotacji unijnych.
12: Mówi siostra Stefania Polkowska, przełożona opactwa. Pomóc siostrom można odwiedzając ich sklepik lub wpłacając datki na konto opactwa mniszek benedyktynek w Staniątkach. Zakrzówek zamknięty jeszcze do jutra. Trwają tam badania ichtiologiczne. Ryby są odławiane z pomocą specjalistycznego sprzętu.
16: Imprezka. Ja wiem, że pogoda to już taka totalnie jesienna, ja wiem, że nie wszystko się zgadza, ja wiem, że czasem są problemy i wszystko inne, ale są też hity na czasie i ja tymi hitami na czasie będę starał się was leczyć, a przynajmniej wprawiać w dobry nastrój. Mati Fuczyło, dzień dobry, cześć, to Tate McRae, Just Keep Watching.

0: To David Guetta, One Republic. I don't wanna wait. Vesta 10 minut po godzinie 18. Ja wiem, wspomniałem już o tej pogodzie, że ona nie taka przyjemna, że ona nie taka fajna, ale zastanawiam się, co fajnego dzisiaj u was się zdarzyło. 10 minut już po 18 to predestynuje mnie do tego, żeby zapytać. To po prostu sprawia, że no coś mogło się już dzisiaj wydarzyć. Szef mógł być miły, wyjątkowo miły dzisiaj, albo coś innego się wydarzyło, co sprawiło, że uśmiechnęliście się, albo ktoś był miły na ulicy, albo wy byliście dla kogoś mili. No po prostu cokolwiek się wydarzyło, to mi o tym koniecznie opowiedzcie. Wyślijcie do mnie głosówki na eskowym Messengerze. Ja chętnie o tym posłucham, chętnie się dowiem, chętnie też pokażę innym. I może wszyscy będziemy już do siebie mili i będzie to piękny dzień. Mimo najlepszych chęci. To znaczy, tak nazywa się ten hit, który teraz zagram. Vito Bambino.
1: A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: końca. I bez końca to Oskar Cymse w Radiu SK. 21 minut po 18 to jest imprezka Matifu Czuło. Cześć, słuchajcie, jest rekord w chodzeniu, albo raczej wjeżdżeniu, albo może eksplorowaniu. Słuchajcie, łazik marsjański Perseverance właśnie przeszedł do historii, a to dlatego, że stał się rekordzistą pod względem odległości przejechanej na kołach na innej planecie. No nie miał zbyt dużej konkurencji, ale już teraz łazik pokonał ponad 45 km. W 5 lat, no to wychodzi 25 metrów dziennie. No to niezłe korki na tym Marsie muszą być. Avicii, Rita Ora, Lonely Together, to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Aj!
5: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie. To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK. Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas, Kraków Solway Park, ulica Zakopiańska 105. Dr. Materas, teraz twój sen w stylu Italiano.
5: I po reklamie.

0: I właśnie tak brzmią hity na czasie 23 minuty przed 19. To Eben, Easy Bizu i All My Love. A dziś dzień nauczyciela i to jest ten dzień, kiedy zazwyczaj przynosi się nauczycielom kwiatki albo czekoladę, ale od razu zacząłem wspominać swoich nauczycieli i szkołę i tu pojawia się moje pytanie do was. Jakie mieliście najbardziej szalone historie ze szkoły z nauczycielami w tle? Albo ewentualnie w głównej roli. Co kiedyś udało wam się wywinąć? Albo ewentualnie co kolega wywinął? No bo wiadomo, po czasie to już się wszystko przedawniło, można się ewentualnie przyznać. Dajcie znać, wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze. Mamy eskowe nagrody. Radio SK. Można się przyznawać, uwagi już nie będzie.
1: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS-01 i STS-02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marfil od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
8: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. Trzy dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
11: I po reklamie.

0: WMEO i Fly High. I 5 minut już prawie do 19:00. W Dzień Nauczyciela sprawdzam i szukam waszych śmiesznych wspomnień ze szkoły. Wysyłacie w tej sprawie głosówki na eskowym Messengerze. Cały czas można się przyznawać do rzeczy, które lata temu wam się udało zrobić albo nie udało się zrobić. Do wszystkich przypałów czekam na głosówki, wysyłajcie. Dokładnie tak zrobił też Marek.
1: Ja kiedyś na lekcji matematyki w szkole średniej powiedziałem brzydko na panią. No i w sumie za karę miałem tak, że miałem zakaz przychodzenia na lekcje matematyki. Mogłem przychodzić tylko na kartkówki i sprawdziany. No i dla świętego spokoju mnie przepuściła w trzeciej klasie. To, ale z maturą już było trochę gorzej.
0: Marek, gdyby nie ostatnie zdanie, to uznałbym, że nauczycielka postanowiła zrobić tobie prezent. Kto by tak nie chciał?

0: remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Jak kupują Orły oszczędzania? Przebojowo!
2: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
4: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Jakie to jest dobre.
7: O, co chrupiesz?
6: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
7: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
6: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
8: W Galerii Krakowskiej szyjemy Jaśki na miarę.
9: Radosnego uśmiechu małych pacjentów.
8: W sobotę 17 października weź udział w akcji Uszyj Jasia w Galerii Krakowskiej.
9: Od 11 do 18 czekają na Ciebie instruktorzy, maszyny do szycia i potrzebne materiały. Nie umiesz szyć? Wszystkiego Cię nauczymy.
8: Jaśki trafią do małych pacjentów krakowskich szpitali. Pomóż nam wywołać ich uśmiech.
10: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jesteśmy w sklepie Netto. Czy wie Pani, jaka jest różnica między zapisem najlepiej spożyć przed, a należy spożyć do?
13: Wydaje mi się, że oznacza jedno i to samo, tylko inaczej zapisane.
12: Błąd.
14: Należy spożyć do to informacje o terminie przydatności produktu. Po jego upływie nie należy go spożywać, ponieważ może być szkodliwy dla naszego zdrowia. Co innego w przypadku najlepiej spożyć przed. To informacja, do kiedy produkt zachowuje pełnię swoich właściwości, a po tym terminie nie powinien nam zaszkodzić.
12: Organizatorem akcji mającej na celu ograniczenie marnowania żywności jest Netto.
15: Więcej na netto.pl.
16: I po reklamie.
17: Kraków na czasie.
18: Teatr, w którym to dzieci i rodzice grają główne role. Od 21 do 25 października w Teatrze Figurki i Klikotece festiwal Podskoki i Wykręty. W programie m.in. spektakl rodem z lat 80. tworzony przez rodziców, rodzinne pokazy Teatru Cieni w oknach mieszkań, sesja gier RPG oraz warsztaty sensoryczne. To idealna propozycja na twórczy czas z najmłodszymi od 21 października.
19: Muzyką się żyje.
20: Już mamy imprezowe plany na lato. 19 czerwca w Warszawie zagra Tiesto. To znany na całym świecie producent i DJ, autor takich hitów jak The Business czy Lay Low. Tiesto jest pierwszą ogłoszoną gwiazdą przyszłorocznego Warsaw Music Festival. Ostatnio miałem okazję z nim pogadać na Ibizie i zapytałem go o jego ulubione miejsce w Polsce.
21: I really like Gdańsk.
20: Bardzo lubię Gdańsk. Tam jest bardzo ładnie. Naprawdę lubię tam spacerować. A okolica to chyba jedno z moich ulubionych miejsc, ale Warszawę też lubię. Niedawno Tiesto wydał nowy numer Hard to be Around, który na pewno dziś wieczorem usłyszycie na naszej antenie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Polski rap zdominował internet. Mata i Taco Hemingway wygenerowali najwięcej interakcji w mediach społecznościowych wśród artystów, którzy wystąpili w tym roku na PGE Narodowym. Tak wynika z raportu Instytutu Monitorowania Mediów. Mata wygenerował prawie 2,5 miliona interakcji, a Taco 1,5 miliona. Podium zamyka Sanach. Tym samym polscy artyści zdeklasowali zagraniczne gwiazdy, które zagrały na narodowym, jak na przykład Pitbull czy The Weeknd.
22: Impreza.
20: The Weeknd to na razie jedyny, który możemy mieć, bo do weekendu to jeszcze chwila, prawda? W końcu środa, ale minuta po 19, więc to już prawie czwartek. Zalia, Tylko kochaj mnie, Calvin Harris, My Way. Tak zaczynamy godzina 19. Mati Fuczyło, cześć!

0: To jeden z tych hitów, których przedstawiać chyba nie trzeba. Ale to zrobię. Akcent i Kylie West, 14 minut po 19. Ja dzisiaj zbieram wasze historie ze szkoły, w końcu to dzień nauczyciela. Szymon nagrał głosówkę na eskowym messengerze.
1: Mnie jak kiedyś nauczyciel języka angielskiego zdenerwował, to do kawy wsypałem mu pokruszoną kredę. Do tego stopnia mu chyba tak smakowało, że prawie z fusami wybił.
0: Ja powiem tylko tyle, nie róbcie tego w domu albo w szkole. A wy jakie mieliście historie? O co chodzi, Lolek, i nienawidzę Warszawy. Skąd się

0: To Sylwia Grzeszczak i Mango.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek wieloryba.
2: A teraz zrobi się strasznie śmiesznie, bo weste szukamy waszych historii, które zaczęły się strasznie, jak w horrorze, ale ostatecznie było śmiesznie. Na SK.pl możecie się zgłaszać i opisywać swoje wspomnienia. I dokładnie tak zrobiła też Natalia. Cześć Natalia.
3: Cześć.
2: Dzisiaj jest Dzień Nauczyciela i historia trochę z tym powiązana, bo ty jesteś nauczycielką, prawda? Dobrze rozumiem?
3: Tak, zgadza się. No to podstawowej.
2: No to wszystkiego najpiękniejszego w takim razie. No i teraz najważniejsze pytanie z mojej strony, to jaka była ta historia, co się wydarzyło?
3: No wiesz, jak to bywa na wycieczce szkolnej, pojechaliśmy sobie w góry w wieczór, no dzieciaki dokazywały do gdzieś tam godziny drugiej w nocy, no i stwierdziliśmy z koleżanką, że coś słychać, więc sprawdzimy, czy jest bezpiecznie. Zapomnieliśmy tylko o jednej rzeczy, że drzwi się otwierają tylko od środka, więc my na zewnątrz, noc, gdzieś tam szczekające psy, mgła, no i była opcja, jak tutaj się dostać do środka.
2: No jak się udało?
3: Jak się udało, mieliśmy dwie opcje, albo zapukać do dzieciaków, albo zadzwonić do koleżanki. Na szczęście odebrała telefon, także czyli, to się uratowane.
2: Czyli sukces, ale pytanie brzmi, czy uczniowie śmiali się następnego dnia?
3: Wiesz, to było zabawnie.
2: Ale teraz będą mogli zazdrościć. Słuchaj, pomarańczowe słuchawki JBL i dwa zaproszenia na film Upadek wieloryba są twoje.
3: Super, bardzo się cieszę.
2: To pięknie, a jeżeli wy chcecie, drodzy słuchacze, to zgłaszajcie się już teraz na sk.pl za darmo.
1: Sponsorem konkursu był dystrybutor filmu Upadek wieloryba.
4: Autopromocja.
5: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela. Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
4: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
8: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
9: We must fight together.
8: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK. Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedyś.

0: Kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Dyskretne kamery, czułe podsłuchy i profesjonalne wykrywacze pomogą Ci ją odkryć. Zadbamy też o kalibrację Twojego alkomatu. Sklep detektywistyczny SpyShop. Kraków, Kazimierza Wielkiego 80. Wejdź na spyshop.pl.
3: I po reklamie.

na błysk to Dawid Podsiadło w Radiu SK. I 14 minut przed 20. Mamy 14 października, mamy Dzień Nauczyciela. Napisała do mnie na eskowym messengerze Kasia. Dzień Nauczyciela, a ja jako nauczycielka przygotowuję właśnie przepyszny smalec na jutrzejszą wycieczkę szkoleniowo-integracyjną dla swoich kochanych nauczycieli z Łęczycy. Kasia, nie wiem czy wiesz, ale właśnie zapragnąłem być nauczycielem z Łęczycy. Pozdrawiam oczywiście wszystkich, nie tylko z Łęczycy, ale też z całej Polski i w ogóle zewsząd naszych kochanych nauczycieli. Ale słuchajcie, jeżeli chcielibyście też na taką wycieczkę się wybrać, może nie szkoleniowo-integracyjną z nauczycielami z Łęczycy, ale za to, no właśnie, gdzieś, nie wiadomo dokąd, ale z naszą eskową ekipą, to da się to zrobić. Cały czas zbieramy ekipę do odlotu ściśle tajnego. Zbieramy naszą ekipę, która poleci razem z nami. Wiemy kiedy, 23 października, wiemy też z kim, czyli z naszą eskową ekipą, no ale do ostatniego momentu nie wiadomo dokąd. Tego dowiecie się dopiero na lotnisku. Chcecie czegoś takiego szalonego, to już teraz wpadnijcie do aplikacji Radia SK i zgłaszajcie się za darmo.

7.30 Hanjo i Malik Montana. Mami! To nowość od tych panów. Oni niedawno zajrzeli do Eski, mieli okazję m.in. zagrać w Państwa Miasta. Wyszło im to świetnie. 8 minut zostało do godziny 20. Ja mam dla Was kolejne hity na czasie. Będzie m.in. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Będzie też Panic at the Disco, ale zagramy też jeden z ostatnich hitów, a więc Deli Supreme od MJ Deliego. Zostańcie z nami, zostańcie z Eską, no bo tutaj hitów nie brakuje.

0: promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
5: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy,
6: doradczyni klienta.
5: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
7: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
9: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
10: I po reklamie.
11: Kraków na czasie.
12: Przed mikrofonem Krystian Lis. Największe polskie przeboje literackie w niezwykłych aranżacjach. Już 5 listopada w Nowochódzkim Centrum Kultury odbędzie się koncert pod nazwą A na razie fruwają motyle. Artyści najmniejszej sceny świata przypomną legendarne utwory z repertuaru Magdy Umer, w tym dzieła Osieckiej, Młynarskiego i Przybory. Szykuje się klimatyczny wieczór pełen wzruszeń. To już 5 listopada w NCK-u.
13: Muzyką się żyje.
14: Mamy nowy girls band na polskiej scenie. To Lale, czyli ekipa bardzo utalentowanych dziewczyn. Pomysłodawczynią tego projektu jest znana influencerka Monika Kociołek. W składzie jest też tancerka Maja Ciesielska, wicemis Polski Julia Czesak i finalistka pierwszej odsłony The Voice Kids Oliwia Kopiec. Dziewczyny wydały właśnie swój debiutancki singiel Ej Lala. Monika Kociołek przyznała w Radiu SK, że już od dłuższego czasu chodził za nią pomysł stworzenia zespołu.
15: Ja już od kilku lat chciałam stworzyć girls band. W końcu to się udało i jestem niesamowicie wdzięczna, bo debiut jest taki, jak sobie wymarzyłam.
14: Czyli jaki?
15: Czyli duży. Wszyscy nagrywają TikToki, wspierają nas, wysyłają mi DM-y, ja wszystko czytam, bardzo wam dziękuję, widzę wszystkie opinie, klip ma już ponad 500 000 wyświetleń.
14: Dziewczyny zapowiedziały w naszym studiu, że to dopiero początek, zamierzają tworzyć dalej, a ich celem jest koncertowanie. Debiutancki singiel zespołu Lale mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Ej Lala czeka na wasze głosy w propozycjach do gorących i dwudziestki na SK.pl.
0: Imprezka.
11: Imprezka.
14: A ten hit już nieraz wiele waszych głosów zgarnął. Zresztą teraz jest na 7 miejscu gorącej dwudziestki. Ten hit to później ci opowiem, a więc Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później będzie też MJ Deli czy Alex Warren. Ja jestem też Mati Puczyło. Cześć, 20 równo.
16: Przeszłem, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Alex Warren i Fever Dream. 11 minut po 20. Teraz mam dla was jednak coś zupełnie innego i nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: W każdy piątkowy wieczór, ale też w nocy, z soboty na niedzielę gramy w Ameska Live Remix, a więc program, w którym to najlepsi światowi DJ-e grają swoje światowe, najlepsze sety, ale właśnie. Jednym z najlepszych DJ-ów na świecie ewidentnie jest Tiesto. Tego pana znamy już od wielu, wielu lat. On niedługo, bo 19 czerwca, zagra też w Polsce, w Warszawie. Ja miałem okazję z nim niedawno porozmawiać na eskowym Instagramie. Możecie zobaczyć moją rozmowę z nim właśnie, ale on tam opowiadał m.in. o tym, że pracuje nad nowościami. I faktycznie nie kłamał. Właśnie wypuścił nowy kawałek, on nazywa się Hard to be Around, a to Tiesto, Chain i Cleopard 2000. Posłuchajcie już teraz. Bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Cariel, Paco Amoroso, Pink Panthers i Fred Again. Sexy Magic, tak nazywa się ten hit. 26 minut po 20, to jest dyskowa imprezka. Ja tylko podam jedną datę, 16 listopada, jeszcze troszkę ponad miesiąc. Coś mi mówi, że tego dnia ten hit usłyszycie nie raz, bo to jest kawałek z oficjalnej tracklisty GTA 6 i to jest kawałek z gry, na której premierę ludzie biorą urlop, a właśnie ta premiera 16 listopada. Na całym świecie ludzie biorą urlop właśnie po to, żeby pograć w dzień premiery. Ktoś nawet podliczył, jakie straty na całym świecie wygenerują te masowe urlopy i podobno to będzie nawet miliard dolarów. Szefie, nie będzie mnie w pracy, mam ważną misję i nie mogę jej przełożyć. Miliard dolarów, rozumiecie?
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Dyskretne kamery, czułe podsłuchy i profesjonalne wykrywacze pomogą Ci ją odkryć. Zadbamy też o kalibrację Twojego alkomatu. Sklep detektywistyczny SpyShop. Kraków, Kazimierza Wielkiego 80. Wejdź na spyshop.pl.
3: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. Trzy dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
4: Kraków. Zjedź na przewóz i poznaj najnowocześniejsze i największe centrum serwisowe Mercedes-Benz w Małopolsce. Nowoczesna diagnostyka i cyfrowy proces obsługi samochodów osobowych.

0: Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl. Poleca Radio SK.
1: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Dr Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr Materas, Kraków Solway Park, ulica Zakopiańska 105. Dr Materas, teraz twój sen w stylu Italiano.
4: I po reklamie.

0: Dance on Boom, Sorry I'm Here for Someone Else. To jest imprezka, Mati Fuczyło, cześć. 20 minut zostało przed 21. Przed chwilą opowiadałam o tym, że pół świata bierze urlop na dzień premiery GTA 6, no bo wiadomo...
1: Będę grał w grę.
2: A w jaką?
1: Tomb Raider.
0: No tylko akurat nie w Tomb Raidera, ale w inną. Będę grał w grę, też nazywa się konkurs, który trwa u nas już w piątek. Ktoś z was zgarnie komputer gamingowy warty ponad 11 tysięcy złotych. Haha, to nie są małe pieniądze, prawda? No w sam raz do odpalenia też tej wyczekiwanej od lat gry, więc jeżeli chcielibyście takiego kompa mieć, to nic prostszego. Zgłoszenia na sk.pl za darmo. A po ten hit wcale zgłaszać się nie trzeba. Już jest. Majestic, Boney M. Rasputin.

0: jesteś tą jedną.
1: To panowie wysłali do was buziaki. Bezos, Jan Marczewski, Hugo Teres, Wesce 6 minut przed 21, ale ja chciałem powiedzieć, że zanim ta imprezka się skończy, to przed nami jeszcze naprawdę kolejne hity na czasie i będzie ich bardzo dużo. Będzie i Lenium, i Ellie Goulding, będzie też Oscar Sims bez końca. Jak dobrze jest go słyszeć, prawda? A do tego Wiz Khalifa i Charlie Puth, See You Again, to jest hit zawsze na czasie, a hity zawsze na czasie gramy właśnie w Wesce. Ja to Mati Fuczyło, słyszymy się już niedługo, już jutro po 23, bo jutro wszystkie hity zaczynają się w Wesce. Tak nazywa się nasz nowy jeszcze program, w którym to gramy najnowsze kawałki od waszych i naszych ulubionych artystów. Oni zazwyczaj w nocy z czwartku na piątek o północy wypuszczają nowe utwory i my zagramy wam je jako pierwsi we wszechświecie. To co, brzmi dobrze? Mam nadzieję. Do usłyszenia.

0: Thank you, DJ.
1: Autopromocja.
2: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
3: będę grał w grę.
2: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sojty i Kościela.
4: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
7: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
8: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
7: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
2: Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
10: To ja też chcę. 24,39.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.
13: Kraków na czasie.
14: Światowe gwiazdy literatury na wyciągnięcie ręki. Zbliżają się 29. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie. Od 22 do 25 października w hali Expo Kraków spotkacie m.in. Johna Irvinga, Olgę Tokarczuk czy Jakuba Żulczyka. Na najmłodszych czekają z kolei setne urodziny Kubusia Puchatka i strefy warsztatowe. Szykujcie już wolne miejsca na półkach na książki, które będzie można upolować.
15: Są takie piosenki, które dziś nie wyobrażamy sobie, by mogły być śpiewane przez ich pierwotnych wykonawców, choć wcale ci, którzy je wykonują i którzy te hity rozsławili, nie byli od początku brani pod uwagę akurat do tych kawałków. I więcej o tym w dzisiejszym magazynie muzycznym. Kasia Węsierska, zapraszam.
16: SK Music News.
15: Dziś wielkie hity XXI wieku i historie, których być może o nich nie znacie. Był rok 2007. Rihanna miała 19 lat i zdecydowanie nie była już anonimową wokalistką, choć nie była też światowej sławy gwiazdą, tak jak to jest dziś. Miała za sobą premiery takich kawałków jak Pond Replay, SOS czy Unfaithful, ale nie jest jeszcze właśnie tą Rihanną. Jedną z największych gwiazd popu na świecie, bizneswoman oraz marką samą w sobie. Do tego będzie potrzebny jej parasol. No i najbardziej charakterystyczne Ella w historii muzyki. Wiecie już, o czym mówię. Tyle, że Umbrella wcale nie powstała specjalnie dla Rihanny, bo autorzy piosenki The Dream i Tricky Stewart napisali ją bardzo szybko, już na początku 2007 roku. Pierwszym nazwiskiem, które pojawiło się przy tej piosence, była Britney Spears, bo to właśnie ona miała wykonywać ten kawałek w myślach, przynajmniej w założeniach producentów. Jej ludzie dostali ten numer, ale ostatecznie do nagrania nie doszło. Później Umbrella znalazła nową, przynajmniej potencjalną właścicielkę, a chodziło o Mary J. Blige. I właśnie tu zaczyna się chyba najlepsza część tej historii. Rihanna dowiedziała się, że jest taka piosenka, która krąży między różnymi artystkami i najwyraźniej nie miała w planach czekać, aż ktoś ją dostanie, tylko wzięła sprawy w swoje ręce. Po latach opowiadała, że podczas Grammy podeszła do The Dreama i bardzo jasno dała mu do zrozumienia, że chciałaby bardzo tę piosenkę zaśpiewać. Podobno nawet dwukrotnie upewniała się, że ten producent jej słucha. No i chyba miała rację, bo wystarczy teraz posłuchać Umbrelli w jej wykonaniu i pewnie trudno sobie byłoby wyobrazić, żeby ten numer miał śpiewać ktokolwiek inny. Co ciekawe, sama Rihanna później bardzo ostrożnie wypowiadała się o tym, czy Britney Spears i Mary J. Blige rzeczywiście piosenkę odrzuciły. Mówiła mniej więcej, nie wiem, czy to one powiedziały nie, czy po prostu ich zespoły uznały, że numer do nich nie pasuje. Ostatecznie kawałek trafił do Rihanny. I chyba całe szczęście, bo moment nagrania też ma swoją historię. The Dream wspominał w jednym z wywiadów, że kiedy Rihanna zaczęła śpiewać charakterystyczne końcówki, więc Ella, Ella, było wiadomo, że właśnie dzieje się coś dużego i że to jest ten refren, który trafi w głowy wszystkich i który będzie nucony na całym świecie. A to było tylko kilka sylab, ale teraz spróbujcie sobie wyobrazić, że ten numer miałby brzmieć inaczej i że właśnie te sylaby by się tam nie pojawiły. Nie działałoby to chyba tak. I teraz dochodzimy do jednego z największych przypadków w historii muzycznego marketingu. Umbrella pojawiła się na rynku latem 2007 roku na początek w Wielkiej Brytanii. Weszła na pierwsze miejsce listy przebojów i została tam, uwaga, przez 10 tygodni. A co się w tym samym czasie dzieje? Wszędzie pada deszcz. Brytyjskie lato 2007 roku było wyjątkowo deszczowe. Pojawiły się nawet powodzie, a media zaczynają żartować, że to właśnie Rihanna sprowadziła pogodową katastrofę swoim przebojem pod tytułem Parasolka. Samą Rihannę też o to pytano. Miała na ten temat całkiem logiczną wypowiedź. Może to nie Umbrella sprowadziła deszcz. Może to deszcz pomagał Umbrelli utrzymywać się tak długo na miejscu pierwszym, no bo był po prostu odpowiedzią na zastane warunki pogodowe. No i to już jest właśnie promocja i marketing, który nie dało się zaplanować nawet przy największym budżecie, bo pomimo, że mamy wpływ na wiele rzeczy w naszym życiu, to na pogodę zdecydowanie nie. Umbrella zrobiła z Rihanny globalną mega gwiazdę, bo do dziś pamiętamy, jak ten kawałek był rozgrywany także u nas w Polsce. No i pomyśleć, że kilka miesięcy wcześniej ta piosenka mogła przejść jej obok nosa i mogła trafić na przykład do Britney Spears. Ale jeśli wydaje wam się, że to jest spektakularny przypadek piosenki napisanej dla kogoś innego, to następna historia jest równie ciekawa. Bo wyobraźcie sobie Rock Your Body, tylko w tym numerze, zamiast Justina Timberlake'a, Michaela Jacksona. To był rok 2002. Justin Timberlake właśnie odszedł z NSYNC i zaczął swoją solową karierę. Ale wcale nie wiedział, czy mu się to uda i świat też nie wiedział, czy mu się to uda. Historia muzyki zna przecież mnóstwo przypadków, kiedy ktoś był gigantyczną gwiazdą zespołu, odchodził i okazało się, że solo gdzieś znika, bo po prostu albo trafił w zły czas, albo numery, które dostał, były niewystarczające. Justin nagrywa więc Justified, album, który ma odpowiedzieć na pytanie, czy Timberlake bez NSYNC rzeczywiście ma sens. I wtedy na jego drodze pojawiają się Pharrell Williams i Chad Hugo, czyli The Neptunes. Przynoszą mu materiał, między innymi właśnie kawałek Rock Your Body. Tyle, że ta piosenka wcześniej wcale nie była przewidziana dla niego. Powstała z myślą o jednym z największych artystów w historii muzyki, o królu muzyki pop, czyli Michaelu Jacksonie. The Neptunes przygotowywali materiał, który mógł trafić na album Invincible Michaela Jacksona w 2001 roku. Michael Jackson ostatecznie jednak Rock Your Body nie nagrał. Piosenka więc została, no bo jest już napisana, ale wciąż nie ma wykonawcy. I chwilę później trafia, trochę przez przypadek, a trochę dlatego, że być może Pharrellowi i Chadowi Justin Timberlake po prostu do tej piosenki pasował, no właśnie, na biurko Justina Timberlake'a. I okazało się, że mieli do tego nosa, dlatego że falset Justina Timberlake'a, krótkie wokalne okrzyki oraz sposób prowadzenia melodii i poczucie rytmu naprawdę dały dobry efekt w przypadku piosenki Rock Your Body i mamy też wrażenie, że gdzieś tam w tle duch Michaela Jacksona przy okazji tego kawałka zdecydowanie się unosi, bo panowie, a raczej Justin, na pewno się Michaelem inspirował. Timberlake budował wtedy swoją własną tożsamość jako solowy artysta, ale ta inspiracja była wyczuwalna i właśnie dlatego historia tej piosenki jest tak ciekawa, bo gdyby nagrał ją Michael Jackson, prawdopodobnie dziś traktowalibyśmy Rock Your Body jako jego numer, a Justin prawdopodobnie potrzebowałby zupełnie innego hitu, żeby jakkolwiek wybić się jako solista. Tymczasem Rock Your Body staje się jednym z najważniejszych singli z płyty Justified. W Wielkiej Brytanii dociera do drugiego miejsca, a Justin przestaje być po prostu tym chłopakiem z NSYNC, a staje się dziś znaną, uznaną marką, a więc Justinem Timberlake'em, solową gwiazdą. Co ciekawe, kiedy później Pharrell Williams opowiadał o współpracy z Justinem Timberlake'em, wracał do tego, że część materiału przygotowanego przez The Neptunes pierwotnie znajdowała się właśnie w zamyśle dla Michaela Jacksona. Można więc powiedzieć, że jeden z najważniejszych debiutów solowych początku XXI wieku dostał trochę muzycznego DNA króla popu i być może pomógł Justinowi Timberlake'owi w tym, żeby dziś dotarł swoją ciężką pracą, ale też kilkoma dobrymi kawałkami tam, gdzie jest. I jeszcze jeden przykład numeru, który miał być kawałkiem dla kogoś innego, ale okazał się jednym z największych hitów tego pana. Teraz u niego by jest nieco gorzej niż było, to ze sprawą jego trasy The Loop Tour, którą grała po świecie i zawirowań wokół niej na tle politycznym, ale jeżeli chodzi o Eda Sheerana, to na pewno pamiętacie jego numer Shape of You. To jest kawałek, który Ed Sheeran napisał w dużej mierze sam. Po prostu któregoś dnia trafił do studia, zrobił sobie sesję nagraniową i jednym z takich numerów, który powstał w trakcie tej sesji, właśnie był numer The Shape of You. Ale od początku, kiedy pisał ten kawałek, uznawał, że to nie jest numer dla niego. Powiedział, ja to piszę dla kogoś innego. To jest kawałek, który, uwaga, zaśpiewa Rihanna. Ja ją tam słyszę, a jedyne, co chciałbym zrobić, jeżeli chodzi o ten numer, no to po prostu go wyprodukować i pojawić się w chórkach u Rihanny, dlatego, że to będzie dobrze brzmiało. Kiedy cały sztab producentów, współpracujących oraz managementu z Edem Sheeranem usłyszeli ten numer, powiedzieli mu: dlaczego nie chcesz tego zaśpiewać? No bo to jest kawałek za bardzo popowy, powiedział Ed Sheeran. To jest numer, który zdecydowanie nie pasuje do mnie, do mojej gitarowej muzyki. To jest kawałek, który pasuje do Rihanny i z taką myślą go właśnie pisałem. I przez kilka tygodni Ed Sheeran upierał się, że to nie jest numer dla niego. Że nie ma sensu, żeby go nawet nagrywał, żeby skontaktowano się z managementem Rihanny, zaproponowano mu właśnie jej numer ten do zaśpiewania, a Ed Sheeran po prostu chciałby dograć się do chórków. Ale producenci i management czuł, że to jest numer, który tak czy tak do Brytyjczyka będzie pasował. I namawiano go. Aż tak długo, aż zdecydował się na pierwszą próbę i na nagranie Shape of You. Podobno kilkanaście wersji powstało, zanim usłyszeliśmy tę, którą znamy do dziś. I rzeczywiście z każdą kolejną Ed Sheeran nieco bardziej przekonywał się do tego, że być może to jest jednak kawałek dla niego i pomimo swojej odmienności brzmieniowej w stosunku do tego, co wydawał wcześniej, pasuje do Eda Sheerana. I trzeba przyznać, że to był ten numer, który w stacjach radiowych grał przez długi czas i gra do dziś. I rzeczywiście to była nowa odsłona Eda Sheerana, ale też taka, którą ludzie pokochali. A to oznacza, że czasami managementu oraz producentów należy słuchać, bo gdyby nie fakt, że to oni przekonali Eda Sheerana do wydania tego numeru, to dziś prawdopodobnie byłby to kolejny hit na koncie Rihanny. Trudno też przyznać, czy w wydaniu Rihanny ten numer brzmiałby tak, jak znamy to właśnie z tego wydanego przez Eda Sheerana i czy w ogóle stałby się takim hitem, dlatego że świat i historia muzyki udowodniły już, że dużo zależy też od artysty, który nad danym numerem w cudzysłowie siada. Skoro więc usiadł nad nim Ed Sheeran, to nie mógł brzmieć inaczej niż tak, jak go znamy ze stacji radiowych oraz ze streamingów. I do dziś to jest jeden z numerów, który jest sztandarowym kawałkiem Eda Sheerana, który gra także na swoich koncertach. Nie wiadomo, czy Rihanna w ogóle wiedziała w momencie wydawania The Shape of You, że to miał być kawałek dla niej. Prawdopodobnie dowiedziała się tego z późniejszych wywiadów, kiedy to Ed Sheeran opowiadał o tym, że myśląc o napisaniu tego kawałka, miał w głowie Rihannę. Czy jest zazdrosna o to, że to nie ona wydała ten numer? Na jej miejscu bym była. Ale z drugiej strony Edowi Sheeranowi przyniosło to naprawdę dużą rozpoznawalność, bo trafił dzięki temu kawałkowi do nowej grupy odbiorców, która nie znała jego wcześniejszych brzmień, ale ze sprawą stacji radiowych usłyszała właśnie Shape of You, który stał się wielkim hitem i być może poszła dalej w świat dyskografii Eda Sheerana, która trafiła do szerszej grupy odbiorców.
16: SK Music News.
15: A słyszeliście już o tym, że Alicja Szamplińska podbija Wielką Brytanię? Jej eurowizyjny hit Pray jest aktualnie jednym z największych hitów właśnie na Wyspach Brytyjskich. Zajął trzecie miejsce na liście popowych przebojów, a o sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak tę listę na swoim Instagramie udostępniła sama Mariah Carey. To spora promocja dla polskiej artysty, bo Mariah ma miliony fanów na całym świecie. Single Pray w zaledwie tydzień awansował z miejsca 15 na podium. Więcej o tym sukcesie piszemy na sk.pl, a przypomnijmy, Alicja Szamplińska zajęła w tym roku 12 miejsce na Eurowizji, bo właśnie w tym konkursie nasz kraj reprezentowała.
16: SK Music News.
15: Poznaliśmy też gwiazdę przyszłorocznego Openera. To są artyści, których doskonale znacie z Radia SK. Już wiadomo, że do Gdyni przyjedzie Sombr. To jest australijski artysta, który ma na koncie takie hity jak Undressed, Back to Friends, 12 to 12 czy Homewrecker i nie przestaje w wydawaniu kolejnych. Sombr pojawi się na tej scenie 1 lipca jako ktoś, kto był na jego koncercie podczas Sziget Festiwalu na Węgrzech. Naprawdę polecam, żeby przemyśleć zobaczenie go kiedykolwiek na żywo na jakiejś scenie, bo ten koncert to było naprawdę coś. Na przyszłorocznym Openerze poza Sombrem pojawi się także Ray, czyli będzie na żywo okazja, żeby usłyszeć hit Where is my husband. Jej występ zaplanowano na 3 lipca. Opener Festival w Gdyni potrwa od 30 czerwca do 3 lipca 2027 roku oczywiście.
16: SK Music News.
15: No i jeszcze ważna informacja dla fanów Marylii Rodowicz. To jest artystka, która ma fanów z różnych pokoleń i gra ponad podziałami. Legenda polskiej muzyki zapowiada trasę koncertową. Artystka zapowiedziała serię koncertów pod hasłem Ostatni tak wielki bal. To ma być jej największa w karierze halowa trasa. Artystka zdradziła w rozmowie z SK, że będzie to show, jakiego w jej wykonaniu jeszcze nie widzieliśmy i choć w tytule przyszłorocznego tournée pojawia się słowo ostatni, to wcale nie oznacza zakończenia kariery. Na scenie obok Marylii pojawią się też goście, z którymi dotychczas współpracowała. Jak udało nam się dowiedzieć, jedną z artystek, które potwierdziły swój udział, jest na przykład Julia Wieniawa. Szczegóły i rozmowę na temat tej trasy z Marylą Rodowicz znajdziecie na sk.pl i tam też oczywiście wpadajcie. A jak już tam wpadniecie, to głosujcie oczywiście na swoje ulubione hity, bo codziennie udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. Codziennie mamy dla Was premierowe numery, na które warto zwrócić uwagę i oczywiście znajdziecie je także na sk.pl. Tam też możecie głosować na Wasze ulubione kawałki, które co tydzień walczą o zaszczytne miano miejsca pierwszego w gorącej dwudziestce. To jest nasza cotygodniowa lista hitów. Od września dłuższa o godzinę, bo słyszycie się z Michem Sobkowskim w piątki od 17 do 20 i tam też odliczamy 20 najpopularniejszych hitów minionego tygodnia. Macie w tym swój udział. Możecie głosować na Wasze ulubione kawałki na sk.pl. Nie tylko na te, które już znajdują się w tej dwudziestce, ale także takie, które dopiero próbują się tam dostać, dlatego że na sk.pl czeka cała lista propozycji. Dużo jest wśród nich tych kawałków, które gramy Wam właśnie pod hasłem wszystkie hity zaczynają się w Esce, czyli takie numery, które mają szansę stać się hitami numer jeden za jakiś czas i dobrze rokują. Jak już będziecie na sk.pl, to też głosujcie oczywiście na Wasze ulubione kawałki w Rap dwudziestce. To jest z kolei poniedziałkowe notowanie. Tam poza tym, że gramy Wam 20 najpopularniejszych rapowych kawałków, to też u Matiego Fuczyło pojawiają się goście, którzy opowiadają o tym, jak tworzą te numery i część z tych rozmów do odsłuchania jest właśnie na sk.pl w zakładce podcasty. Tam Was odsyłamy, bo dużo się dzieje. Jest cykl Hanego Mój Pierwszy Raz. Są wywiady z artystami, są rapowe rozmowy, no ale oczywiście mnóstwo jest także wywiadów z artystami spotykanych na różnych rodzajów wydarzeniach przy okazji premier ich płyt czy też tras koncertowych i nieustannie na sk.pl newsy muzyczne z całego świata 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na Was czekają. A jeszcze jedno, z Radiem SK możecie być na bieżąco, właściwie przed wszystkimi, dlatego że my już w czwartek od 23 do 1 w nocy gramy Wam premierowo te numery, które usłyszycie dopiero w piątki. Wszystko to w nowym programie Matego Fuczyły, który nazywa się Wszystkie hity zaczynają się w SC i tam właśnie gramy Wam premierowo kawałki, premiery z całego tygodnia, ale także te, które światło dzienne ujrzą dopiero w nocy z czwartku na piątek. Będziecie mogli je u nas usłyszeć jako pierwsi, żeby przekonać się, czy te kawałki, które gramy rzeczywiście na dłużej, mogłyby zagościć na Waszej playliście. Bo też od tego jesteśmy, żeby takich nowości Wam dostarczać.
0: SK Kraków News.
3: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
0: SK Kraków.
3: Pierwsze odbiorniki radiowe, telefony, komputery oraz samochody, łącznie ponad 600 eksponatów zobaczycie w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie. Znajdują się one na wystawie stałej pod hasłem Miasto Technoczułe. To podróż przez historię rozwoju techniki, komunikacji i elektroniki od starożytności do czasów współczesnych.
12: Nazywam się Maciej Łyszczarz, jestem asystentem w dziale zbiorów w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie. Miasto Technoczułość to stosunkowo nowa wystawa stała w Muzeum Inżynierii i Techniki. Została otwarta w 2023. Pracę nie trwały oczywiście znacznie dłużej. Natomiast tutaj ta technoczułość to jest taki zwornik całej kolekcji Muzeum Inżynierii i Techniki. Wcześniej Muzeum Inżynierii i Techniki nosiło inną nazwę, Muzeum Inżynierii Miejskiej, jako że w momencie powstawania muzeum bardzo mocno skupiano się na komunikacji miejskiej i na inżynierii miejskiej. Natomiast z biegiem lat ta kolekcja się rozrosła w różnych kierunkach i żeby połączyć tą kolekcję, żeby ona była spójna i spójnie pokazana na wystawie, autorzy wystawy postanowili pokazać miasto jako organizm, w którym przeplatają się różne dziedziny techniki, które wpływają na nasze życie, dzięki nim nasze życie staje się łatwiejsze i tak naprawdę nie do końca je zauważamy w takim codziennym funkcjonowaniu. Może najbardziej je zauważamy, jak się psują. Natomiast ta wystawa ma pokazać, ma nam uzmysłowić, jak technika i rozwój przez wieki, jak ona wpływa na nasze życie, jak nam pomaga po prostu funkcjonować w mieście jako takiej trochę dżungli. Natomiast właśnie dzięki technice staje się może trochę przyjaźniejsza, chociaż niesie też ze sobą różne zagrożenia.
17: Tutaj jest widocznych kilka takich bardzo ważnych działów techniki, bo to nie jest tylko komunikacja miejska, o której gdzieś tam już mówiliśmy i która gdzieś z tą inżynierią miejską nam się zawsze kojarzyła. No niemniej coraz to nowe możliwości i coraz to nowe nurty techniczne, bo oprócz tych takich stricte maszynowych, to też dochodzą takie dość ważne kwestie jak ekologia. Tutaj dość ważny temat, myślę, we współczesnym świecie.
12: Tak, zdecydowanie i ten element element też zostało zaakcentowane na wystawie, już pod koniec. Natomiast bardzo istotne założenie wystawy jest takie, że pokazujemy rozwój miasta i tkanki miejskiej. Z jednej strony chronologicznie przechodzimy przez dzieje, natomiast w tej chronologii mamy 12 dziedzin inżynierii, 12 dziedzin techniki, które obrazują nam funkcjonowanie miasta i to, jak zmieniało się to miasto przez wieki. I zaczynamy od starożytności, od tych pierwszych założeń, koncepcji i idziemy w przyszłość. Nie kończymy na teraźniejszości, ale też staramy się właśnie diagnozować, czy próbować przyjrzeć się tym procesom, które nas teraz dotyczą, które możemy obserwować aktualnie, jak one mogą wpływać potencjalnie na naszą przyszłość. No tutaj oczywiście mamy bardzo ważne tematy ekologiczne, emisyjne, tematy związane ze zmianą klimatu, ekstremalnymi zjawiskami i to też jest właśnie akcentowane, żeby pokazać, jak człowiek funkcjonuje w mieście, jak to miasto wpływa na nas i jak my z tym miastem wpływamy na nasze otoczenie, na środowisko.
17: To jakie to są dziedziny?
12: Dziedziny, które tutaj mamy, wokół których się poruszamy, to architektura, urbanistyka, także hydrotechnika, gazownictwo, energetyka. Poruszamy też zagadnienia związane z przemysłem i handlem. Oczywiście mobilność i komunikacja, a także bezpieczeństwo, no i zdrowie i, no i to wspomniane wcześniej środowisko naturalne.
17: Macie jakieś takie perełki, z których jesteście dumni, że właśnie są tutaj u Was w Krakowie, w Krakowskim Muzeum?
12: No dużo jest, myślę, takich obiektów, takich perełek. Tutaj może nie będę bardzo obiektywny, no, bo z mojego punktu widzenia najbardziej przyciągającym elementem są te zagadnienia związane z mobilnością, z pojazdami. Mamy w muzeum bardzo bogatą kolekcję pojazdów, samochodów polskiej produkcji. Oczywiście to jest głównie PRL, i pojazdy produkowane w Warszawie, czy w Tychach, czy w Bielsku-Białej, ale mamy też na przykład Fiata 508. Jest to pojazd jeszcze z przed II wojny światowej, końcówka lat 30. produkcja, oczywiście na licencji, natomiast był to pojazd, który bardzo mocno wpłynął na rozwój mobilności. Oprócz tego mamy też bogatą kolekcję motocykli, no w tym takie unikaty jak motocykl Sokół, CWS M111, także troszkę rzadsze i późniejsze pojazdy, natomiast to jest takie bardzo, myślę, ciekawe, przyciągające, pokazujące, jak technika z jednej strony jest skomplikowana, a z drugiej strony ułatwiające życie i w porównaniu do dzisiejszych pojazdów, te wydają się zdecydowanie prostsze.
17: Przejdźmy się w takim razie, wkroczmy w ten świat techniki krakowskiej i nie tylko, no bo od tych takich właśnie najstarszych dziejów zaczynacie tę wystawę.
12: Tak jest. Zaczynamy od starożytności, czy nawet czasów przed Chrystusem, bo pewne idee, pewne rozwiązania, one były znane wcześniej, natomiast największy wpływ na rozwój miasta, na rozwój cywilizacji mieli starożytni i Rzymianie. I tutaj też w tej pierwszej części mamy sporo modeli, sporo makiet, na podstawie których obrazujemy pewne zagadnienia głównie inżynieryjne, w sensie architektonicznym, no ale także związane z zaopatrzeniem w wodę, z hydrotechniką. No tutaj niestety nie mieliśmy aż takiego bogactwa naszych obiektów, w związku z tym posługujemy się trochę modelami, natomiast mają one też dać zwiedzającym tą możliwość zobaczenia na własne oczy, jak pewne procesy były te starożytne, prawda, jak one wpływały na ułatwianie życia w mieście, bowiem organizm miejski, ludzie od momentu, kiedy poznali ogień, prawda, zaczęli, przeszli na osiadły tryb życia, zaczęli się skupiać i te organizmy takie zanim powstało miasto, prawda, one już gdzieś tam funkcjonowały, natomiast z biegiem lat te osady się rozrastały. To generowało pewne wyzwania, no jak chociażby zaopatrzenie w wodę, nieczystości, które powstają, prawda? I tutaj staramy się na samym początku opowiedzieć o tej sile wody, o tym, jak ją dostarczano, jak wpływała na nas.
17: No i potrzeby komunikacji się tu też rodziły, bo skoro Rzym, no to wiemy, że te rzymskie drogi były takie uznane za takie najdoskonalsze i można się było na nich wzorować.
12: Tak, i to właśnie widać w dziejach, jak te rzymskie drogi, jaki one wywarły wpływ. I tu nie chodzi tylko o konstrukcję drogi, o te warstwy, o to, że były brukowane, natomiast o to, jak ta sieć, jak łączyła te najważniejsze ośrodki miejskie z prowincją, czy z ośrodkami oddalonymi od siebie. to demotywowało rozwój handlu, przepływ ludności, odpowiadało za rozwój. Bez sprawnej komunikacji, bez transportu towarów i ludzi nie byłby możliwy rozwój.
17: Przejdźmy w takim razie dalej, bo mamy kolejne sale. No i pierwsze, co tu rzuca się w oczy, to też już pewne osiągnięcia naukowe, no bo wydaje mi się, że to też jest taki czas, że ten rozwój nauki różnych dziedzin, chemii, fizyki, techniki właśnie, no jest taki przełomowy niejako.
12: Tak, już od oświecenia widzimy, jak bardzo nauka determinuje rozwój w wielu aspektach, przede wszystkim tym technicznym, prawda? Człowiek od wieków obserwuje świat i właśnie z tych obserwacji, te obserwacje są przekładane na odkrycia naukowe i właśnie te naukowe teorie, później przekładane na praktykę, stają się konkretnymi rozwiązaniami technicznymi, determinującymi rozwój i przyspieszającymi tempo naszego życia, bo też jak już dochodzimy do pierwszej rewolucji przemysłowej, widzimy, że ta para, wiek pary przyspiesza wszystko w naszym życiu, bo raz produkcja, odchodzi się już od rzemieślniczej produkcji, maszyny parowe pozwalają na rozwój już pierwszych fabryk. Ta produkcja jest większa, szybsza, no i nasze życie też staje się szybsze. Maszyny parowe, później pierwsze lokomotywy, pierwsze linie kolejowe i ten czas pokonywania dystansów znacząco się skraca i nasze życie przyspiesza.
17: Nie wiem, czy nasi słuchacze będą to słyszeć, może tak, jak podejdziemy bliżej, no słychać ten charakterystyczny dźwięk parowców, lokomotywy, no czyli w zasadzie nowatorskie rozwiązania transportowe jak na tamte czasy.
12: Tak, nowatorskie, bardzo ważne, bardzo istotne, tak jak już wspominałam o tym przyspieszeniu. No i ta siła pary powodowała, ułatwiała, zdejmowała z człowieka pewien ciężar, pewien wysiłek. Tutaj stoimy obok lokomobili. To tak naprawdę protoplasta silnika stacjonarnego. Tutaj mamy kocioł, który napędza koło pasowe, to koło napędzało, mogło napędzać maszyny, na przykład młockarnie, to lokomobile były wykorzystywane też w rolnictwie, przy młocarniach przede wszystkim, co ułatwiało pracę rolnikowi. Oczywiście te początki to są maszyny dość skomplikowane, dość drogie, więc ta rewolucja ona wkracza pod strzechy, natomiast nie jest aż tak powszechna. Ona z czasem staje się powszechna.
17: Widzimy tutaj w sali też nowe rozwiązania telekomunikacyjne, bo chociażby powstawały pierwsze telegrafy, jednak ten przesył informacji już nie opierał się tylko na papierowych listach, ale już na pewnych telegramach.
12: Tak, komunikacja w naszym rozumieniu dotyczy właśnie przede wszystkim przesyłu informacji i tutaj pokazujemy znowu, jak to wszystko przyspiesza, jak nam ułatwia życie. Na przykład komunikacja dyliżansowa. Przejazd z Krakowa do Warszawy trwał około 22 godzin. Kolej, ten dystans skróciła do 6 godzin. Oczywiście tutaj też musimy pamiętać, że w momencie, kiedy kolej powstaje, rozbudowuje się, Polska jest pod zaborami i Kraków z Warszawą, żeby pokonać tą drogę, musimy pokonać granicę. To oczywiście zajmowało czas, natomiast gdyby nie licząc tych problemów granicznych, ta trasa zajmuje 6 godzin. Dla porównania gołąb pocztowy tą trasę pokonałby w 4 godziny, natomiast telegraf, informacja po tym drucie z Krakowa do Warszawy pokonuje ten dystans w 1 sekundę. Więc widać, jak to wszystko się, jak to wszystko bardzo mocno przyspiesza, jak się rozwija i jak nam ułatwia komunikowanie się. Tak, już teraz listu nie musimy wysyłać dyliżansem. Wiadomość możemy wysłać za pomocą kropek i kresek, prawda? Ale ona dociera do odbiorcy w przeciągu kilku sekund.
17: No i mamy też maszyny do pisania.
12: Tak, to są bardzo ciekawe urządzenia, prawda? Doskonałe technicznie i właśnie ułatwiające pracę, ułatwiające przelewanie naszych myśli na papier. Szerokie zastosowanie i tak naprawdę dzięki nim nasza komunikacja też staje się prostsza i szybsza. Oprócz tego też maszyny liczące, arytrometry, prawda? To są urządzenia działające początkowo mechanicznie, natomiast ułatwiające podstawowe działania arytmetyczne, dodawanie, odejmowanie, ale także dzielenie mnożenia. rozmnożenie. Kapitalna sprawa, jeśli chodzi właśnie w tym przyspieszeniu. Nasz świat przyspieszył, ale też staje się coraz bardziej skomplikowany. Te liczby, które nas otaczają, jest ich coraz więcej i potrzebujemy, nasz mózg potrzebuje troszeczkę wsparcia i naprzeciw temu właśnie wychodzą te na początku urządzenia mechaniczne, ale później przechodzimy już do elektroniki.
17: I mamy drugą rewolucję przemysłową. Czym ona różniła się od tej pierwszej? Jakie jeszcze nowatorskie techniki i czy jakieś przyniosły?
12: Druga rewolucja przemysłowa to przede wszystkim prąd elektryczny. To był ten czynnik, który zrewolucjonizował nasz świat i tak naprawdę dzisiaj doskonale widzimy, jak prąd wpływa na nasze życie. W ilu jest urządzeniach? Oczywiście początki były trudniejsze, zwłaszcza, że generowanie prądu elektrownie początkowo, no dzisiaj mamy ogólnopolską sieć elektroenergetyczną. Natomiast jako taka ona zaczęła powstawać dopiero od lat 50. właściwie, czyli rozbudowywała się dopiero wtedy. Wcześniej prąd był produkowany w małych elektrowniach, można powiedzieć przy zakładowych. Na przykład jedne z pierwszych elektrowni w Krakowie to elektrownia przy Teatrze Słowackiego, właśnie na potrzeby rzeczonego teatru, czy elektrownia na potrzeby tramwaju elektrycznego, tutaj właśnie na Świętego Wawrzyńca. Krakowska elektrownia, która zasilała sieciowo Kraków, powstaje dopiero w 1905 roku, a dla przykładu 5 lat wcześniej powstaje elektrownia osobnego miasta Podgórze, dosłownie po drugiej stronie Wisły, prawda? Natomiast Podgórze już wcześniej miało taką swoją elektrownię. To pokazuje, że początkowo nie myślano o tym, oczywiście prąd i jego możliwości dopiero były odkrywane. W związku z tym nie myślano o tym sieciowo, tak jak teraz na to patrzymy, tylko starano się ten prąd produkować, dostarczać w miejscu, gdzie był aktualnie potrzebny. Stąd te elektrownie osobno dla teatru, osobno dla zajezdni tramwaju, dopiero później jedna krakowska, a wcześniej na Podgórzu.
17: Zerkam jeszcze w bok, bo mamy mikrofon węglowy i technologię rejestracji dźwięku. No to też wyglądało zupełnie inaczej niż współcześnie, bo ja rozmawiając teraz tutaj z panem, trzymam w ręce mikrofon, rejestrator dźwięku. One są dość kompaktowe, takie, które mogę zmieścić do swojej torebki. Niemniej kiedyś tak nie było, te rejestratory były większe, ale były i tutaj mamy właśnie już te pierwsze sprzęty muzyczno-techniczne.
12: Tak, ta rejestracja dźwięku

0: miały wzbudzać zachwyt nie tylko tym, że odtwarza dźwięk, ale też swoją wizualną stroną.
1: SK Kraków News.
2: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
1: SK Kraków.
2: Uroczysta sesja Rady Miasta i zaprzysiężenie Łukasza Gibały rozpocznie się we wtorek o 18.30. Dzień później nowy prezydent będzie uczestniczył w zwyczajnych obradach. Samo zaprzysiężenie będzie wyglądało nieco inaczej niż do tej pory.
3: Antoni Fryczek, sekretarz miasta Krakowa. Uroczysta sesja, na której nastąpi zaprzysiężenie prezydenta Łukasza Gibały, będzie miała miejsce za tydzień we wtorek o godzinie 18.30. Zasadniczo ta sesja będzie się tylko sprowadzać do kwestii zaprzysiężenia pana prezydenta. Będzie to sesja trochę inna niż zwykle, bo przekazanie tego łańcucha będzie trochę inaczej wyglądać, ale to zachęcamy wszystkich, żeby przyszli, zobaczyli. Tutaj faktycznie mamy pierwszą taką sytuację. Z tego co wiem, prezydent Kracik, pełniący funkcję prezydenta na sesji, nie będzie miał łańcucha na sobie. Ten łańcuch będzie po prostu wyeksponowany i ten łańcuch zostanie nałożony na nowego prezydenta, prezydenta Łukasza Gibałę. I tak to mniej więcej będzie wyglądać.
4: Czyli z tych insygniów to tylko ten łańcuch, czy mamy jeszcze takie historyczne przedmioty, które będą należeć do tego nowego prezydenta?
3: Prezydent chyba najcenniejszą rzecz, jaką dostaje, to dostaje miasto do władania. I to jest chyba rzecz w tym wszystkim najważniejsza. Natomiast symbolem tej władzy jest łańcuch. I ten łańcuch symboliczny jest nakładany na prezydenta. Automatycznie symbol nałożenia na niego władzy w mieście.
4: To w takim razie jak ta sesja będzie wyglądała?
3: To jest sesja, co oznacza, że gospodarzem i prowadzącym tą sesję jest przewodniczący Rady. Przewodniczący Rady standardowo, jak zawsze, jak Państwo pamiętacie, otwiera sesję uroczyście, laską, komunikuje odpowiednim tam uderzeniem otwarcie tej sesji, z pewnością poda informacje o porządku tej sesji i potem przejdziemy do realizacji tego jedynego punktu, który będzie przedmiotem tej sesji, czyli zaprzysiężenia prezydenta. Prezydent złoży ślubowanie, prezydent będzie miał nałożony łańcuch na siebie jako symbol tej władzy, prezydent z pewnością będzie miał przemówienie, w którym jakby przedstawi informacje, które uzna za zasadne co do pewnie przyszłości i rozwoju Krakowa, a potem będzie część taka poświęcona temu, żeby można było złożyć gratulacje, ewentualnie porozmawiać w kuluarach. Myślę, że to trochę potrwa.
4: Dzień później już odbywa się pierwsza sesja z udziałem nowego prezydenta i tam już normalnie sesja zwyczajna, jest porządek obrad.
3: Tak, oczywiście. Dnia następnego jest normalna sesja i poniekąd też jakby rozdzielenie tych sesji wynika właśnie z tego faktu, że jest dość dużo punktów merytorycznych, a sytuacja jest nietypowa, to znaczy wskazania do porządku obrad pochodzą od pełniącego funkcję prezydenta, prezydenta Kracika, a prezydentem w trakcie tej sesji już będzie prezydent Gibała, w związku z tym wychodząc naprzeciwko tutaj oczekiwaniom pana prezydenta, rozdzieliliśmy tę sesję właśnie po to, żeby prezydent Łukasz Gibała, gdyby chciał, to zawsze może złożyć jeszcze autopoprawki do tych druków, albo też druki wycofać, ma na to wtedy powiedzmy te pół dnia.
4: Wiemy też, że nową radną za Łukasza Gibałę będzie Zuzanna Piekarz. Czy ona też złoży ślubowania wtedy, kiedy Łukasz Gibała, czy to będzie jakiś inny termin, może tej pierwszej sesji w takim razie, żeby już ta rada była w komplecie?
3: Sądzę, że to z pewnością nie będzie na sesji uroczystej wtorkowej i też wątpię, aby to się odbyło na sesji 21, czyli dzień później, aczkolwiek nie wykluczam takie możliwości, ale raczej chyba takiej sytuacji nie będzie.
2: A z Antonim Fryczkiem rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. Walka z rosnącym zadłużeniem oraz trudna współpraca z Radą Miasta to m.in. największe wyzwania nowego prezydenta Łukasza Gibały, mówią eksperci. Problemem nowego włodarza może być też komunikacja miejska. Mieszkańcy czekają na kolejne inwestycje tramwajowe. O szczegóły pytał nasz reporter Kuba Solarz.
5: To jakie wyzwania stoją przed nowym prezydentem, panem Łukaszem Gibałą, podczas tej krótkiej kadencji?
6: Łukasz Stach, Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. One są powiązane ze sobą, ale możemy podzielić je na dwie kategorie. Pierwsze z nich to są wyzwania związane z zarządzaniem miastem. Chociażby, o czym pan Łukasz Gibała wyraźnie mówił, kwestia ograniczenia lub zatrzymania przyrostu zadłużenia w Krakowie. No, według niego to jest jeden z najpoważniejszych problemów miasta i postawił sobie wyraźny cel na ograniczenie zadłużenia. No, z czym jest także związane, co? No, brak obietnic dotyczących jakichś spektakularnych inwestycji, no ponieważ Łukasz Gibała zdaje sobie sprawę, że obiecywanie metra czy jakichś przełomów w rozwoju infrastruktury Krakowa

0: No przy tym stopniu zadłużenia miasta no może być bardzo problematyczne. No to także dotyczy kwestii zarządzania miasta, jak Łukasz Gibała odnajdzie się w tej całej sieci urzędniczych powiązań dotyczących funkcjonowania bieżącej administracji miasta, to może być trudne. Pamiętajmy o tym, że aparat urzędniczy ma swoją inercję i tchnięcie nowego życia czy nowego impulsu w niego no może być dużym wyzwaniem. No i na to oczywiście dochodzą kwestie związane z bieżącą polityką, to znaczy utrzymanie popularności. No pamiętajmy o tym, że jego kadencja obecna będzie krótka. No i na pewno tak ambitny polityk, który poświęcił tyle czasu i pieniędzy, aby zostać prezydentem miasta Krakowa, no myśli nie w perspektywie 2 lat, tylko myśli w perspektywie następnych 2, 6 i dalej. No być może nie pobije rekordu Jacka Majchrowskiego, który w hotelu prezydenta miasta Krakowa zasiadał 20 lat, no ale myślę, że przynajmniej 2-3 kadencje bardzo chciałby. Zwłaszcza, że politykiem jest, jak na polskie warunki, bardzo młodym. No i tutaj jak utrzymać własną popularność, jak utrzymać po prostu mobilizację własnych wyborców po to, aby za 2 lata ponownie wygrać wybory, ale także po to, aby zbudować własne polityczne zaplecze, ponieważ mamy tutaj pewne wyzwanie, że Łukasz Gibała jest prezydentem, ale w Radzie Miasta nie ma większości. Tu musi współpracować z innymi siłami politycznymi. Okej, wszystkie deklarują, że będą współpracować, ale pamiętajmy, że słowa mają charakter wiecowy, a praktyka polityczna pokazuje, że od słów do czynów to droga jest bardzo daleka. Także tutaj przed Łukaszem Gibałą stoi zadanie zbudowania własnego zaplecza. No pewne przyczółki już ma. Posiada swój klub w Radzie Miasta, no ale ten klub, żeby no musi po prostu ulec wzmocnieniu.
1: Jacek Masakowski, administrator Platformy Komunikacyjnej Krakowa. W transporcie będzie ciężko, bo z jednej strony właśnie trzeba próbować szukać oszczędności, a z drugiej strony ten transport trzeba rozwijać. Jakby to wyraźnie pokazują badania, że w wielu miejscach ten transport jeszcze wymaga rozwoju w Krakowie. Wciąż mamy rejony, gdzie nie ma autobusów, czyli nie ma w ogóle komunikacji miejskiej. Wciąż są rejony, które czekają na budowę tramwaju. Przede wszystkim Mazury, którym już się obiecuje ten tramwaj od 40-60 lat. I jest szansa, że rzeczywiście powstanie niebawem, ale takich osiedli jest więcej. Złocień bardzo liczy na tramwaj. Kliny są bardzo newralgiczne. Tutaj oczywiście mówi się, że kiedyś może będzie metro, ale wydaje się, że tramwaj jest szybszym rozwiązaniem, które już w ciągu paru lat mogłoby odciążyć tą okolicę, która no, ma ciężko, a będzie tylko gorzej. Więc właśnie, to są inwestycje, na które trzeba znaleźć pieniądze, bo będą kosztować, ale opłacają się, bo sprawny transport, no na tym skamy wszyscy. Więc z jednej strony będzie trzeba kolejne wydatki przeznaczać na transport, a z drugiej strony rzeczywiście szukać każdej złotówki, gdzie się da. To będzie trudne do pogodzenia. Zobaczymy, mamy nadzieję, że się uda.
2: Aleksandra Piotrowska, Akcja dla Krakowa. Jeżeli chodzi o nowe wyzwania dla prezydenta, to przede wszystkim będzie to przyciągnięcie specjalistów i ekspertów do pracy w mieście, spełnienie tej obietnicy. Pytanie, jak osoby z rynku będą się zapatrywały na to, że być może takie stanowiska będą ważne tylko 2 lata, ponieważ za 2 lata kolejne wybory i nie wiadomo tak naprawdę, jak to się skończy i czy takie osoby będą mogły na przykład takie swoje stanowiska utrzymać. Kolejną rzeczą to jest to, że padła ponad 100 obietnic całościowo w trakcie kampanii. My to oczywiście sobie analizujemy, archiwizujemy, zbieramy w pewną całość i będziemy z tych obietnic rozliczać. Natomiast miejmy świadomość, że jest to około 1 obietnica na tydzień, także no spore wyzwanie dla nowego prezydenta, żeby temu sprostać.
3: To jest magazyn reporterów Eski Kraków.
4: Ponad 500 wystawców, 1000 autorów i blisko 1300 spotkań. To wszystko czeka na uczestników 29. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie. Wydarzenie od 22 do 25 października w hali Expo. Jak zawsze w czasie 4 targowych dni moc wydarzeń. W tym roku przypada 90. rocznica urodzin Agnieszki Osieckiej i hasłem tej edycji jest Uwaga, drugi człowiek, zaczerpnięte z twórczości artystki.
5: Pełny cytat brzmi: jeżeli na paczkach ze szkłem umieszczamy napis, etykietkę Uwaga szkło, to dlaczego na paczce, w której mieści się nasze serce, nie umieścimy Uwaga, drugi człowiek? Małgorzata Downar, komisarz targów. Chcemy pokazać, co tak naprawdę jest w życiu najważniejsze, ponieważ pamiętajmy, że spotkania na targach, spotkania z autorami, książki, literatura, za tym wszystkim stoi drugi człowiek. Ze swoimi myślami, ze swoimi problemami, ze swoją miłością, z innym spojrzeniem na świat. I najważniejsze, abyśmy my potrafili uszanować, że mamy do czynienia z drugim człowiekiem, podobnym do nas. W tym roku zapraszamy na urodziny, setne urodziny Kubusia Puchatka. Będzie i 100-milowy las, i będzie tort, na który serdecznie zaprasza wydawnictwo. Będzie też dla starszej młodzieży troszkę rozprawa sądowa. To będzie proces zorganizowany przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja. I w tym roku na ławie oskarżonych zasiądzie Stanisław Wokulski, bohater książki Bolesława Prusa Lalka. Mamy teraz ekranizację, możemy oglądać już 2 ekranizacje, nowe ekranizacje tej książki i będzie on sądzony za uporczywe nękanie Izabeli Łęckiej.
6: Jaki będzie wyrok?
5: No tego nie wiemy, ale no możemy się domyślać. No
6: powiedzmy o tym, jacy autorzy się pojawią, polscy i zagraniczni.
5: Na targi do Krakowa przyjedzie Andrea Siman, autor książki, która już jest zekranizowana, Tamte dni, tamte noce. Będzie Juan Gomez Jurado, autor serii Czerwona Królowa. Będzie John Irving, Sing, czyli znany już świat według Garpa i zdobywca Oscara też za scenariusz, będzie Maxime Chatham, a także Marisa Meyer. Ale będą też inni autorzy, którzy bardzo by polubili nas i polubili Kraków. Będzie już po raz kolejny Toshikazu Kawaguchi, będzie Chris Carter, ale pojawią się także nowi autorzy, Penn Kool, J.D. Kirk czy Kristina Sabaliauskaite. Także plejada światowych gwiazd pojawi się na targach książki.
7: Wiktoria Pęszkal, koordynatorka programu towarzyszącego Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie. Chcemy również zdradzić kulisy powstawania najważniejszych, najbardziej popularnych adaptacji filmowych czy serialowych również uczestnikom targów, więc będzie można wziąć udział w spotkaniu z doktorem Adamem Mirkiem i z Hugh Welshmanem z Breakthrough Production, który odpowiada za takie produkcje jak Twój Vincent czy Chłopi. Będziemy mieć spotkanie z Maciejem Siembiedą dotyczące Gołoboża, jego ekranizacji, w którym będzie uczestniczył również scenarzysta oraz producent.
6: Pojawi się również nasza polska noblistka Olga Tokarczuk.
7: Pojawi się Olga Tokarczuk, oczywiście. Będzie tutaj u nas na targach podpisywała swoje książki. Pojawi się oczywiście również laureat Nagrody Nike, czyli Szczepan Twardoch. Będzie Jakub Żulczyk, jeśli chodzi o literaturę piękną. Na panów kryminałów czeka naprawdę również mnóstwo nazwisk. Wojciech Mielasz, Katarzyna Bonda, Maciej Siembieda. Na fanki literatury obyczajowej będzie czekać na przykład Anna Niemczynow, która naprawdę co roku cieszy się bardzo dużą popularnością i stawiają się do niej gigantyczne kolejki po podpis. Co też ciekawe, z branży filmowej do branży wydawniczej przychodzi Ilona Łebkowska, więc też słynna reżyserka M jak miłość i innych produkcji pojawi się w roli autorki tym razem. Będziemy mieć również fantastycznych autorów fantastyki. Będzie Andrzej Filipiuk, Jacek Dukaj, Marcin Mortka. Będziemy mieć również mnóstwo nazwisk, które niekoniecznie kojarzymy od razu z tym rynkiem literackim, ale z mediów, z kultury, ze sportu jak najbardziej. Będziemy mieć Roberta Makłowicza, będziemy mieć Martynę Wojciechowską, będziemy mieć Leszka Millera, będziemy mieć Karolinę Korwin-Piotrowską, Ewę Wojdyło, wiele, wiele innych nazwisk, więc naprawdę zachęcamy do sprawdzania tego programu na bieżąco, bo no jest w czym wybierać.
6: Do Krakowa również przeniesie się zamek z Malborka.
7: I to po raz pierwszy. I tutaj Malbork w ramach targów organizuje nam fantastyczne warsztaty dla dzieci i młodzieży dotyczące właśnie tajemnic funkcjonowania Malborka i tego, dlaczego tak naprawdę ten zamek nigdy nie został zdobyty. Jak wiemy, na terenach Polski przetaczało się wiele wojen, konfliktów zbrojnych, a ten Malbork jakoś zawsze wychodził na swoje, więc zarówno takie dzieci młodsze od 5 do 10 lat, jak i nieco starsze będą mogły poznać sobie te mechanizmy i tajemnice, jak to się stało, że ten zamek po prostu przez tyle lat trwa i nic się nie stało.
4: A rozmawiał nasz reporter Kuba Solarz.
3: To jest magazyn reporterów Eski Kraków. Eska Kraków News.
4: Sztuka, własna osobowość, ludzie, katastrofa. 6 instalacji o wątkach obecnych w twórczości Tadeusza Kantora możecie podziwiać w krakowskiej Krikotece. Wystawę Kantor Terapia Widzeń odwiedzimy w naszym eskowym cyklu o stałych ekspozycjach w krakowskich muzeach. To dzieła zarówno tytułowego artysty, jak i innych współczesnych twórców bliskich założeniom instytucji.
8: Natalia Zarzycka, dyrektorka Krikoteki. Krikoteka jest instytucją założoną przez Tadeusza Kantora jeszcze w latach 80. Przez niego prowadzoną przez pierwsze 10 lat i założoną jako ośrodek teatru Krikot 2 z taką myślą, aby dokumentować i prezentować dokonania Tadeusza Kantora i jego teatru. Po śmierci artysty Krikoteka jako ośrodek dokumentacji sztuki Tadeusza Kantora w Krakowie zajmował się przede wszystkim zbieraniem całej spuścizny po artyście, dokumentowaniem jej i prezentowaniem. Od 2014 roku Krikoteka posiada swoją nową, już taką nie nową, bo już ponad 11, prawie 11 lat jesteśmy tutaj, siedzimy, w której oprócz prezentacji samych prac Tadeusza Kantora pokazujemy również dzieła artystów współczesnych. Myślę tutaj zarówno o wystawach, jak i o działaniach performatywnych, teatralnych, muzycznych, tanecznych, o działaniach edukacyjnych. Nasza przestrzeń jest tak zaprojektowana, abyśmy mogli realizować interdyscyplinarny program zgodny z tym, w jaką sztuką było to, co w swojej twórczości stworzył artysta. Teatru, który Kantor wraz z Marią Jaremą i Kazimierzem Mikulskim założyli w 1955 roku, nawiązując do pierwszego Krikota, teatru artystów działającego przed I wojną światową. I Tadeusz Kantor od 1955 roku de facto do 1990 roku, do roku, w którym zmarł, wystawiał do 1975 roku w zasadzie teksty Witkacego. I tutaj też kolejna okrągła rocznica, czyli 50-lecie umarłej klasy. Wystawa dedykowana właśnie umarłej klasie jest w prawej sali wystawowej, w miejscu wystawy stałej poprzedniej, czyli wystawę Kantor Terapia Widzeń, która prezentuję oczywiście dzieła z naszej kolekcji, plus wypożyczone od prywatnych kolekcjonerów dzieła malarskie, których w kolekcji nie posiadamy artysty. Ale także prezentujemy na niej prace artystów współczesnych wokół 6 tematów, które porządkują wystawę, 6 konstelacji, w których opowiadamy i zadajemy pytania o współczesność i o to, jak twórczość Kantora wpisuje się w te dzisiejsze czasy. Te 6 konstelacji to Ja to ktoś inny, Rzeczy ludzkie, Ta niesamowita codzienność, W cieniu katastrofy, Jedyną rewolucyjną siłą jest sztuka i niepamięć.
9: Zanim jeszcze sobie tutaj omówimy te konstelacje, zapytam o samą postać Tadeusza Kantora, bo tak jak sam Tadeusz Kantor, tak Krikoteka jest taką instytucją wieloformatową, bo to i malarstwo, i przecież rysunek, film, teatr.
8: Dokładnie. Krikoteka zaprojektowana została po to, aby prezentować twórczość Kantora, ale też czerpać z jej zasobu, widzianego nie tylko jako albo malarstwo, albo teatr, bo sam Kantor bardzo nie lubił i starał się odejść w swoich prekursorskich działaniach od tego sztywnego podziału. I my w swoim programie również staramy się nie myśleć o granicach sztuki, tylko prezentować je w taki sposób, że wzajemnie się przenikają i wynikają bardzo często jedno z drugiego.
9: Ja często gdzieś w kuluarach słyszę, że Krikoteka jest taką instytucją dość niszową, bo skupia się na twórczości w zasadzie jednego artysty. Czy ta twórczość jest trudna do popatrzenia, do zrozumienia? Do kogo ona jest skierowana? Jak pani myśli?
8: Wydaje mi się, szczególnie po tej wystawie, czy na tej wystawie będzie to widoczne jak najbardziej, że pomimo tego, że jesteśmy instytucją założoną i dedykowaną w pewnym sensie jednemu artyście, to spojrzenie nasze na jego dziedzictwo, na jego sztukę pokazuje, że nie mówimy tylko o nim, że tematy, które on poruszał w swojej twórczości, są nie tyle współczesne, co po prostu bardzo aktualne. I odnajdujemy, staramy się za każdym razem na wystawach zaskakiwać widza, pokazując zupełnie nowe odsłony tej twórczości, pokazując nieznane prace, pokazując nieznane wątki, wydobywając mniej popularne, mniej kojarzone z Kantorem realizacje. Tak też jest na tej wystawie.
9: O czym jest ta wystawa?
10: Raczej czemu ma służyć ta wystawa? I myślę, że to jest dla nas ważniejsze. Kamil Kwitkowski, jeden z kuratorów wystawy Kantor Terapia Widzeń. No o czym moglibyśmy utknąć w banale, że jest to wystawa o Tadeuszu Kantora, że i innych zaproszonych do tej wystawy pracach, ale zrobiliśmy to po to, żeby nie tyle też rozszczelnić ideę wystawy muzealnej, wystawy kolekcji, a raczej pokazać, że twórczość Tadeusza Kantora może dalej czemuś służyć. A służyć w naszym ujęciu ma, tak jak być może generalnie wszystkie wystawy sztuki współczesnej, tak uważam, innemu, rozszerzonemu, mniej zmąconemu spojrzeniu na otaczającą nas rzeczywistość. W ogóle dlaczego Kantor? No bo oczywiście Krikoteka, więc nie ktokolwiek inny, ale wydaje mi się, że twórczość Tadeusza Kantora tak bezwzględnie totalna, no bo jesteśmy w budynku, który powstał z jego powodu, nie w tym formie, w tej architekturze, bo to już długo po jego śmierci, ale powołał Krikotekę jako dzieło sztuki, dla mnie przynajmniej, jako instytucję, co już świadczy o pewnym bardzo jakby myśleniu totalnie o samym sobie, swojej twórczości i czym ona mogłaby być, miała być, była. A myślę, że była radykalnie jednak zakorzeniona w jego własnych doświadczeniach samego siebie i doświadczeniach tego wszystkiego, co spotkało Europę w XX wieku i do nas wróciło, o ile nigdy nie zniknęło. Dlatego ta sztuka, wydaje mi się, może być ciągle soczewką patrzącą na rzeczywistość. Bo te traumy są ciągle aktualizowane w inny sposób.
9: Tutaj widzę na wystawie no też całe spektrum twórczości Kantora, bo jest i malarstwo, jest i rysunek, są i multimedia. Tak naprawdę każda ta instalacja, konstelacja, bo tak mówicie o tej wystawie, jest inna i opowiada o czymś zupełnie innym.
10: I to jest, myślę, też ważne, bo myślę, że to jest taka wystawa, która też staje w kontrze idei samej Krikoteki, która jednak powstała po to, żeby zachowywać twórczość teatralną Tadeusza Kantora, scenografię, obiekty powstające do spektakli, chociaż sam je traktował też jako rzeźby. Tak została skonstruowana kolekcja Krikoteki z brakami oczywistymi w postaci Tadeusza Kantora. No nie jesteśmy muzeum. Muzeum jest tylko naszą częścią, więc nie mamy jego w pełni rysunków, malarstwa, wszystkich rzeczy, którymi się zajmował. Na tej wystawie one się pierwszy raz, myślę, wobec innych wystaw stałych w tym budynku na Nadwiślańskiej w Krakowie pojawiają, czyli obrazy, rysunki i nie tylko. Są oczywiście też spektakle, ale nie w całości, raczej we fragmentach. No i co jest bardzo ważne, pojawiają się wybrane w tych 6 rozdziałach tej wystawy przez nas i zaproszone inne współczesne osoby artystyczne, co w Krikotece od dawna staramy się robić. Nieustannie kantora zderzać z tym, co dzieje się w sztuce teraz. Pierwszy raz robimy to na wystawie stałej.
9: Co to są za instalacje?
10: Może zaczniemy, i myślę, że to jest ważna praca, dla mnie w sumie też, bo to świetna artystka, uczestniczyłem też w powstawaniu bardzo intensywnie tej pracy, bo jest to realizacja przygotowana specjalnie dla nas, jest to Marysia Lewandowska. Film Niemożliwe staje się możliwe i trochę aneks do tego filmu Odpakowywanie, czyli dwie prace wideo. Marysia Lewandowska jest fantastyczną artystką pracującą na archiwach, na brakach archiwów, na różnych przekłamaniach archiwów, pamięci, kolekcji, instytucji, co jest istotne, bo stoimy w pierwszej konstelacji. Nie chcemy mówić, że one są jakoś chronologiczne, ale jednak wystawę zaczyna się oglądać od rozdziału Ja to ktoś inny. I obok imaginacji własnej śmierci, jakim jest figura autoportret kantora obok trumny, jest film, który nie jest stricte kantorze, jest o Marii Stangret, jego żonie, i jest o wnętrzu, w którym żyli, z którego kantor się wyprowadził w 1987 roku, zostawiając Marię. W tym wnętrzu Maria dalej żyła, będąca bardzo ciekawą, gęstą, mięsistą artystką. I jest to nie tylko, myślę, opowieść o relacji par artystycznych i właśnie na pole genderowym, kto wygrywa, kto przegrywa, ale w geście Marysi Lewandowskiej ten film jest, dla mnie jest jakimś właściwie wejściem w tę wystawę. Zobaczenie tego miejsca, tego mieszkania, które ciągle istnieje, jest zachowane, wygląda dokładnie tak, jak kantor jeszcze żył, się ujawniają inne zupełnie spojrzenia na kantora, od obsesji archiwizowania do życia w przedziwnym, niewygodnym, drewnianym wnętrzu, zupełnie nieawangardowym. I na tym filmie nie ma ani kantora, nie ma Marii. Jest dziwna niesamowitość. Są rzeczy i to są ładne, myślę, przejścia do kolejnych działów tej wystawy, czyli ludzkie rzeczy, niesamowita codzienność, które prowadzą do kolejnych, takich jak zastanowienie się nad cieniem katastrofy. Wiemy, że cały czas jest nad nami pytania, czy sztuka może doprowadzić do rewolucji i to jakiej, albo jak by wyglądała, jak może wyglądać i czym jest niepamięć albo wyobrażenie sobie własnego nieistnienia.
9: Dwa obrazy po dwóch przeciwnych stronach sali też mamy.
10: Tak, mamy dwa obrazy z zupełnie różnych momentów malarstwa kantora, czyli mamy jego informel z końca lat 50., z momentu, w którym kantor był pewnego rodzaju emisariuszem sztuki zachodniej przewożonej do Polski, więc to jest okres, kiedy pojawia się malarstwo informelowe, kantor używa słowa taszyzm i to jest bardzo ciekawe, bo to jest zupełnie inny informel niż ten, który znamy u Poloka. To czuć, to widać, że jednak to nie chodzi o dziki gest, chodzi jednak o coś, co jest bardziej skomplikowane. Można by było użyć słowa wyrachowane, że raczej chodzi, że informel tutaj służy, ta abstrakcja służy raczej skonstruowaniu pewnej narracji o sobie również jako twórcy. Co w jaki sposób może udowadniać późny obraz kantora, w którym jest jego autoportret, kiedy znowu wrócił do figuracji, którą porzucił w pewnym momencie, i kantor maluje siebie, i to jest strasznie trudny tytuł, który wszyscy przekręcają, czyli maluje siebie, jak tytułuje obraz, ścieram obraz, na którym jestem namalowany, jak ścieram obraz, to jest cykl Dalej nie już nic, 87 rok, 30 lat różnicy. I zupełnie różne myślenie o obrazie, o malarstwie i o sobie też w swojej twórczości.
9: A dlaczego warto przyjść do Krikoteki na tę wystawę?
10: Z tego samego powodu, dla którego warto mierzyć się ze sztuką, sztuką współczesną, nieważne, że ona pochodzi z rąk artysty już nieżyjącego od 90 roku, ale inni twórcy w większości tutaj żyją, bo skąd jest ten tytuł, Kantor Terapia Widzeń, zaryzykowaliśmy pewnie niebezpieczeństwo zbliżania się do pewnych medycznych narracji, ale chodzi o to, w co ja też uważam i wierzę, sztuka współczesna jest rodzajem komunikatu, narzędziem komunikacji pozwalającym nam właśnie inaczej spojrzeć na rzeczywistość, bo jest jej bezwzględną częścią. I myślę, że to jest ważne w tej wystawie, że właśnie pokazujemy, że sztuka kantora, jakkolwiek nie uniesiona w pewnych obłokach własnego performowanego geniuszu, była zakorzeniona w rzeczywistości, bo zobaczenie tego może powodować, że my możemy tą rzeczywistość inaczej zobaczyć, a dzięki temu możemy ją na nowo skonstruować i wyjść z tego kryzysu, który nas coraz bardziej, w coraz dłuższy sposób otacza.
4: Wystawę możecie oglądać od wtorku do niedzieli w godzinach od 11 do 19. W Krikotece była nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
3: Słuchacie SK Kraków News. O tym się mówi w Krakowie.
4: 7 wystaw, na których zobaczycie łącznie ponad 500 zdjęć w Nowochódzkim Centrum Kultury w Krakowie trwa Siła Fotografii. Tegoroczna edycja to wystawy, które poruszają tematy wojenne, nawiązują do twórczości Szekspira lub są elementem świętowania roku Andrzeja Wajdy. Jak co roku w Białej Sali NCK-u zobaczycie fotografie nagrodzone w konkursie World Press Photo.
11: Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury w Krakowie. Wystawa World Press Photo rzeczywiście co roku jest trudna i być może nawet coraz trudniejsza, bo pamiętam, to już po raz 9 jest w Nowochódzkim Centrum Kultury World Press Photo, a po raz 69 w ogóle ten konkurs, najbardziej prestiżowy konkurs fotograficzny na świecie, jest organizowany, fotografii prasowej rzecz jasna. Rzeczywiście mam wrażenie, że kilka lat temu więcej było tych tematów takich przyjemnych, przyrodniczych zdjęć, które na nas dobrze wpływają.
9: Obyczajowych, prawda?
11: Obyczajowych, dokładnie, trochę takich prezentujących różne zwyczaje. Takie zdjęcia oczywiście też są, ale przeważają tematy związane z kryzysami migracyjnymi, z kryzysem klimatycznym, z kryzysami związanymi choćby z tym, co się w Stanach dzieje, czyli zaostrzenie polityki migracyjnej, rozdzielanie rodzin, to zdjęcie wygrało, choćby World Press Photo. Oczywiście jest Ukraina, trochę być może w innym ujęciu, bo jest taki cykl Wojna dronów, czyli trochę pokazujące zmianę. No, od kilku lat to, co się dzieje w Ukrainie, obserwujemy i widzimy tą zmianę również taktyk wojennych, więc to także znalazło odzwierciedlenie na World Press Photo. Kryzysy migracyjne, no trudne tematy, ale tematy, z którymi warto się zapoznać. To myślę, że to jest taka swoista lekcja wiedzy o współczesnym społeczeństwie, nie tylko tutaj tym najbliższym nam w Polsce, w Europie, tylko także wiedza o tym, co się dzieje na drugim końcu świata.
12: Wystawa jak co roku, trudna, mroczna. Monika Stachnik-Czapla, kuratorka projektu Siła Fotografii w Krakowie. Ściskająca za serce i za gardło. Ale oczywiście bardzo ciekawa. Ja podziwiam fotografów tego konkursu. Zresztą te zdjęcia są wybierane przez bardzo dużą grupę jurorów. One są naprawdę na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o wykonanie. No a historie z całego świata, tym czym żyjemy na co dzień, ale też docierają do nas historie z innych, mniej dostępnych miejsc, jako że od 3 lat już World Press Photo robi najpierw selekcję fotografii prasowej w 6 regionach, a dopiero później z 6 regionów są wybierane te najlepsze z najlepszych. I tak naprawdę mamy kryzys klimatyczny, mamy problemy migracyjne, mamy problemy ekologiczne, bardzo poważne, przemoc, bardzo, bardzo trudne tematy, wojny, wojna w Ukrainie, kolejny raz chociażby nawet fotograf, który dostał 2 lata temu nagrodę za problem ukraińskiej wojny i w tym roku też ma wyróżnienie. Znaczy nie wyróżnienie, bo tak naprawdę 3 nagrody są tylko World Press Photo. Jest zdjęcie roku, projekt długoterminowy i historia opowiedziana. Tylko 3 nagrody, to też jest nowość. Warto zwrócić uwagę, że na konkurs tegoroczny wpłynęło ponad 57 tysięcy fotografii, czyli potężnie, dużo, jak zresztą zawsze. Wybrano 42 autorów do finału, natomiast prace fotograficzne i reportaże, fotografię prasową przysłało 3747 fotografów ze 141 krajów. I ostatecznie 42 autorów znalazło się w tej wystawie wśród laureatów, czyli ta wystawa złożona jest z ponad 100 zdjęć 42 autorów.
9: A październik, jak co roku, jest poświęcony fotografii tutaj w Nowochódzkim Centrum Kultury i faktycznie tę siłę fotografii czuć tutaj w Nowej Hucie. Jakie wystawy w tym roku?
11: Te 9 lat temu, jak zaczynaliśmy projekt World Press Photo, postanowiliśmy nie ograniczać się tylko do samego World Pressa, tylko całą przestrzeń Nowochódzkiego Centrum Kultury, wszystkie jego galerie poświęcić fotografii, więc mamy wystawę w Czarnej Galerii Tomasza Tomaszewskiego Rzut beretem. Coś niezwykłego. Warto się troszeczkę przenieść w czasie u nas w Polsce, w klimat PGR-ów, które na początku lat 90. były likwidowane. Czarno-białe zdjęcia, po prostu niezwykłe zdjęcia Tomasza Tomaszewskiego. To jest pozycja obowiązkowa. Ebrahim Alipur, Kule nie mają granic. To także laureat World Press Photo sprzed kilku lat. To z kolei w Złotej Galerii, tam naprzeciwko Beksińskiego. Łódź Kaliska, taki kolektyw artystyczny i ich projekt Macbeth jest w Galerii Szarej. Ewa Bilan-Stoch, Warstwy kamuflażu, podejmuje temat żołnierzy ukraińskich. W tej szlachetnej technice gumy chromianowej jest większość większość zdjęć i sporo różnych artefaktów. Na skrzynkach po amunicji tam są słowa piosenki Lao Tse. No, to trzeba absolutnie zobaczyć. Krakowski Klub Fotograficzny z kolei w fotogalerii zaprezentował swoje inspiracje Andrzejem Wajdą. Jest rok Wajdy, te impresje krakowskiego klubu, który działa w NCK-u, warto zobaczyć. I żeby tak zakończyć pozytywnie, to przy Łąkach Nowochódzkich, na rynku NCK, za Nowochódzkim Centrum Kultury, warto iść na spacer, a tam jest wystawa Chwile ulotne Izy Łysoń. Cudowna wystawa psów. Zapraszam bardzo serdecznie na Siłę Fotografii do NCK-u. Ponad 500 zdjęć zgromadziliśmy i także na te wystawy plenerowe. Warto przyjechać, żeby poznać Siłę Fotografii 2026.
4: A wystawę WordPress Photo możecie podziwiać w Nowochódzkim Centrum Kultury do 25 października. Na miejscu była nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
3: To jest magazyn reporterów SK Kraków. SK Kraków News.

0: Reklama.
1: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materac odkryjesz włoską jakość snu wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materac, Kraków Solway Park, ulica Zakopiańska 105. Dr. Materac, teraz twój sen w stylu italiano.
2: I po reklamie.

0: SK Kraków. Reklama.
1: 18.47.12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24.39.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. I po reklamie.

0: móc powiedzieć klasyczne.
1: Będę grał w grę.
0: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja.